0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

Let us journey now how it's supposed to be.

0: Cześć, tutaj Sokso.
1: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
0: słuchaczy Radia Meteor.
2: Ahoj.
1: Yo.
3: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy się po raz pierwszy w takim składzie, po raz pierwszy ja, po raz pierwszy o takiej godzinie. Dziś od 7 do 10 zabawiają was
1: Dominika Soweryńska
0: i Agnieszka Tułacz w znanym i lubianym poranku w radiu Meteor. Więc co, no, witamy się, porozmawiamy zaraz dokładnie o tym, co pięknego w świecie i co ciekawego w Poznaniu, a na razie może rozruszajmy się piosenką.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Krystyna Prońko, jesteś lekiem na całe zło. Dziękujemy za piękne zło. Dziękujemy za piękne dźwięki, piękny poranek. Słuchajcie, ważne rzeczy dzieją się na

0: czy za bardzo przyciąga wzrok, ale no jak widać, nie był to odpowiedni klimat dla tej pani.
1: Jeśli nie wiecie, kim jest Andzia, jak sama macie prawo do tego, ale no, wydaje mi się, że jest jedną z najpopularniejszych osób influencerskich w kraju, no to właśnie. Andziax zajmuje się tak zwanym influencerstwem. Jest znana z, jak podają nasze źródła, zawibowania do luksusu i monetyzowania prywatności. Oraz regularnie podejmuje niezbyt przemyślane decyzje zakupowe. W ogóle, słuchajcie, to nie są moje słowa. Myślę, że no, dziewczyna po prostu bardzo chciała kupić sobie czapkę. To, że czapka jej nie pasuje, no to już... Co możemy poradzić na takie dramaty?
0: Sama też przyznała, że ma w niej troszeczkę za dużą głowę.
1: No, wiesz co, ja też tak mam, że w czapkach zawsze nie czuję się tak dobrze, jakbym chciała. Może to po prostu, no wiesz, no, dziewczyna nie była zadowolona ze swojego zakupu. Nie każdy jest a hot guy, zawsze o tym mówię. Ale hot guys byli może MF Doom i Pebbles z Doomsday.

0: Dzisiaj, 15 października, jak dzień, jak co dzień, na przykład mamy wiele świąt. Świąt narodowych, światowych, dziwnych, niecodziennych oraz święta osobiste, takie jak imieniny i urodziny. Czy znasz kogoś, kto ma dzisiaj urodziny?
1: Niestety nie.
0: Nie, ja znam dwie osoby. Dwie postacie, które mają dzisiaj imieniny, bo oprócz tego, że są to na przykład Teresa, to są to także Bruno, Leonard, Jadwiga, Roger, przez G, Tekla, Sewer, Filipa, Drogosław i Teodoryk. I słuchajcie, zazwyczaj o tych imieninach powiedziałabym troszeczkę później, ale te dla mnie osobiście są po prostu ważne, bo Bruno i Tekla to imiona dwóch piesków, które miałam w ciągu mojego życia. O. Tylko z pieskami zawsze miałam ten problem, że mam na nie alergię, więc kiedy je widziałam albo głaskałam, to trzeba było umyć rączki.
1: I troszkę zawsze mogły oczy załzawić, jak to zawsze na widok piesków.
0: Tak, no, płaczesz jak widzisz pieski, jak są bardzo słodkie, to ja też. No ale właśnie, dobrze się składa, bo dzisiaj mamy także Światowy Dzień Mycia Rąk.
1: No i ogólnie też dużo innych ciekawych świąt, ale Światowy Dzień Mycia Rąk jest, myślę, że bardzo interesującym typem, jaki możemy dzisiaj znaleźć. I z tej okazji postanowiłyśmy, że zrobimy taki mały quiz. Chcesz się dowiedzieć, jakim typem mydła jesteś?
0: Bardzo,
1: dobrze.
0: Bardzo.
1: W takim razie zacznijmy.
0: Dobrze, to ja będę testowana?
1: Tak, ty będziesz testowana.
0: Dobra, jestem gotowa.
1: Okej, zacznijmy od pytania, jakim typem jesteś? Czy jesteś realistą, optymistą, pesymistą czy marzycielem?
0: Dzisiaj jestem marzycielem.
1: Dzisiaj jesteś marzycielem, fantastycznie. Czy masz wrażliwą skórę?
0: Nie.
1: Nie, w ogóle?
0: Troszkę, ale nie.
1: Czyli trochę tak.
0: Trochę tak. A jakie są, jakie mam opcje?
1: Jest opcja tak bardzo, trochę tak, nie w ogóle.
0: Okej, trochę tak.
1: Trochę tak. Czy używasz dużo kosmetyków?
0: Dużo? Nie wiem. Używam tyle kosmetyków, ile używa przeciętna kobieta w wieku 23 lat.
1: Tylko trochę.
0: Tak.
1: Jakie mydło wolisz?
0: No, ale i to są tendencyjne pytania.
1: To są bardzo dobre pytania. Odpowiedz na pytanie. Czy w kostce, czy w płynie?
0: W kostce. Jestem tradycjonalistką.
1: Okej. Czy myjesz włosy tym samym, co ciało?
0: Nie.
1: To by było dość dziwne. Znaczy, nie oceniamy nikogo, kto tak robi, ale...
0: Znam takie przypadki. No wiesz, są płyny do mycia dla mężczyzn 5 w 1 i umyjesz nim wszystko, łącznie z samochodem i psem.
1: I
0: także.
1: Czy często zdarza ci się mieć różnego rodzaju wypadki?
0: Wypadki?
1: Tak, nie wiem, co mają wypadki do mydła, ale...
0: A jakie są odpowiedzi? Tak trochę?
1: Tak, zazwyczaj są poważne, tak, ale to takie małe jak siniak czy delikatne rozcięcie? Nie, bardzo rzadko.
0: Nie, bardzo rzadko.
1: O. Jakie kolory najczęściej się ubierasz?
0: Czarne.
1: Czyli ciemne? Odpowiedź. O Jezus, tu trzeba zaznaczyć, które mydło ci się najbardziej podoba. Wybierz sobie mydło.
0: Wiesz co? Wybierz takie, które wygląda na takie mydełko typu pamiątkowe, dekoracyjne.
1: Dobrze.
0: Zauważyłam, że jak jestem na wakacjach, to kupuję, kurczę, mydełka.
1: Mam odpowiedź, ale jaka to jest odpowiedź, to dowiecie się po piosence.
0: Dobrze, a wy teraz spowiadamy się wraz z Kasią Kowalską, czy zawsze myjemy rączki?

0: No dobra, Dominika, jakim jestem mydłem?
1: Już się nie możesz doczekać.
0: Ja naprawdę bardzo. Trzymasz mnie i słuchaczy w niepewności. Myślę, że każdemu zależy na tej wiadomości. Słucham.
1: Bardzo długo musieliśmy na to czekać, natomiast werdykt jest taki, że jesteś czarnym mydłem. Ale to nie jest takie zwykłe mydło czarne, po prostu zabarwione. To jest rodzaj mydła, który pochodzi z Maroka. I powstaje przez połączenie zmydlonej oliwy z pastą z czarnych oliwek.
0: No popatrz, czarne mydło jest używane często w pielęgnacji, jest, ma jakieś specjalne właściwości, bardzo dobrze myje i w ogóle, no to słuchajcie, dobrze tego... trafiłam z tymi mydełkami z wakacji, może Maroko przy,
1: tak,
0: będzie
1: ale nawet
0: roku.
1: Wiesz, co jest jeszcze piękne?
0: Tak.
1: Że jest to mydło 5 w 1, bo możesz się myć zarówno ciało nim, jak i włosy.
0: Wow.
1: Tłuste.
0: Ale psa, samochód, zęby też?
1: Jak się postarasz, to też możesz, ale zobaczymy. No, pies może nawet by zjadł to takie mydło z oliwki.
0: Pies by mógł zjeść każde mydło. Masz psy?
1: Nie mam. Niestety nie.

0: Piękny poranek. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zbije za to, że powiedziałam, że Komato Dad Rock. Słuchajcie, i ja, i Dominika pochodzimy z pięknego województwa lubuskiego, a w lubuskim...
1: Bardzo piękne, zalesione.
0: Tak, tak, tak.
1: Ale poza lasami mamy tam również miejscowość zwaną Kożuchowem.
0: Zgadza się.
1: A w Kożuchowie doszło do bardzo ciekawego zdarzenia, gdyż został skradziony automat. I to nie byle jaki automat, nie taki z jedzeniem, tylko taki z zabawkami.
0: Z zabawkami.
1: Z zabawkami.
0: To taki, gdzie jest ta łapa metalowa i ona obniża się, żeby złapać pluszaka? Czy to taki, do którego wrzucasz monetę i wyskakuje kauczuk?
1: Wyskakuje kauczuk.
0: Ej, ja bym chciała mieć tyle kauczuków, co osoba, nie, która zabrała sobie taki automat.
1: I to był 17-latek jeszcze do tego, więc myślę, że... Rozumiemy, trochę rozumiemy, mimo wszystko.
0: Ale musiał zrobić furorę potem u siebie w klasie. No.
1: Niestety zostało to uznane jako przestępstwo, a że chłopak ma 17 lat, no to już odpowie za nie w pełni jak dorosły. Został odnaleziony przez po prostu kamery, które były i nagrały całe zdarzenie.
0: Kto by się spodziewał? No tak, tutaj mieszkaniec Kożuchowa przede wszystkim chciał zdobyć sobie pieniążki, które znajdowały się w tym automacie. Co prawda to było około 1000 złotych, ale straty spowodowane jego występkiem oszacowano na prawie 6000. Także no, drogie te kauczuki.
1: W sumie lepiej by było sprzedać cały automat i wtedy mieć kasę, a nie wybrać ze środka.
0: Następnym razem chłopak niech napisze do nas, zadzwoni na antenę Radia Meteor i razem to zrobimy. No, coś nie poszło mu tutaj tym razem.
1: Niech uważa na kamery.
0: Dokładnie.

0: Abrakadabra na antenie Radia Meteor. My dzisiaj trochę też jeszcze poczarujemy was, bo poranek trwa w najlepsze, a już niedługo, bo o godzinie 8.30 będziemy mieć jeszcze więcej magii w naszym studiu, ponieważ pojawią się serwisy, tak zwana wuchta wieści, na której usłyszymy, co się dzieje takiego w Poznaniu teraz ciekawego, co się wydarzyło na ostatnich dniach. Na przykład mogę zdradzić taką jedną tajemnicę, że porozmawiamy o złotej pieczęci miasta, która została wręczona dla pewnego festiwalu, który się odbywa w naszym mieście.
1: Jezu, nie mogę się doczekać. Na Wuchtę Wieści zaraz was zaprosimy, ale na razie zapraszamy was na klasyka Radia Meteor, czyli Chcemy Być Wyżej, Sokół.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Miejska pływalnia obchodzi urodziny.
1: Złota pieczęć miasta wręczona.
0: Nowa instalacja na ławicy.
1: Pogoda na dziś.
0: 20 lat. Tyle czasu służy już mieszkańcom pływalnia miejska Atlantis, zlokalizowana na poznańskich Winogradach, u zbiegu ulic Lechickiej i Umultowskiej. Z tej okazji poznańskie ośrodki sportu i rekreacji przygotowały promocje oraz atrakcje, które urozmaicą pobyt na basenie.
1: Najbliższa sobota przyniesie wyjątkową okazję, by obejrzeć film Szczęki w reżyserii Stevena Spielberga z poziomu foteli pływających po tafli wody. Niedziela z kolei będzie okazją do wzięcia udziału w basenowej muzycznej zabawie połączonej z elementami choreografii.
0: Na osoby wybierające się na pływalnię czekają również specjalne rabaty. Wydarzenia na pływalni Atlantis są biletowane. Szczegóły dotyczące wejściówek dostępne są na stronie miasta.
1: Wielka złota pieczęć miasta wręczona organizatorom festiwalu Pyrkon odbywającego się od ponad ćwierćwiecza. Uroczystość miała miejsce wczoraj wieczorem w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
0: Pieczęć została wręczona przez prezydenta miasta. Wyraził on swój podziw dla pasji, która co roku przyciąga tysiące uczestników, a z czasem stała się symbolem miasta.
1: Na elewacji terminalu portu lotniczego Poznań-Ławica pojawiła się wyjątkowa instalacja – wielkoformatowy baner z wizerunkami piłkarzy kolejorza. Nowy element wystrojenia jest od teraz jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w poznańskim lotnisku.
2: Wywieszenie tego baneru z hasłem Let's all do the Poznań i z wizerunkiem trzech piłkarzy Lecha, witających wszystkich pasażerów na naszym lotnisku, to jest takie ukoronowanie naszej wieloletniej dobrej współpracy z poznańskim klubem.
0: Mówi Radiu Meteor Marcin Wesołek, rzecznik prasowy poznańskiej ławicy. W najbliższych tygodniach zobaczą go chociażby zagraniczne drużyny, kibice oraz goście przybywający do miasta na mecze Lecha w Lidze Europy. Poza tym port lotniczy reklamuje się również hasłem Let's all do the Poznań.
2: Na świat wypłynęło tak naprawdę już prawie 16 lat temu po meczach Lecha z Manchesterem City. Wtedy angielscy kibice zauważyli ten dosyć nietypowy sposób kibicowania piłkarzy Lecha. To odwrócenie się plecami do boiska, chwycenie się za ramiona, wspólne skakanie, wspólne śpiewanie, to właśnie stało się Poznaniem tak naprawdę.
1: Jego znaczenie zostało na tyle utrwalone w języku angielskim, że termin The Poznań trafił do słownika Cambridge Dictionary. Materiał przygotował Bartek Łęczuk.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Czwartek przywitał nas zachmurzeniem oraz lokalnymi zamgleniami. Również jest dosyć chłodny. Temperatura rano, termometry wskazały rano 5 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie nieco cieplej, około 14 kresek.
1: 14 kresek to i tak definitywnie za mało, patrząc na to, co działo się w zeszłym tygodniu. Do tego będziemy mieć pochmurny dzień. Na szczęście tym razem bez deszczu, w przeciwieństwie do dnia wczorajszego. Nie wiem, czy was też złapał taki deszcz wczoraj niespodziewany, jak mnie. Natomiast ciśnienie będzie wynosić 1027 hektopaskali, wiatr do 5 km na godzinę, więc głowy raczej nikomu nie urwie.

0: Oasis, Champagne Supernova. Do Oasis jeszcze wrócę. Ale mamy coś, mamy ciekawsze tematy do omówienia niż zespoły rockowe.
1: Bardzo ciekawe, ponieważ jak myślę, że wszyscy wiedzą, mamy jesień. A jesień to jest taki moment, kiedy powoli nam się wycisza natura, liście z drzew spadają i trzeba skosić trawnik na zimę.
0: Tak?
1: Tak. Trawniki się ogólnie powinno kosić na zimę, żeby były ładne, zielone i nic się złego z nimi nie stało. Natomiast nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ nie możesz sobie tak po prostu wstać rano o 7 w czwartek i pójść skosić trawnik. O nie, nie, nie.
0: Nie?
1: Nie. To jest bardzo trudna sprawa, ponieważ jest dużo wytycznych, które trzeba zrealizować, żeby ten trawnik przeżył tą zimę w jak najlepszym stanie i żeby na wiosnę był tak zielony, że wszyscy sąsiedzi będą wam zazdrościć.
0: No właśnie, nie ma co się martwić o trawnik. Wystarczy zastosować prosty zabieg, który zagwarantuje, że będzie gęsty i zielony jak trawa na stadionie, kochani. Tylko jaki to jest trik?
1: Przede wszystkim trzeba trawnik nawozić.
0: Mhm.
1: Jakimiś nawozami porządnymi, bo nam się wydaje, że trawa to sobie sama będzie rosnąć. Ale nie, nie, nie. Trawę trzeba też nawozić.
0: Mi się tak wydawało.
1: A mi nie. Oraz trzeba pamiętać, żeby w odpowiednim momencie ją ściąć. I jest to zazwyczaj środek października bądź początek listopada, gdy temperatura jest na poziomie około 5 stopni Celsjusza. Więc żeby wiedzieć, kiedy możecie ściąć trawnik, musicie słuchać Radia Meteor, ponieważ o 8.30 zawsze podajemy wam, jaką mamy aktualnie temperaturę.
0: Dokładnie. Także słuchajcie, jeśli martwicie się o swój trawnik, no to nie bójcie żaby, bo my wam powiemy, co dokładnie trzeba robić i kiedy dokładnie trzeba robić tutaj przy pomocy ekspertów. No ja na przykład o żaden trawnik tej jesieni się nie martwię, a ty?
1: Ja też nie, ale...
0: Nie żaden osobisty. Martwimy się o wasze trawniki.
1: Tak, o trawniki w samym Poznaniu.
0: Tak. I przed

0: wszystkim, żeby słuchacze Radia Meteor mieli czym się pochwalić przed swoimi sąsiadami. Słuchaj, jak ty tak znasz się na ogrodnictwie, to teraz tym razem ja tobie, Dominika, chciałabym zaproponować quiz.
1: O Jezu, już się boję.
0: Czujesz się wprawionym ogrodnikiem?
1: Jestem gotowa.
0: Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? Pelargonia, begonia czy hyacynt?
1: Begonia?
0: Nie wiem, kliknęłam begonia.
1: Dobra, jednak chyba nie jestem.
0: Dobra, może wrócimy do tego po przerwie, bo powiem wam, że ja na przykład nawet nazw kwiatów dobrze nie pamiętam. Wiem, jak wyglądają chryzantemy. Ale dobra, ja ode mnie znowu specjalnie dla was, tym razem już typowo porannie, Morning Glory i Oasis, bo Oasis w zeszłym roku też robili The Poznań. O tym za chwilę.

0: Rano Meteor.
1: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
2: i Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: Kuba Stank i The Reason. Kurczę, dzisiaj troszkę tej muzyki takiej, no, melancholijnej. Mam nadzieję, że nie wprowadziłam w żaden smutny nastrój tego poranka.
1: Taki hoa hoa.
0: Taki, tak, właśnie, śniarski. Mamy już połowę października, więc myślę, że no idealny moment, żeby tak, ta herbatka pod kocykiem i hoa hoa. Słuchajcie, ja świetnie spędziłam te niecałe 2 godziny tutaj w wspaniałym towarzystwie Dominiki i waszym, drodzy słuchacze, ale ja muszę już uciekać, więc zostawiam studio innym osobom i dziękuję bardzo i słyszymy się za tydzień, dokładnie o 7:00. Od 7 do 10 w kolejnym poranku w tym pięknym składzie.
1: Tymczasem ja będę dalej tutaj siedzieć i opowiadać wam następnym razem o kaktusach, więc czekajcie z niecierpliwością.
0: Dziękujemy.

Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

She doesn't know who I am, śpiewa, słyszeliśmy przed chwilą na antenie Radia Meteor. Ja wam powiem, że nie każdy wie, kim jest i nie każdy wie, co

Policjanci przeszukiwali mieszkanie, dom pewnego 25-latka na terenie gminy w województwie mazowieckim i tam znaleźli bardzo dużą ilość narkotyków i nielegalnej uprawy konopi. Natomiast poza tym właśnie takim, można powiedzieć, standardowym odkryciem, znaleźli oni również dziwnie wyglądające kaktusy, które rosły pod fioletowo-czerwonym światłem. Sam 25-latek został oskarżony właśnie o uprawę nielegalną środków o zastosowaniu niezbyt legalnym, a również w tym właśnie uprawę tych kaktusów. Chociaż nawet do teraz jeszcze nie do końca wiadomo,

słuchać w internecie i ogólnie w całym świecie o tym, jak to ludzie pięknie czasami parkują. Myślę, że nawet z własnego doświadczenia, kto dzisiaj wyjdzie na dwór, może zauważyć chociaż jedno auto, które zostało w jakiś bardzo kreatywny sposób zaparkowane. Tak samo właśnie zaparkowała pani w Legnicy, która zostawiła swoje auto tuż pod rogatkami przed przejazdem kolejowym. Ale przejezdni, którzy jeździli, sobie chcieli przejechać przez ten przejazd, zgłosili na policję, że stoi sobie takie auto i się nie rusza i nikogo w środku nie ma, a gdyby rogatki opadły, no to uderzyłyby w dach właśnie tego samochodu. Policja przyjechała, upewniła się, że właściciela samochodu nie ma nigdzie w pobliżu i auto odholowała. Natomiast po odnalezieniu właściciela okazało się, że była to 31-letnia kobieta, która zostawienie samochodu pod rogatkami tłumaczyła chęcią zdążenia na pociąg do pracy. Powiedziała, że byłaby inaczej spóźniona i po prostu zostawiła, zgasiła samochód i wyleciała prosto na pociąg. Próbowała się wytłumaczyć władzom, niestety oni nie przyjęli jej tłumaczeń chęcią zdążenia do pracy i została ukarana ona mandatem w wysokości 300 zł. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a myślę, że pani z Legnicy już raczej następnym razem wyjedzie o 5 minut wcześniej z domu na pociąg.

Godzina 9:26 na zegarach. Zostały dokładnie 4 minuty do godziny 9:30, o której na Radiu Meteor pojawi się Wuchta Wieści i będziecie mogli sobie posłuchać o tym, co się dzieje w Poznaniu. Wersja druga, pierwsza była o 8:30 i następna będzie o 10:30, więc zapraszamy Was, wyczekujcie, ponieważ dużo ciekawego. Powiem Wam, że aż dwie rzeczy dzieją się, które mają w swojej nazwie jeże. Jedna z dużej litery pisane, jedna z małej, więc jeśli jesteście tym zaciekawieni, to już za właściwie teraz 3 minutki.

0: czas na rozmowę o seniorach i demografii.
1: Zmiany w komunikacji na Jeżycach.
0: Uwaga, Jerze!
1: Koszykarski powrót na Piotrowo.
0: Konferencja Wielkopolska wobec zmiany demograficznej ma stanowić początek cyklu rozmów o zmianach zachodzących w naszym społeczeństwie. Dwa spotkania w roku mają stworzyć przestrzeń dla władz, naukowców i praktyków ku wypracowaniu rekomendacji dla naszego regionu w sprawach najpilniejszych.
1: Pierwsza konferencja zaplanowana została na 28 października w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Podstawą do merytorycznych dyskusji mają być dane dostarczone przez Urząd Statystyczny w Poznaniu. Dla wszystkich zainteresowanych wysłuchaniem debat wstęp jest wolny. Jednak obowiązują zapisy, a limit miejsc jest ograniczony. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie miasta.
0: Na ulicy Dąbrowskiego dzisiaj zmienia się układ chodników, miejsc parkingowych i infrastruktury rowerowej. Kierowcy muszą przygotować się na zwężenie jezdni, likwidację możliwości parkowania na czas robót oraz zmiany w dojeździe do ulicy Janickiego.
1: Utrudnienia mają potrwać do końca roku. Rozpoczęcie tego etapu prac stało się możliwe dzięki zakończeniu zasadniczych robót na sąsiedniej ulicy Janickiego. Zgodnie z harmonogramem całość przebudowy powinna zakończyć się do końca tego roku.
0: W okresie jesiennym Poznań uczula mieszkańców na jeże, które przygotowują się do nadchodzącej zimy. Obecnie zwierzęta szukają dla siebie miejsc do zapadnięcia w długi sen oraz materiałów do budowy gniazd hibernacyjnych. Możemy natknąć się na nie podczas prac ogrodowych, ale również podczas jazdy autem lub poruszania się wzdłuż ulic chodnikami. Warto zwrócić uwagę, czy jeżom nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: To nie tylko urocze zwierzęta, ale przede wszystkim pożyteczne ssaki, które zjadają m.in. ogrodowe szkodniki. W razie znalezienia jeża wymagającego pomocy należy skontaktować się z dzikim sorem, który zapewni osobnikowi profesjonalną opiekę.
0: Koszykarki Enea AZS Politechnika Poznań powróciły na międzynarodowe parkiety. Po raz pierwszy od 48 lat poznański klub walczy w rozgrywkach o puchary europejskie.
1: Wczoraj w hali na Piotrkowie odbył się mecz z francuskim klubem. Starcie zakończyło się zwycięstwem poznanianek, które pozostają nieoczekiwanymi faworytkami w swojej grupie turniejowej.

jako że godzina nie jest już najwcześniejsza, ponieważ mamy 9:42, myślę, że kto miał wypić, ten już espresso wypił. A nawet jeśli nie, to możliwe, że właśnie teraz narobił sobie na nie ochoty. Pamiętajcie tylko, żeby nie wypić tego espresso za dużo, bo mimo wszystko jest to bardzo skoncentrowana kawa, która ma was porazić energią, żebyście mieli jej bardzo dużo na cały dzień, bądź przynajmniej na jakiś okres czasu. Natomiast pamiętajcie również o tym, że jak już uda wam się wypić bardzo dużo tej kawy, to trzeba jakoś rozładować to napięcie w legalny sposób, a nie na przykład strzelając z wiatrówki w okna sąsiadów. Ponieważ mówię o tym, gdyż coś takiego prawdopodobnie miało miejsce. Lubelscy policjanci niedawno zatrzymali 43-letniego mężczyznę, właśnie mieszkańca Lublina, który został podejrzany o strzelanie z wiatrówki w okna swoich sąsiadów. Do zdarzeń tych dochodziło w sierpniu i wrześniu tego roku. Wyceniane straty, których jakby mężczyzna, do których mężczyzna doprowadził, wyceniane są na 3000 zł, więc wcale nie tak mało, chociaż i tak nie tak duże, jakby się można tego spodziewać, gdyż okna są dość drogim biznesem. Policja nie mówi, że trzeba być jakoś bardzo ostrożnym. Jeszcze nie wiemy, dlaczego dokładnie mężczyzna to robił i dlaczego strzelał do tych okien. Miejmy nadzieję, że na tym pozostanie i więcej okien już nie ucierpi.

Już się nie spotykamy w połowie drogi, ponieważ droga powoli dobiega końca. Godzina 9:52. Poranki niestety, co piękne, muszą się czasem skończyć. Natomiast ja zapraszam Was na KPW, które będzie prowadzone za 8 minut. Żegnam się z Wami na razie i widzimy się, słyszymy się za tydzień. Dominika Seweryńska z tej strony.

0: Wybiła 10 w Radiu Meteor.
1: Kto późno wstaje?
2: Tak, dobrze słyszeliście, to jest Kto późno wstaje w Radiu Meteor i dzisiaj za mikrofonami
3: Dominik Maćkowiak
2: i Alicja Rychlewicz, że będziemy was towarzyszyć po prostu przez te następne 3 godziny tego, żeby, no co, no nasi poprzedni prowadzący was pobudzili, a my was przy tej energii wesołej chyba utrzymamy, prawda?
3: Tak jest, Alicja w końcu wróciła z czasów wakacji, z wyjazdu służbowego.
2: Tak, no to był potężny wyjazd służbowy, jeśli chodzi o dział gier i technologii, ale spokojnie już jestem i będę się meldować co tydzień w czwartek o godzinie 10, więc nie bójcie się, ale teraz sobie zapodajmy jakąś dobrą muzykę na antenie.

0: info z ostatniej chwili z dalekiego wschodu, mianowicie z Chin. Wszyscy grzybiarze, uwaga, słuchajcie, ponieważ tam odkryto nowy gatunek grzyba.
1: Nowy gatunek grzyba, który został opisany bardzo, bardzo w fajny sposób. Otóż nazwano go D-Rex, tak nawiązując
0: tak
1: trochę
0: jest, w skrócie. Pełna nazwa to jest Dianthus rex. Nam to może nic nie mówić, ale Chińczykom pewnie mówi, ponieważ pierwszy człon pochodzi od starożytnej dynastii Dianów, która panowała w prowincji Yunnan w Chinach w około 7 wieku przed naszą erą.
1: Okej, okay. Ja mogę dodać od siebie, że nie przypomina on na przykład borowików, podgrzybków czy maślaków, ale bardziej takie smardze polskie, więc należy ogólnie do przedstawicieli workowców.
0: Tak jest, ale no jest on naprawdę masywny, można powiedzieć, że po poznańsku jest taki luńtny, bo ma on 0,5 metra wysokości i aż 2 kilogramy.
1: No zdecydowanie można go nazwać pewnego rodzaju takim królem lasu. Ja myślę, że jest taki trochę mokry sen grzybiarzy. W końcu zaczyna się ich sezon, więc nic, tylko się cieszyć, prawda? I w takim razie lecieć do Chin.
0: Ja w takim wypadku bym chyba go powiesił na ścianie. Jak na przykład łowcy sobie wieszają rogi jeleni.
1: Tak, albo takie czaszki, co nie?
0: O, tak. Albo jak tego, jest taksidermia, że wypychają zwierzęta, to ja bym wypchał tego grzyba, żeby był wiecznie taki duży.
1: Niektórzy jeszcze insekty na przykład sobie
0: Przykład.
1: Nie powiem, że wypychają, ale tam przyszpilają takimi po prostu szpileczkami.
0: Mógłbyś użyć tego grzyba jako takiego stolika kawowego?
1: Myślę, że to byłby na pewno pewnego rodzaju piękna dekoracja domowa, ale mógłby też być użyteczny. Wiesz, sobie kawkę na grzybie?
0: W sumie jest fajna zajawa, taka dla baby Jagi jakiejś.
1: Może przy okazji sobie jeszcze go podjesz, tak wiesz? Jadalny stolik?
0: O, tylko wiesz, musisz uważać z tym, bo cała konstrukcja może się zawalić.
1: No, też pytanie, czy nie jest trujący, no tego jeszcze nie wiemy, bo jeszcze nie wiem,
0: jest to pomysł dla niezłych frików.
1: Tak, myślę, że z tym was zostawimy na razie i Freak Out City od Brit McKenzie.

I know. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij

nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język, bo dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Kto późno wstaje?
1: Godzina 10, zaraz 20, co oznacza, że za 10 minut Radio Meteorowa Wuchta Wieści. A w Wuchcie Wieści może będzie o jakimś, nie wiem, Światowym Dniu Mycia Rąk albo Europejskim Dniu Walki z Rakiem Piersi?
2: Z tym myciem rąk to trochę gorzej.
1: Nie myjesz rąk?
2: Ja myję ręce, ale wody nie będzie w Poznaniu ogólnie, więc przez pewien czas niektóre ulice centrum będą miały lekkie utrudnienia, żeby te ręce
1: umyć. To jak se ludzie poradzą? Jak w średniowieczu sobie ludzie radzili, jak nie mieli bieżącej wody?
2: Z deszczu. Trzeba będzie ustawić się i przywitać deszcz.
1: A będzie padało?
3: A o tym, czy będzie padało, dowiecie się słuchając prognozy.
4: No tak więc wszystkie najważniejsze informacje już w Wuchcie Wieści, które będzie za idealnie 10 minut na antenie Radia Meteor, więc zostańcie z nami, a teraz jeszcze garść muzyki do posłuchania.

0: przerwy w dostawie wody w centrum.
1: Wieczorem czekają nas utrudnienia.
0: Poznań szykuje się na okres świąteczny.
1: Pogoda na jutro.
0: Mieszkańcy centrum miasta muszą przygotować się na dzisiejszą kilkugodzinną przerwę w dostawie wody.
1: Między godziną 8 a 16 braki odczuwać będą mieszkańcy ulicy Ratajczaka, Taczaka, Święty Marcin oraz Garncarskiej. Przerwa w dostawie wody jest jednym z kolejnych utrudnień towarzyszących realizacji nowej trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka.
0: Inwestycja wymaga przebudowy i dostosowania istniejącej infrastruktury do planowanego układu komunikacyjnego.
1: Przed nami wieczór z utrudnieniami komunikacyjnymi. Za nieco ponad 8 godzin na murawę stadionu przy ulicy Bułgarskiej wyjdą zawodnicy Lecha Poznań.
0: Przed mistrzami Polski starcie w ramach rozgrywek Ligi Europy, która po 6 latach ponownie zawita do stolicy Wielkopolski. W pierwszym meczu przed własną publicznością kolejorz zmierzy się z niemieckim Bayerem Leverkusen.
1: Aby ułatwić kibicom powrót do domu, ZTM zaplanował wzmocnienie komunikacji miejskiej po spotkaniu. Zmiany obejmą kursowanie linii autobusowych 145, 163, 190 oraz 193, a także tramwajowych 1, 6, 13 i 15.
0: Przypomnijmy, że posiadacze biletów na mecz na 3 godziny przed jego początkiem i 2 godziny po jego zakończeniu uprawnieni są do korzystania z transportu miejskiego na podstawie zakupionej wejściówki.
1: Utrudnień spodziewać się powinni przede wszystkim kierowcy, a szczegóły dotyczące zmian w organizacji ruchu znaleźć mogą oni na stronach ZTM i MPK.
0: Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 18.45.
1: Stolica Wielkopolski opublikowała zalecenia dotyczące świątecznych ozdób, które wkrótce rozświetlą miasto. Wytyczne skierowane są do wszystkich, którzy zamierzają dekorować wspólną przestrzeń.
0: Mowa o witrynach sklepowych, elewacjach budynków czy dekoracjach wolnostojących. Priorytetami dla miasta w tym kontekście są bezpieczeństwo pieszych, dostępność przejść i przejazdów oraz ochrona środowiska.
1: Autorzy zaleceń, czyli Plastyk Miejski oraz Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, zachęcają do postawienia na trwałe i oszczędne oświetlenie. Witryny i elewacje bez nadmiaru ozdób oraz odpowiedni montaż, który nie utrudni funkcjonowania pieszym i kierowcom.
0: Szczegóły dostępne są na stronie miasta. W razie wątpliwości urząd zachęca również do kierowania zapytań na adres mailowy.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Jutrzejszy dzień zapowiada się troszkę lepiej niż dzisiaj, ponieważ po pochmurnym dzisiejszym dniu będzie coraz mniej tych chmur i trochę nam się nawet słońca powinno wyłonić. Nad ranem termometry powinny wskazać nieco ponad 5 stopni Celsjusza.
0: Tak jest, piątkowy poranek przywita nas słońcem i podobnie będzie przez resztę dnia. Na jeszcze jeden dzień zrobi się nieco cieplej, termometry w Poznaniu zbliżą się do 18 kresek. Ciśnienie będzie delikatnie spadać w ciągu dnia, ale utrzyma się powyżej 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany w porywach do 30 km na godzinę.
2: Pogoda w Radiu Meteor.

0: Kto późno wstaje?
1: No na pewno my nie późno wstajemy, bo dla mnie 10 to jest wcześniej, nie wiem jak ty, Dominik.
2: Zależy kiedy. Jeśli chodzi o rok akademicki, to jest faktycznie w miarę wcześnie. Jeśli chodzi o wakacje, to jest w miarę też wcześnie, ale jeszcze bardziej wcześnie.
1: Dla mnie zawsze jest wcześnie, no przecież prawdziwi ludzie wstają dopiero o 12, nie wiem o co chodzi. Ale na pewno chodzi o to, że mamy 15 października i dużo rzeczy się działo tego dnia. Jakby myślę, że i dzisiaj się dużo rzeczy wydarzy, ale co się działo kiedyś, to myślę, że musimy zapytać speca od wehikułu czasu, prawda?
2: Spec od wehikułu czasu trochę dziwnie brzmi. W sensie ja nie wynalazłem wehikułu czasu żadnego. Wątpię,
1: jeszcze?
2: Jeszcze, w sumie no faktycznie wiesz, no muszę o tym pomyśleć. Ale tak, jestem specjalistą od wehikułu czasu i dzisiaj takie ciekawe wydarzenia historyczne się działy, bo na przykład Henryk VIII, król Anglii, to ten co miał ten tam paręnaście żon, czy ileś już nawet nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Każda z nich umierała w dziwny sposób, no to on zainstalował se dzisiaj na przykład kręgielnię w pałacu.
1: Kręgielnia? A była to pierwsza kręgielnia, czy nie pierwsza?
2: Według strony On This Day to po prostu kręgielnię sobie zamontował.
1: To trzeba byłoby zrobić jeszcze ten dodatkowy list, czy była pierwsza kręgielnia.
2: Tak, tak. To jest w sumie ciekawe, że w tamtych czasach wiedzieli, czym są kręgle.
1: I też jak to funkcjonowało? W sensie ktoś tam chodził, podnosił te kręgle?
2: Myślę, że Henryk VIII akurat miał ludzi od tego, żeby tam stali i te kręgle ustawiali i potem odrzucali.
1: Ciekawe, czy kula do kręgli też była taka ciężka i czy to wyglądało trochę inaczej. Trzeba zrobić research na temat historii kręgli.
2: Faktycznie, bo z czego jest zrobiona kula do kręgli dzisiaj?
1: Szczerze, nie mam pojęcia.
2: Jakiegoś, nie wiem, kamienia ciężkiego, z plastiku na pewno nie.
1: Nie, jest na
2: z marmuru?
1: Boże?
2: Powłokę mam marmurową, taką dziwną.
1: Myślę, że sprawdzimy to dla was.
2: Myślę, że sprawdzimy to dla was na pewno.
1: Na pewno, ale teraz posłuchajcie sobie Last Resort.
3: Radio Meteor.

0: Myślę, że to nie koniec ciekawostek historycznych na antenie Radia Meteor, bo myślę, że możemy zrobić z tego jakiś segment. Co o tym sądzisz, Dominik?
1: To by było ciekawe, tylko gorzej by było, gdyby były jakieś dni, gdzie w sumie były same smutne rzeczy.
0: Same smutne rzeczy? No. Na pewno się znajdzie jakaś jedna wesoła. Zawsze jest na jedna igła w stół.
1: Można zawsze zrobić jakieś coś na antenie i to będzie jako wydarzenie historyczne w teorii.
0: Kto nas sprawdzi, prawda?
1: No właśnie, kto nas sprawdzi. No o, na przykład ja teraz przesunę długopis w inne miejsce na stole i też jako wydarzenie historyczne, bo było w przeszłości już.
0: No myślę, że definicyjnie się zgadza.
1: No tak, no to wiesz, jest subiektywna sprawa, no ale subiektywną sprawą nie są wydarzenia historyczne, które faktycznie są ważne, które faktycznie się wydarzyły. Na przykład to, że w dzisiejszym dniu podobno pierwszy balet został odegrany.
0: Tak, dokładnie w roku 1581 był to balet Comique de la Reine, przepraszam, nie

0: potrafię po francusku. Chodzi o Katarzynę Medycejską. O tak, dokładnie tak. Był to na dworze francuskim balet, który uznaje się za pierwsze widowisko baletowe. Też warto trochę rozgraniczyć, że pewno ten balet bardzo się różnił od tego baletu, który znamy dzisiaj. Są do tego, można powiedzieć, pewne wątpliwości, bo niektórzy uznają, że pierwszym widowiskiem był ślub księcia Mediolanu w 1489, czyli prawie stulecie wcześniej, że to właśnie wtedy miało miejsce pierwsze widowisko baletowe. Ciekawe. Ja nie jestem ekspertką baletu, więc się nie wypowiem.
1: Ja tym bardziej. Jest tak, powiedziałbym tak, ja mam tyle wspólnego z baletem, co mam wspólnego z baletem.
0: No to
1: rozkminka.
0: No ja przyznaję, że może kiedyś mi się nawet zdarzyło trochę potańczyć różnych stylów, ale do baletu zawsze mi było daleko, więc no cóż, zostawiam tą sprawę ekspertom, bo pewno oni się lepiej na tym znają, oni się mogą tam kłócić, co było pierwszym baletem. Najgorsze jest to, że już nikt nie będziemy raczej w stanie zobaczyć tego baletu.
1: No nie, chyba nie, no AI... Znaczy, może będą takie czasy kiedyś za 1200 lat, że AI będzie w stanie się przenieść do przeszłości.
0: No ktoś zrobi po prostu wehikuł czasu, prawda?
1: Ktoś zrobi faktycznie wehikuł czasu. I może wtedy przeniosą się do 1789 roku i zobaczą, jak Jerzy Waszyngton zrobił taki swój pierwszy tur prezydencki.
0: Okej, no a zobaczyłabym, to ci powiem.
1: Ja też. Ciekawe, jak wyglądały takie tury. Bo tour to jest z założenia na przykład koncert tour.
0: No trasa koncertowa, no.
1: Trasa koncertowa, to jest trasa prezydencka?
0: Myślę, tak. Myślę, że też jest wiadomo. Myślę, że mają dużo wspólnego, wiesz, bardzo duża ilość ludzi, duży hałas,
1: tak.
0: Kult jednostki.
1: Dużo ludzi mówiących w innych językach,
0: no.
1: Bo w Stanach w 1789, znaczy akurat teren 13 kolonii w większości rozmawiał po angielsku, no ale byli tam... jeszcze Irlandczycy, Niemcy i tak dalej, więc każdy mówił w innym języku. Ciekawe, w jakim Jerzy Waszyngton mówił, czy w angielskim? Pewnie tak.
0: Pewno coś w tym stylu i ciekawe, czy wyprzedałby stadion.
1: Myślę, że wyprzedał w dzisiejszych czasach stadion.
0: Ciekawe, czy były też jakby kolejki i ludzie by specjalnie brali wolne, żeby kupić bilet.
1: Jakby na przykład w Polsce Mieszko I zmartwychwstał i miał trasę prezydencką, książęcą, to myślę, żeby też narodowy się wyprzedał.
0: Myślę, że tak. Myślę, że byłby to kolejny po prostu event na skalę krajową, jak nie światową, ale w takim razie zostawiamy to waszym marzeniom, bo teraz na antenie Radia Meteor Krzysztof Krawczyk i bo jesteś ty.

0: Przed chwilą mówiliśmy o kręglach i kręgle mają to do siebie, że są dosyć, nie wiem czy mnie rozumiesz, kontaktowym sportem.
1: Kontaktowym? No tak, w sensie, myślę, że może dojść do mamy, różnych...
0: Jak idziemy na kręgle, to wątpię, żeby ktokolwiek miał swoją kulę do kręgli w domu, chyba że gra zawodowo w ten sport i bierze kulę do kręgli, która jest na hali.
1: Tak, no myślę, że zawodowcy mają pewno swoje kule, które biorą, ale jeśli idziemy rekreacyjnie, to jak najbardziej chyba nikt nie zabiera z domu kuli do kręgli.
0: Tak, bo nie ma jej, ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, że no wiecie, jak nie myjecie na przykład rąk, no to te kule do kręgli są po prostu takie lepkie, takie no nieprzyjemne do grania nimi, więc... Organizacja Narodów Zjednoczonych wymyśliła takie coś jak Światowy Dzień Mycia Rąk. Znaczy nie dla kręgli, tylko ogólnie.
1: Znaczy tak, no myślę, że tutaj zapotrzebowanie jest dosyć szersze niż tylko mycie rąk po korzystaniu z kuli do kręgli. Ale tak właśnie dzisiaj, 15 października, obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk, czyli inicjatywa właśnie powstała przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2008 roku.
0: Tak jest, dosyć niedawno, jeśli
1: niedawno.
0: O tym pomyślisz.
1: Wcześniej nie trzeba było myć rąk.
0: No właśnie, kiedyś nie trzeba było myć rąk, faktycznie. Dzisiaj te mikroplastiki, nanodrony w jedzeniu i we wszystkim niestety musimy przesumieć ręce. Ale no, nam może się to wydawać banalne, ale no, w takich krajach trzeciego świata no to sytuacja wygląda inaczej, ponieważ tam faktycznie jeśli nie myje się rąk, no to jesteśmy zagrożeni, nasze życie jest zagrożone nawet, a tym bardziej zdrowie.
1: Tak, a w szczególności jakby nie tylko jeśli chodzi na przykład o zdrowie dzieci, bo to jest zwykle ta główna potrzeba, bo tam dochodzi do śmierci ponad 3 milionów dzieci z przyczyn właśnie infekcji. Tak na przykład z badań Stanów Zjednoczonych wychodzi, że aż 30% mężczyzn nie myje rąk po skorzystaniu z toalety, więc edukacja przyda się każdemu.
0: Tak jest. Ciekawe ile kobiet nie myje. Myślę, wydaje, że kobiety akurat częściej myją ręce.
1: Myślę, że tak. Myślę, że ten procent będzie nadal mniejszy, ale myślę, że nadal i tak dalej będzie istniał, więc edukacja jest nadal potrzebna i abyśmy obchodzili Światowy Dzień Mycia Rąk nie tylko 15 października, ale
0: tak, codziennie powinniśmy to, trzy razy dziennie.
1: Co najmniej.
0: Co najmniej trzy razy dziennie, no ale po każdym posiłku, przed każdym posiłkiem.
1: Nie tylko po rzucaniu kulą do kręgi.
0: Tak, nie tylko po rzucaniu kulą do kręgi, więc to powinien być, nie wiem, Światowy Dzień Mycia Rąk powinien być codziennie i powinien być nazwany inaczej, na przykład Światowa Pora Mycia Rąk.
1: Okej, okay. Jakby trzeba w takim razie iść z tym do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
0: Tak, myślę, że nas wysłuchają akurat.
1: Jak najbardziej, myślę, że zrobimy jakiś dobry panel z prezentacją.
0: Wydaje mi się, że też fajnie byłoby, jakbyście wy wysłuchali, co mamy dla was na słuchawkach albo na głośniku, cokolwiek, na czymkolwiek to słuchacie.
1: Zapraszamy.

0: Ala, czy byłaś kiedyś w dużym mieście jakimś?
1: Zdarzało mi się.
0: Okej, no mi też się zdarzyło i jeśli chodzi o polskie miasta, to moim ulubionym jest zdecydowanie Sandomierz i Kraków. Ale pogadamy o tym Krakowie, bo to jest mimo wszystko ciekawsze miasto. Dlatego też, no, eksperci z portalu confused.com, którzy nie brzmią jak eksperci, bo są skonfundowani, ale już mniejsza nazwę, wskazali, że Kraków znajduje się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najlepsze miasta dla takie miasta przyjazne dla pieszych.
1: O. Tak, dosłownie najlepsze miasta do zwiedzania pieszo, tak to można, myślę, powiedzieć. Tam doceniono przede wszystkim możliwość podziwiania widoków, odkrywania ukrytych zakątków oraz aktywny wypoczynek. Ja chyba nie byłam w Krakowie aż tak często, żeby stwierdzić, że jest tam mnóstwo ukrytych zakątków, ale wierzę ekspertom z konfuzji.
0: Ja byłem dwa razy. No i faktycznie, no, tak jak tutaj piszą, miasto wyróżnia się nie tylko płaską topografią, ale także dużą liczbą terenów zielonych, bo aż 38% powierzchni Krakowa stanowią parki, ogrody i lasy. A na drugim miejscu, co ciekawe, na drugim miejscu znajduje się Wenecja. Czyli można by powiedzieć, że z naszego punktu widzenia miasto znacznie ciekawsze niż Kraków.
1: Zdecydowanie bardziej znane turystycznie, no i też mam wrażenie, że rzeczywiście tam lokalizacja, no po prostu Wenecji się trochę nie da zwiedzać inaczej niż pieszo, więc też mi ciężko to...
0: Akurat prawda, tam tylko można chodzić
1: tam
0: pieszo.
1: Tam tylko możesz chodzić pieszo.
0: Tak. Chyba że jesteś mieszkańcem, to masz pewnie pozwolenie na rower.
1: Rowerem jeździć. Znaczy, no możesz płynąć łódką.
0: A, no gondolą to można prowadzić. Ja pływałem jakąś tam łódką, gondolą i o dziwo nie śmierdziało wtedy, bo dużo turystów narzeka na to, że nieprzyjemnie pachnie, no to akurat jak ja byłem, to przyjemnie w wiarę pachniało. Jeśli chodzi o trzecie miejsce w rankingu, no to trójka zamyka Praga, a w top 5 znajduje się jeszcze Kopenhaga i Berlin.
1: Myślę, że dobre zestawienie. Myślę, że też jak najbardziej więcej polskich miast mogłoby się właśnie w takim rankingu znaleźć, bo mamy bardzo dużo fajnych do zwiedzania przede wszystkim.
0: Ciekawe, czy Poznań byłby takim przyjaznym miastem? Na pewno w Poznaniu nie mógłbyś chodzić boso ze względu na te wszystkie remonty.
1: Myślę, że tak, że można byłoby się bez przypadek skaleczyć, ale wiadomo, kto może chodzić boso i wy już to dobrze wiecie.

0: To było somewhere in between, a my jesteśmy obecnie między zgłoszeniami na rekrutację do Radia Meteor, a samą rekrutację, więc takie pytanie do ciebie, Dominik. Co uważasz, że powinien posiadać najlepszy kandydat do Radia Meteor?
1: Dobrze, że mnie pytasz się o to. Ja znam odpowiedź na każde pytanie. A więc tak, powinien być kreatywny, powinien być skłonny do kooperacji, że powinna być możliwość kooperacji z nim i powinien być miły jeszcze.
0: Myślę, że komunikatywny może.
1: O, i komunikatywny też, tak, to jest bardzo
0: tak,
1: ważna
0: otwarty,
1: cecha w radiu.
0: Komunikatywny.
1: A ty co byś wybrała? Trzy.
0: Ja też uważam, że kreatywny, trzeba być kreatywnym, uważam, że trzeba być właśnie otwartym, trzeba być gotowym do działania, o, tak bym powiedziała.
1: O, tak.
0: Nie uważam, że trzeba było być zdesperowanym, ale wiem, że czasem niektórzy myślą, że tak.
1: Potrzebujemy osób, które no, zrewolucjonizują te radio.
0: Dokładnie, które będą mieć plan po prostu na to, jak tu zaprowadzić porządek, prawda?
1: Tak jest, porządek musi być wszędzie, bo to bardziej w radiu, bo jest to poważne przedsięwzięcie. Mimo wszystko.
0: No właśnie, my tu przecież nie robimy tylko zabawy, my tu rzeczywiście pracujemy, ale spokojnie, jeśli was zainteresowaliśmy, jeśli chcecie dołączyć do Radia Meteor, to rekrutacja trwa, w weekend właśnie będzie, jeśli chodzi o Akademik Meteor, to będziemy was przyjmować, ale wcześniej trzeba uzupełniać formularz, gdzie muszę się właśnie podzielić swoimi najlepszymi trzema cechami, swoimi zainteresowaniami. Nie tylko, możecie pisać co chcecie, jakby my wszystko przeczytamy i przede wszystkim nie będziemy mogli się doczekać, żeby was poznać. A ty będziesz do mnie na rekrutacji?
1: Tak jest, będę, ale nie powiem, gdzie będę się rekrutował.
0: Dobrze, ja też będę, też się nie powiem, gdzie się będę rekrutować, ale spokojnie, mam nadzieję, że się w takim razie zobaczymy już.
1: Tak jest, macie 3 dni jeszcze na wypełnienie wniosków.
0: Dokładnie.
2: Kto późno wstaje?
3: Słuchasz Radia Meteor.

0: Kto późno wstaje?
1: Słuchajcie, drodzy słuchacze i słuchaczki, i osoby słuchające. Taka jedna strona, której często się przyglądamy, opublikowała taki artykuł o tym, że Adidas, czyli no w miarę znana marka odzieżowa, odzieży sportowej, sądzi się z marką ubrań White Fox o to, że w jej ubraniach są 4 paski.
2: Co może budzić skojarzenia z 3 paskami, które są wręcz słynne no, na całym świecie i budzą pewne skojarzenia. No ja nie wiem, czy dodanie dodatkowego paska narusza prawa autorskie, ale jak widać firma z Niemiec stwierdza, że tak.
1: No właśnie chodzi o to, że no, Adidas sobie zarezerwował, że tak powiem, znak towarowy 3 pasków i o 4 paskach nie ma nic do... Jakby nic nie świadczy o tym, że oni też mają prawo do 4 pasków. Więc to jest bardzo kuriozalna sprawa, no ale nie wiem, ile z was zna firmę White Fox, a ile z was zna firmę Adidas. I Adidas na przykład oczekuje od firmy White Fox, że odda im zyski z wszystkich ubrań z 4 paskami wraz z odsetkami i pokryje koszty sądowe.
2: Tak, i warto jeszcze w ogóle powiedzieć, że pracownicy firmy zwrócili uwagę, że w materiałach reklamowych modelki są ubrane w stroje z 4 paskami i mają oryginalne buty Adidasa, co też ma wpływać na zasadność pozwu. No ja bym tylko zadała tutaj pytanie, od ilu pasków jest plagiat i w takim razie chyba trzeba zostawić to australijskiemu sądowi do rozstrzygnięcia.
1: No właśnie, to jest ciekawe, czy 2 paski na przykład byłyby ok, czy nie? Czy 1 pasek byłby ok, czy nie?
2: Jeden tak, ale 2... W zależności, czy są te równe odstępy, czy nie. To... Znaczy między 2 paskami tak będzie równy odstęp, ale...
1: No właśnie. Ma to sens. Ale no, a 5 pasków to jest już za dużo? To jest
2: no myślę, że tak, już za dużo, no.
1: Okej, okay, a jakby na przykład było 10 pasków?
2: To jakby to już jest wtedy wzór na koszulce.
1: Okej, okay, a na przykład jak masz nogawki w spodniach, to paski dookoła całej nogawki. To było już okej, czy nie?
2: Myślę, że byłoby okej. Okay. Ale okay. Co ja się znam, nie jestem specjalistką.
1: Czyli jeżeli ktoś chce wystartować ze swoją marką odzieżową, no to 4 paski odpadają, 2 są... Nie ryzykowałbym, ale myślę, że 5 pasków już okej.
2: Okay. Myślę, że tak, myślę, że 5 pasków może być już bezpieczne, więc zostawiamy w tej paskowym chmurze.

0: późno wstaję.
1: Mam do ciebie pytanie, Dominik. Czy
2: słucham cię.
1: Widziałeś Miłości w czasach online? Taki był film.
2: Tak, wiem, że taki film był i na moje szczęście nie widziałem.
1: Nie widziałeś, a szkoda, bo tyle nagród pozdobywał.
2: Tak, serio?
1: Tak, no
2: ale chyba takich
1: niesławnych
2: nagród.
1: No tak, takich antynagrodach filmowych, okay. Ale trochę pozdobywań z innymi tam chyba najgorszego aktora, aktorkę i...
2: A kto wygrał ten tytuł?
1: No chyba aktorzy, w sensie teraz nie pamiętam, jakie są ich prawdziwe nazwiska, ale chodzi o postacie Friz i Verso z YouTube'owego grona.
2: Friz, Karol Wiśniewski. A Wersow nie pamiętam.
1: Weronika chyba.
2: Weronika Sowa? Weronika
1: tak,
2: Sowa.
1: Weronika
2: tak,
1: Sowa.
2: Tak.
1: Idealnie, nie musiałam niczego googlować.
2: Bo ma tatuaż
1: Sowy. Tak, bo nie musimy niczego googlować.
2: No
1: jej firma
2: właśnie.
1: Też w ogóle logo miała Sowy, o którym był cała drama
2: tak.
1: Z plagiatem. Ale tak, otóż czemu o tym wam mówimy, bo nie po to, żeby zachęcić do oglądania filmu, otóż poszło info, że powstaje serial.
2: Serial?
1: Tak. Serial Friz i Verso w drodze.
2: A co oni tam będą robić?
1: A co oni będą robić?
2: Będą.
1: No będą pewno w drodze, jak sugeruje opis, ale ma seria ma pokazać przygotowania do narodzin drugiego dziecka dwójka influencerów, a także na rozwój ich projektów i próby łączenia życia rodzinnego ze stałą obecnością w internecie.
2: Wow, brzmi bardzo szlachetnie. Jestem tylko ciekaw, czy uda im się to po ostatnim fiasku.
1: Czekaj, mogę jeszcze tylko powiedzieć,
2: dobra,
1: że
2: możesz?
1: Nie zabraknie jeszcze wyzwań przygotowanych przez przyjaciół pary, które postawią Karola i Weronikę w nieoczekiwanych sytuacjach i skłonią ich do wyjścia poza własne strefy komfortu.
2: Wow. Niesamowite.
1: Więc każdy ma swoich Kardashianów, można powiedzieć.
2: No my mamy też takich Kardashianów trochę. Na szczęście, akurat na nasze szczęście, nie są znani z tego są znani Kardashianowie, więc tu akurat możemy się tym chwalić.
1: Tak, jeśli chodzi o samą produkcję, no to powstaje we współpracy z Prime Video i Papaya Films, która znana jest z takich produkcji jak Lewandowski Nieznany, Kuba Szczęsny, Doda, Girls of Warsaw. Producentem jest Kasper Sawicki, a zespół showrunnerów to Magdalena Ignatowicz-Salska i Jan Typus.
2: Widzę, że ciągną na tej fali nazywania swoich filmów.

0: filmów albo seriali po prostu po nazwiskach albo ksywkach.
1: Jakby wiesz, o co chodzi.
0: Kuba. Nie wiem, o czym jest film Kuba na przykład. Szczęsny, no Szczęsny to akurat wiem. Ale czy Kuba chodzi o Kubę Błaszczykowskiego? Tak, chodzi
1: chyba
0: o Kubę Błaszczykowskiego.
1: Tak, Kuba Błaszczykowskiego, więc ja myślę, że jest to po prostu proste i się sprawdza. Jak widać, ludzie to oglądają i coś czuję, że ludzie też będą i ten serial oglądać, czy jakieś nagrody zdobędzie. No nie sądzę, że...
0: Nie życzymy im na pewno wygrania tych z niższej półki nagród.
1: No nie sądzę, że telekamerę teletygodnia dostanie, ale kto wie, może coś się im skapnie. No fani, myślę, że tej pary jak najbardziej będą oglądać. Jestem ciekawa, czy to będzie wychodziło co tydzień jakiś odcinek, czy od razu cały sezon.
0: Czy w Baczu? Wiesz co? Myślę, że w takim wypadku lepiej by było, jakby to wychodziło co tydzień.
1: Ja też myślę, że to wtedy...
0: Żeby, wiesz, był większy hype, jak na przykład wypuszczali... Znaczy wątpię, bo oni są znani z tego, że jak wychodziły Mafie, no to one przecież wychodziły nie na raz wszystkie odcinki, tylko co jakiś czas.
1: No.
0: Więc w sumie to lepiej było, jakby wychodziły co tydzień.
1: Znaczy, no, dłużej będą przede wszystkim budować zainteresowanie, a o to chyba influencerom przede wszystkim
0: tak
1: chodzi.
0: Jest. No, więc... Na razie nie wiemy, kiedy premiera będzie.
1: Jeszcze niestety nie. No, na razie mamy tylko zapowiedź, to jest dopiero pierwsze info, ale patrząc, jak szybko potrafią się takie rzeczy ukazywać obecnie, to myślę, że nie będziecie musieli długo czekać i już niedługo będziecie mogli znowu wejść w świat Friza i Verso i zobaczyć, czego jeszcze nie pokazali. No ja nie mogę nawet uwierzyć, że jest jeszcze coś, czego nie pokazali.
0: Właśnie,
1: ale...
0: czekamy.
1: Ale czekamy.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: późno wstaję.
1: Słuchajcie, czy macie tak, że czasami wasz partner wam nie otwiera drzwi? Albo i wy potem dzwonicie na policję? Potem zgłaszacie, że mają nielegalne substancje?
2: Mi się takie coś nie zdarzyło jeszcze, nie wiem, może...
1: Mi się zdarzyło, ale w snach.
2: Tobie zdarzyło się w snach. Mhm. Mi chyba nawet jeszcze nie w snach. Jednak staram się zawsze mieć przy sobie klucze i też nikt nie musiał mi tych kluczy zabierać jeszcze. Ale zdarzyło się pewnej osobie na terenie gminy Lesznowola. Było zamkowe z Lesznowoli.
1: Tak? O, no, bardzo ciekawe. Nawet nie wiem, że nie wiedziałem, że taka gmina istnieje.
2: Właśnie teraz mam takie, że kogoś kojarzę. Mam znajomego, więc...
1: Może to on?
2: Nie ma 58 lat, więc raczej nie on, ale mówimy o tym, że właśnie pewien 58-latek zadzwonił na numer 112, informując, że w mieszkaniu konkretnym podał adres, znajdują się substancje niedozwolone. No i policja przyjechała oczywiście sprawdzić, no i jak przyjechała, to się okazało, że w mieszkaniu tych substancji nie ma, a owy 58-latek po prostu nie mógł się dostać do żonu, bo pokłócił się ze swoją małżonką i ta nie chciała go wpuścić.
1: Tak, i był pod wpływem trunków wysokowoltażowych i kiedy funkcjonariusze poinformowali go o tym, że no tak nie może robić, bo oni przyjechali, mogli być w miejscu, gdzie faktycznie byliby potrzebni, no to do 58-latek zaproponował im 100 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności.
2: No niestety się nie udało, ale próbował potem tej samej taktyki, ale już zwiększył tutaj kwotę, bo oferował potem na samej komendzie 3000 zł za wypuszczenie go na
1: wolność. No wiesz, no bo jeśli chodzi o te 100 zł, no to było dwóch policjantów, ale na komendzie już jest więcej tych policjantów,
2: tak, to już trzeba
1: większej ilości ludzi by musiał dać łapówkę.
2: Musiał sobie przekalkulować.
1: Tak, no na jego nieszczęście policjanci się nie zgodzili ani tu, ani tam. I następnego dnia usłyszał zarzut dotyczący obietnicy wręczenia korzyści majątkowej i również odpowie za bezpodstawne wywołanie niepotrzebnej czynności oraz blokowanie numeru alarmowego.
2: Tak, za zarzucany mu czyn grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności, więc pamiętajcie tutaj słuchacze, żeby nie próbować dzwonić na numer 112, żeby dostali się do mieszkania, kiedy wy jesteście po prostu pokłóceni ze swoimi drugimi połówkami. Zawsze można wszystko rozwiązać rozmową i do tego apelujemy.
1: Tak, i na pewno im nie oferujcie łapówki, żeby was wypuścili.
2: Tak, tak.
1: Możecie im zaoferować GTA 6 na przykład. Może się wtedy zgodzą.
2: Patrząc po cenach, ale patrząc po cenach, to rzeczywiście to jest nawet więcej niż oferował na początku.
1: No, takie GTA 6.
2: Dorzuć jeszcze kolekcjonerkę. No to już w ogóle.
1: No, tylko że kolekcjonerka jest bez gry.
2: No, to jeszcze dokupujesz grę.
1: Dokupić grę.
2: Tak, na początku ją oferujesz samą grę, potem mówisz, że dokupisz kolekcjonerkę na komendzie, jak cię już zabiorą.
1: No jakby szacun, ciekawe, czy by się udało.
2: Jestem ciekawa, do jakiego pułapu by doszedł.
1: O, dopóki by go tam,
2: Po prostu,
1: Archanioł mówi, no. Pewnie no.
2: No zobaczymy.

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.
1: Kto późno wstaje?
2: Kto późno wstaje?
3: No na pewno nie my, bo my już jesteśmy od wczesnych godzin, jak ustaliliśmy, że 10
2: tak, to jest bardzo wcześnie
3: godzina.
2: Jesteśmy już rozgrzani, gotowi. Niestety za naszą pracę w radiu nikt nam nic nie daje, jesteśmy tutaj gnębieni.
3: No nic, nikt nam nic nie daje, ale może jakbyśmy byli komendantami głównymi policji, to byśmy dostawali zegarki o łącznej wartości 13 tysięcy złotych, bo właśnie takie darowizny otrzymał Marek Boroń, bo zeznał je właśnie w swoim zeznaniach korzyści majątkowych.
2: Przynajmniej zeznał, ale mi od razu ten case mi przypomina sprawę Tadeusza Rydzyka, gdzie dostał Maybacha od bezdomnego.
3: No, jakby różne są tutaj prezenty. No te zegarki, to wiemy, że jeden dostał między innymi od gruzińskiego MSW, jeden dostał od NSZZ policjantów, czy dostał też od kogo? Od prezent prywatny, czy nawet nie wiem od kogo.
2: Tak, czyli no możemy się domyślać, ale możemy odpowiedzieć, że dostał od szejka arabskiego na przykład.
3: Może, wszystko jest możliwe. Wiemy też na przykład, że dostawał torbę męską, kryształową karafkę, szklanki od CBA, pozłacaną butelkę od szefa tureckiej policji, czy ręcznie tkany dywan od wiceszefa MSW Azerbejdżanu.
2: O, na przykład. Nie no, ogólnie fajnie. Jeśli chcecie takie gifty dostawać, no to droga wolna, po prostu zostańcie komendantem policji głównym i dostaniecie jakieś zegareczki, torby męskie i takie
3: myślę,
2: rzeczy.
3: Myślę, że musimy poszerzyć nasze horyzonty radiowe, żeby dostawać ręcznie dziergane tkane dywany.
2: O, no tak.
3: Do studia.
2: Redakcja poprosiła o komentarz Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, jednak placówka odmówiła udzielenia informacji, tłumacząc, że cytat, osoba zobowiązana do zgłoszenia informacji o uzyskanej korzyści nie ma obowiązku wskazywania danych darczyńcy.
3: Jak to się kłócić z prawem?
2: No właśnie.
3: Ale za to możemy wam powiedzieć, że sam Boroń w lipcu 2024 roku stworzył politykę prezentową mającą na celu transparentne przyjmowanie oraz przekazywanie prezentów przez podmioty zewnętrzne.
2: No i on jest transparentny.
3: No i wszystko
2: się zgadza. Osoba prywatna, XYZ, tu kolejna osoba prywatna, XYZ, tutaj Azerbejdżan, Gruzja, on lubi Kaukaz.
3: No.
2: Może te anonimowe prezenty to z Armenii.
3: Możliwe, jakby możemy tutaj chyba metodą prób i błędów trochę dochodzić do prawdy, no ale też prawda jest taka, że no co, no założył politykę prezentową, wiemy, że dostał te zegarki.
2: Trzyma.
3: I się jej trzyma, dostał zegarki, kosztowały łącznie 13 tysięcy złotych, my o tym wiemy, możemy to komentować i co, i ostatecznie wszystko
2: jest dobrze. Porządny człowiek.
3: No.
2: Mówi o polityce prezentowej, że to jest okej i przyjmuje prezenty, no.
3: Pamiętajcie, jak chcecie coś wysłać Radiu Meteor, to my też z chęcią przyjmiemy.
2: Nasza polityka prezentowa też jest jasno
3: określona. Tak, wszystko
2: my też przyjmujemy prezenty, jak coś.
3: Tak, można przynieść do nas personalnie tutaj do studia, można nam wysłać na pocztą, jakby przyjmiemy wszystko.
2: O, no i zobowiązujemy się do nieogłaszania informacji o tym, kim
3: dokładnie
2: jesteście.
3: Dokładnie. Wszystko zostanie też anonimowe i dlatego będziemy wszyscy przede wszystkim na dobrych stosunkach i nie dojdzie do żadnych fizycznych czynów, ale fizyczna lubi być Dua Lipa, więc physical właśnie na antenie Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Kto późno wstaje?
2: Na pewno późno nie wstają twórcy filmowi i wszyscy tak naprawdę kinomaniacy, po prostu tak powiem.
3: Kinofile.
2: Tak się
3: nazywają
2: można
3: ludzie,
2: też,
3: którzy kochają kino, chyba tak.
2: Można tak określić, jak
3: kinofile.
2: No są audiofile,
3: no to pewnie są kinofile.
2: Słyszałam o grofilach, więc pewno i kinofile też by mogli być. Otóż została przez Europejską Akademię Filmową zaprezentowana skrócona lista filmów, które będą walczyć o europejskie nagrody filmowe. I jeśli chodzi o pełnometrażowe filmy fabularne, to jest u nas w tym roku bardzo skromnie. Otóż na liście jest tylko jeden film, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, no ale jest to, jaki to jest film? Film, który już podbijał Cannes, podbijał polskie filmy fabularne w Gdyni na festiwalu, więc myślę, że jest to godny reprezentant, ale
3: każdy
2: za to
3: reprezentant jest godny.
2: Nie, no każdy, no masz rację. Każdy
3: bądźmy patriotami, bądźmy w sumie to realistami, nie optymistami, przecież wygramy wszystko.
2: Wygramy, znaczy może być ciężko, jeśli chodzi o kategorię filmów dokumentalnych, no bo tam są aż 3 firmy w polskiej koprodukcji, no i nie sądzę, że wszystkie 3 będą mogły wygrać, ale liczymy na to. Są to Bez końca, Listy i Ślady. Więc taka reprezentacja
3: bardzo
2: w tym roku.
3: Enigmatyczne nazwy.
2: No, Bez końca to jest opowieść o zaginięciu nastoletniego syna i po przeszukiwaniu Wisły. Listy są portretem współczesnej Białorusi, a Ślady są opowieścią o ukraińskich kobietach, które po doświadczeniu przemocy seksualnej i tortu związanych z rosyjską agresją odważnie przełamują milczenie.
3: Czyli takie filmy prospołeczne, takie
2: prospołeczne, filmy dokumentalne się tym charakteryzują, że często poruszają różne tematy, więc myślę, że reprezentacja jest jak najbardziej
3: zacna
2: i szczerze, no, trzeba liczyć na to rzeczywiście, że podbiją ten europejskie nagrody filmowe.
3: Tak jest, trzymajmy kciuki, że wygramy. Europejska Akademia Filmowa będzie rozdawać te nagrody już w 2027, tak?
2: Tak, 16 stycznia w Atenach. Grecji.
3: No. Tak, historycznie.
2: No.
3: Niesamowite. W sensie, wiesz, uważam, że na przykład Cannes, o, też jest bardzo ładną miejscowością i to jest akurat duży plus takich właśnie gal, że są w bardzo przyjemnych, bardzo
2: malowniczych takich
3: malowniczych miejscach, a nie w takich na przykład jakichś, nie wiem, na blokowiskach.
2: Nie, no,
3: czy coś?
2: Ja bym ci powiem, jakby zrobili, nie wiem, na Wildzie taki, wiesz, kino plenerowe, gdzie pokazują filmy festiwalowe na po prostu boku budynku.
3: Też by miało klimat jakiś.
2: To miałoby klimat. Można by zrobić z tego festiwal.
3: Tylko trzeba by było uważać na tramwaj, który przejeżdża co jakiś czas.
2: No, a nie by dodawał do atmosfery.
3: W sumie to tak, ale takie by musieli wystawić jakieś stare tramwaje poznańskie.
2: Oj, tak.
3: Nie te nowe Solarisy.
2: Musimy w takim razie spiczować na pomysł.
3: Trzeba do pana prezydenta miasta Jacka Jasikowiaka ten pomysł dać.
2: Nowy festiwal filmowy, blokowisko w Poznaniu.
3: Tak, może się zgodzi.
2: Może się zgodzi.
3: Kacperczyki może by byli po naszej stronie. Myślę, że oni by byli za.
2: Myślę,
3: oni są tacy
2: tak
3: kulturalni.
2: Myślę, że tak. Myślę, że zrobiliby nam oprawę muzyczną.
4: Pierwszego grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Kto późno wstaje?
1: No, myślę, że późno nie wstają również policjanci z Dęblina w województwie lubelskim, którego ukarali...
2: Dużo jest tych ludzi, dużo, tak, wstają wcześniej.
1: Którzy ukarali dwoma mandatami mężczyznę w ciągu kilkunastu minut, bo przyłapali go na jeździe na rowerze pod wpływem alkoholu.
2: A to szacun akurat dla niego, no bo tutaj jest taki case, o... że zobaczyli 34-latka, znaczy nie wiedzieli, że ma 34-latek ktoś, tylko po prostu widzieli, że ktoś jedzie sobie na rowerze pod wpływem alkoholu, zwrócili na to uwagę, no i badania alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia, okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie i został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł, no i oczywiście zakazali mu dalszej jazdy.
1: Tak, ale no, nasz 34-latek z Dęblina, no, okazało się, że nie posłuchał się rad policjantów, bo kilkanaście minut później ten sam patrol zauważył tego samego mężczyznę jadącego na rowerze i no, ukarali go kolejnym mandatem, także w wysokości 2500 zł.
2: I tym razem do 3 razy sztuka nie będzie, no bo już później nie jechał w ogóle. Na szczęście mieszkańców Dęblina i jego samego. 5000 zł za jechanie rowerem pod wpływem alkoholu musi boleć, bo można było tego łatwo uniknąć, po prostu nie wsiadając na rower, tylko chodząc pieszo, na przykład. Taki fun fact, że można chodzić pieszo.
1: No nie był to Kraków, więc nie.
2: No tak, nie można chodzić pieszo nie po Krakowie.
1: Nie po Krakowie, bo jak ustaliliśmy już wcześniej, Kraków według rankingu ekspertów z confused.com jest najlepszym miastem do chodzenia pieszo. No jak widać, no Dęblin nierówny
2: Krakowowi.
1: Krakowowi.
2: Bo tak.
1: Język polski jest trudny. Mhm. Więc no niestety, jak widać, nasz oskarżony próbował jeszcze wrócić do domu, pedałując, no ostatecznie i tak wracał o swoich nogach, bo już po ten trzeci mandat się nie pokusił.
2: Ale szacun dla niego za to, że zdonatował 5000 zł do naszego państwa.
1: No, zależnie, coś może z tego dobrego wyszło.
2: Tak, może coś dobrego z tego wyjdzie, może, nie wiem co, ławkę postawią gdzieś. Chyba pół tej ławki przynajmniej.
1: Można zrobić, nawet jakąś tabliczkę mu postawić.
2: O, jakąś tabliczkę.
1: Będzie wtedy mógł siedzieć i trzeźwieć na ławce, a nie jadąc rowerem.
2: O, no to jest dobry pomysł, tylko nie wiem, ile ławki kosztują.
1: No musimy się w takim razie tego dowiedzieć.
2: Ale to już chyba nie dzisiaj.
1: To już nie dzisiaj, ale jeszcze dzisiaj Strange Love od Depeche Mode.

0: Kto późno wstaje?
1: Kto późno wstaje?
2: No dobra, może się jednak przyznam, że trochę my późno wstajemy.
3: Przyznam ci się tak, że w wakacje stawałem często o 15.
2: Okej, to można być jeszcze większym ekspertem.
3: No, można być jeszcze większym leniem. Ale, no wiesz, no kto późno wstaje, faktycznie się kończy. Jest to audycja, która się kończy.
2: Jest to pasmo, które też musi dobiec końca, tak jak każdy poranek dobiega końca, każdy KPW dobiega końca i tak każda audycja dobiegnie końca, ale jeszcze trochę ich przed nami jest.
3: Tak,
2: dzisiaj.
3: Słuchajcie Radia Metro dzisiaj, bo dzisiaj są goście, nawet ciekawi.
2: Są bardzo ciekawi goście. Już o 15 notatki z Poznania z Olgą, znaczy przeprowadzone przez Bartosza Łęczukę i Ziemowta Dziopę i z Olgą Sokal jako gości.
3: Tak jest. Po tym będzie bardzo kulturalna audycja, czyli kącik popkultury od Julii Okoniewskiej.
2: Potem o 18 Planeta Sportu w składzie Jakub Cichy, Zuzanna Kubiak z Łukaszem Tasiemskim.
3: Tak, to jest gościu, w skrócie gościu, gość od motorsportu. O, tak powiem. O 20 godzinie magazyn muzyczny z Teodorem Lisakiem, nie jako gość, tylko jako prowadzącym.
2: Mikes and Dunks w składzie Jakub Cichy, Dominik Maćkowiak i Jędrzej Kaszmarek.
3: I może jest coś na koniec o 22 tam. Skapnie do was.
2: Staż skapnie z strefa Pitosu, ale no to jest, słuchajcie, nowość na antenie Radia Meteor.
3: Tak, więc zobaczymy. Czekajcie, słuchajcie Radia Meteor dzisiaj, słuchajcie Radia Meteor jutro i mam nadzieję, że słuchaliście Radia Meteor wczoraj.
2: Tak, i słuchajcie, wiadomo, przez cały najbliższy czas, bo za dzisiaj dziękuję wam.
3: Dominik Maćkowiak
2: i Alicja Rychlewicz, ale my do was wracamy co każdy czwartek od godziny 10:00 i 13:00.

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku!

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wena.
1: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowy

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowy

coś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku!

0: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
1: i Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
2: Radio Meteor.

będę tęsknił, nie martw się. Blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się. Wiesz dobrze, że...

Nie będę wracał, nie bój się. Dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się. Blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się. Wiesz dobrze, że...

0: Nasz piękny rok.
1: Radio Meteor.

Noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić?

stanąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

zwolnić. Bo jest ten moment, jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Notatki z Poznania.
1: Dzisiaj niestety mamy dzień niecodzienności, nic się prawie nie zgadza, bo w studio jestem tylko ja, nie ma ze mną ziemowita Dziopy, jest godzina 16:14, co też nie powinno mieć miejsca, ale najważniejsze jest to, że wszystko się w miarę udało. Na ten moment będziemy mieli rozmowę z panią Olgą. Dzień dobry, witam.
2: I to się zgadza, to było do przewidzenia, że tutaj będę i jestem. Cześć, bardzo miło mi ciebie widzieć i słyszeć i was. Mam nadzieję, że wam będzie miło mnie słuchać. Jestem rzeczniczką 13. edycji Poznań Design Festiwalu, na które zapraszam. Zaczyna się w przyszły piątek i potrwa do 29 października.
1: 13 edycji to już jest naprawdę dużo, więc warto posłuchać nieco o tym festiwalu z nutką historii już powoli, na co zapraszam was przez najbliższe 40, może 30 parę minut do godziny 17.
3: Radio Meteor.

0: fuck.
1: Tak na Fide i Tamagotchi, można by powiedzieć, że nieco pasuje do tematu dzisiejszej rozmowy, albowiem hasłem Poznań Design Festival 13, z tego co widzę, jest długowieczność. Co to oznacza, tak może trochę szerzej?
2: Z angielska longevity i bardzo często to jest kojarzone ze starością, ale tak naprawdę długowieczność dotyczy nas wszystkich. Ciebie też.
1: No, dziękuję.
2: Dlatego, że liczba osób, które ukończyły setny rok życia w naszym kraju rośnie i do 2060 roku, zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów, ma wzrosnąć 7-krotnie, a w 2025 roku, według danych GUS-u, po raz pierwszy liczba osób, które ukończyły setny rok życia w Polsce, przekroczyła 10 tysięcy. To jest w ogóle ewenement na skalę całej naszej historii. Także wydaje się, że ta liczba będzie rosła lawinowo. No a oprócz tego, zgodnie z danymi Eurostatu, bazującymi na ostatnich dwóch dekadach, Polska jest najstarszym, najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Więc mamy naprawdę dużą przestrzeń do tego, żeby rozmawiać, ale właśnie nie chcemy rozmawiać o tym, co robić, żeby długo żyć, tylko o tym, żeby żyć długo i szczęśliwie, satysfakcjonująco. Dużo tych prac, które będziemy pokazywać na festiwalu, jest o tym, żeby być samodzielnym, żeby nie być samotnym, żeby chciało nam się faktycznie być starymi ludźmi. No a ten problem jest też dostrzegalny właśnie w świecie komercji, bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład marka Lego zmieniła ten kwadracik na opakowaniach klocków, gdzie było do tej pory napisane 99+. W tej chwili, kiedy mój ukochany Sir David Attenborough skończył setkę, to zmienili to na 100+ i prawdopodobnie będzie już tak hulało na opakowaniach klocków już zawsze. No i w Polsce mamy najstarsze osoby, które żyją na Podkarpaciu. Tak się składa, że jest tam i kobieta, która ma 111 lat i w tym samym województwie 109-latek również sobie żyje. Ale na całym świecie stworzono, nazwano tak zwane blue zones, niebieskie strefy. Nie wiem, słyszałeś o tym?
1: Szczerze nie.
2: Okej, no to są takie strefy, które naukowcy badali też na przestrzeni dekad. Głównie to są wyspy, na przykład Sardynia czy japońska Okinawa. I tam rzeczywiście dostrzegli takie tendencje, że najwięcej osób, które dożywają setki, nadal funkcjonuje. Oczywiście te dane są podważane, na przykład w związku z tym, że część rodzin osób, które na przykład zmarły, chciały nadal pobierać świadczenia, więc gdzieś tam próbowali ukryć akty zgonów, albo na przykład nie wszystkie certyfikaty urodzeń są potwierdzone, po prostu są tak stare, że no są tam jakieś drobne machlojki, ale generalnie naukowcy zaczęli się zastanawiać, jaki jest fenomen tych miejsc, dlaczego tak się dzieje, że ci ludzie tam tak długo żyją. No i jasne, są takie rzeczy do przewidzenia, czyli dieta, okej, rezyliencja na stres, czyli to jak nawet nie unikamy stresu, tylko jak sobie z nim po prostu możemy poradzić. Oprócz diety oczywiście aktywność fizyczna, ale to co jest ciekawe i warte zauważenia, to są więzi międzyludzkie, znaczy to jeśli mamy relacje, które trwają na przykład przez całe nasze życie, to nam pomaga, ale też w ogóle relacje, które potrafimy utrzymać blisko, otaczamy się ludźmi, to jest też dla nas bardzo ważne, więc z jednej strony skupimy się na Blue Zones, czy mam tutaj zrobić pauzę, przecinek, wielokropek, czy mogę gadać dalej?
1: Nie, proszę, dalej? Zapraszam, jak najbardziej.
2: Okej. Okay. Oprócz tego będziemy też mówić o tak zwanych miastach życzliwych, po angielsku soft cities. Przyjdzie do nas na konferencję Futures of Longevity David Sim, on jest Szkotem, ale bardzo dużą część swojego życia spędził w Skandynawii. I on stworzył taką koncepcję miast, które właśnie powodują, że chce nam się wychodzić z domu, nawet kiedy jesteśmy starzy. To są miasta zaprojektowane tak, że budynki są nawet gęsto jakby osadzone, ale są na przykład niskie, że przed budynkami są ławki, są balkony, żeby ludzie trochę jak na włoskich filmach mogli ze sobą rozmawiać. Nie wiem, czy ty pamiętasz takie czasy? Ja pamiętam, kiedy babcie, seniorki, seniorzy siedzieli na poduszkach w oknach i obserwowali, co się dzieje na podwórku. No więc on chciałby, żeby to miasto było takie bardzo przyjazne, nie tylko jeśli chodzi właśnie o, nie wiem, krawężniki, ale o taką dostępność tej bliskości z drugim człowiekiem. O tym jest też ikigai, czyli taka japońska filozofia poszukiwania sensu w życiu. I kiedy ludzie w Japonii są pytani o to, jaki jest ich sens, to nie odpowiadają, że jest to auto, nie odpowiadają, że no, jest to jakiś przedmiot, tylko właśnie, że to jest ten brak poczucia bycia samotnym, że jest ktoś obok. Też często jest tak, że osoby, które odchodzą na przykład w hospicjach, dla nich najważniejszy jest na przykład dotyk, żeby ktoś był obok, więc ta bliskość jest bardzo ważna. A oprócz tych miast miękkich, tych życzliwych, będziemy rozmawiać też na naszym festiwalu o miastach 15-minutowych. W Polsce jest już jedno takie miasto, przynajmniej tak się promuje, tak? To jest miasto niedaleko Kalisza. Googlowałam je, żeby je dobrze zlokalizować, bo wiedziałam, że jest tutaj w naszych rewirach, ale nigdy tam nie byłam. Natomiast rzeczywiście jest to miasto, które mówi o sobie, że jest zaprojektowane w taki sposób, że w ciągu kwadransa jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich najważniejszych dla nas miejsc, albo na piechotę, albo rowerem, nie autem, tylko właśnie dzięki po prostu sobie, nie będąc uzależnionym od czterech kółek. No i to oprócz oczywiście edukacji, czy placówek zdrowotnych, szkoły, to oczywiście także sklepy i te wszystkie miejsca, które powinniśmy mieć w zasięgu, naszym zasięgu po prostu. I przyjedzie do nas jedna z naukowczyń z paryskiej Sorbony, która w tamtejszym laboratorium no jakby w ogóle tworzyła całą tę ideę miasta 15-minutowego, które to miasto musi teraz zostać też jakby zaktualizowane, na przykład nie wiem, czy będzie to 10-minutowe miasto, jakby w jakim kierunku ta koncepcja będzie dalej szła, o tym też na pewno będziemy rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o diecie, o tym, co robić, żeby jeść dobrze, bo na przykład japońska wyspa Okinawa, tam wszyscy, wydawałoby się, myślą, że tam ryby, na przykład wyspa, no to blisko wody, ryby powinny być najważniejszym przepisem na długowieczność. Okazuje się, że na przykład nie, że to są słodkie ziemniaki, warzywa strączkowe i tak dalej. No to oczywiście tylko jedna z wielu ciekawostek, ale właśnie tak, te trzy idee, czyli miasto 15-minutowe, Blue Zones i Soft Cities, to są te rzeczy, o których na pewno będziemy podczas naszego festiwalu rozmawiać.
1: Więcej o tym już za momencik, ale najpierw na antenie Radio Meteor musi polecieć trochę muzyki, do czego zachęcam właśnie realizatora.

0: Może jeszcze wrócimy na momencik chociaż do tej kwestii długowieczności. Czy wiesz mniej więcej chociaż, jak wygląda ta sytuacja w Poznaniu ogólnie, w sensie konkretnie w Poznaniu, niekoniecznie w Polsce? Mówiłaś o Podkarpaciu, mówiłaś o tych Blue Zones w Japonii, czy w na Sycylii?
1: Nie zebrałam konkretnych danych, jeśli chodzi o nasze miasto. Nie mogę tutaj nimi teraz zabłysnąć, ale fakt jest taki, że w Poznaniu oprócz Centrum Inicjatyw Senioralnych, czyli takiej wyspy właśnie dla seniorów, która organizuje chociażby teraz Senioralia, to znaczy teraz we wrześniu na pewno działo się sporo, to powstają na przykład takie centra inicjatyw międzypokoleniowych, na przykład na Smochowicach czy na Ławicy, po to właśnie, żeby pojawiły się w miejscach w Poznaniu nie tych centralnych, tylko właśnie gdzieś na odległych osiedlach, przestrzenie, gdzie ten dialog między starszymi osobami a młodszymi może w ogóle mieć miejsce i żeby te dwie grupy faktycznie się wspierały. I sporo takich wydarzeń jest, gdzie na przykład seniorzy pokazują tym młodszym osobom, nie wiem, na przykład organizują jakieś warsztaty zielarskie i tak dalej. Dzielą się tą wiedzą, która dla pokolenia gdzieś tam TikTok jest pewnie czymś egzotycznym. Ale ten problem dotyczy całego kraju, wiesz, w Poznaniu też, Poznań też się starzeje i mam wrażenie, że ten wątek długowieczności czy starości, tego, że będziemy żyć coraz dłużej, a miasta nie do końca są na to gotowe, że ten wątek trochę jest jak kryzys klimatyczny, nie? Że dużo się o tym mówi, ale mało się z tym robi. A to miasto, które powinno być gotowe na to, że będziemy żyć coraz dłużej, to jest miasto, które powinno być dobrze zaprojektowane nie tylko dla seniorów, okej? To jest miasto, które powinno być zaprojektowane dobrze dla matek z dziećmi, bo one też będą się starzały. Wiesz, wy tutaj w Radiu Meteor też będziecie się starzeć i to, o czym mówiłam, że do 2060 roku ta grupa tych stulatków będzie coraz większa, to będzie też problem, który coraz bardziej z dekady na dekadę będzie dotyczył także was, więc tutaj widzę coś wspólnego z klimatem.
0: Dobrze, z tego co patrzyłem na program chociażby tego festiwalu, to jest on tak ciurkiem od 23, ale jest też taka Zielona Wyspa 17 i wtedy jest koncert. Czy możesz mi o nim coś opowiedzieć?
1: Aha, rzeczywiście jest koncert, jako takie wydarzenie,
0: Głosy z kiedyś.
1: Preludium do festiwalu. Mhm. To na Świętym Marcinie możecie się wybrać. Stowarzyszenie Łazęga Poznańska organizuje właśnie taki koncert. Będzie można usłyszeć takie utwory, które są długowieczne w jakimś sensie, bo jednak nadal wykorzystywane w naszej przestrzeni miasta i to jest grupa, która zaprasza na ten koncert, która już z naszym festiwalem współpracuje, więc jeśli nie macie pomysłu, dzisiaj jest 15 czy 14?
0: 15 dzisiaj.
1: 15, no to za dwa dni zapraszamy was na ten koncert, a szczegóły możecie znaleźć na naszej stronie, podobnie jak cały program Poznań Design Festival pisane przez w.pl.
0: Ja tak, jeszcze tylko napomknę, że ten koncert odbywa się przy ulicy Święty Marcin 75, konkretnie jakby
1: w podwórzu.
0: Tak, jakby akurat ktoś chciał się wybrać. Z tego co widzę, to pierwszego dnia głównie będziemy mieli wernisaże różne i po angielsku są te tytuły i też po polsku, więc dużo się załatwili.
1: Tak, słuchajcie, zapraszamy was, jeśli nie macie jeszcze planów na piątkowy wieczór za tydzień, od godziny 19. I tak na początku będzie taki wstęp taneczny. Studenci z AWF-u będą Wielostan prezentować taki projekt razem z Pauliną Wycichowską. Ona go przygotowała ze studentami. Będzie to taka przestrzeń, w bryle będą tańczyć. Jakby myślę, że to będzie bardzo ciekawe i ta bryła ma też symbolizować miasto, a tancerze symbolizować to, jak wychodzić właśnie w tę przestrzeń miejską, czasem kiedy ma się pewnego rodzaju ograniczenia. Oczywiście jest to nawiązanie bezpośrednio do ograniczeń, które towarzyszą seniorom i temu srebrnemu wiekowi, z którym muszą się zmierzyć. Ale to będzie taki krótki występ kilkuminutowy. Zaraz potem Angelika Jabłońska, dyrektorka naszego festiwalu, przywita wszystkich gości, a po tej oficjalnej części będzie można oglądać pracę i do tego was zachęcam. Ten początek taki oficjalny będzie na poziomie plus 3, a większość wystaw będzie można zobaczyć na poziomie plus 2 w Słodowni. I główną naszą wystawą festiwalową jest wystawa, tutaj was nie zaskoczę, o nazwie Długowieczność, o tytule Długowieczność. Zrobiliśmy taki konkurs Open Calla i wybraliśmy 14 prac. I oczywiście nie będę o każdej z nich teraz wam opowiadała, ale myślę, że jest kilka takich, które dla mnie są ważne. Dla mnie na pewno ważna jest praca ubrań, kolekcja odzieży, która jest inspirowana kintsugi, a kintsugi to jest japońska sztuka naprawy ceramiki i chodzi w niej o to, żeby nie ukrywać pęknięć, żeby je właśnie eksponować złotem, żeby pokazywać, że to, co ma defekt, również może być piękne. I to jest oczywiście nawiązanie do starzejącego się ludzkiego ciała, że czasem można być z tej starości po prostu dumnym. I autor tych prac postanowił wykorzystać do tej kolekcji ubrań materiały z drugiej ręki, więc tutaj też długowieczność gdzieś wybrzmiewa. I na przykład są wycięcia, eksponuje plecy, po to, żeby właśnie pokazywać taką część, którą zwykle skrywamy, której w naszej kulturze nie pokazujemy zbyt często, może gdzieś na balach albo na basenie, ale jednak dosyć rzadko. Będzie też praca, na której będzie można zobaczyć sztuczne serce, wykonane taką metodą patchworkową, trochę z materiału, trochę z haftu. Będzie można do tego serca się jakby podłączyć, czyli to serce może zacząć bić waszym pulsem. I to praca, która ma zadawać takie pytania właśnie na temat tego, dokąd zmierzamy też w walce. Mam wrażenie, że to są takie trzy pojęcia. Z jednej strony starość, z drugiej strony długowieczność, a z trzeciej strony jeszcze nieśmiertelność. No nie, dokąd zmierzamy? Czy ta długowieczność nam wystarczy, czy jednak chcielibyśmy pójść o krok dalej i żyć wiecznie? Tutaj każdy powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że w naturze występują na przykład meduzy, które, nie wiem, słyszałeś o tych meduzach?
0: Szczerze,
1: one są w stanie jakby w którymś momencie cyklu swojego życia cofnąć się w rozwoju do fazy polipa i zaczynają swoje życie na nowo, jakby takie zalupowanie. Więc są meduzy, które są nieśmiertelne, są też żółwie, które dożywają gdzieś tam na wyspie Świętej Heleny 400 lat. To wszystko się dzieje w przyrodzie. Jest rekin polarny, który chyba osiąga swoją dojrzałość dopiero gdzieś w okolicach 150 roku swojego życia. Więc brzmi to imponująco. Także te rzeczy już się dzieją w naturze. Ale ta praca ma trochę właśnie postawić to pytanie przed nami. Dokąd idziemy dalej w pogoni za tym, żeby żyć właśnie jak najdłużej. No ale oprócz tego będą takie przedmioty, które z jednej strony są bardzo piękne, designerskie, ale z drugiej strony chcą pokazać, że możemy korzystać z czegoś, co jest piękne właśnie w momencie, kiedy nie jesteśmy już do końca sprawni, czyli na przykład będzie ceramika, będą naczynia, które powstały specjalnie w taki sposób, zostały tak zaprojektowane, żeby można było je łatwo chwycić, łatwo z nich korzystać w tym codziennym życiu, ale żeby nie było takiego poczucia, że one są szpitalne, że są takie właśnie niedotykalne, że chcielibyśmy po prostu być blisko nich, być blisko pięknych przedmiotów, że coś, co ma nam ułatwić życie w starszym wieku, nie musi być po prostu brzydkie i no nieatrakcyjne, mało przyjemne.
0: Warto się w takim razie zainspirować chociażby meduzami, czy tym rekinem z tego, co mówisz. Natomiast ja widzę, że nasz DJ-realizator ma pewien motyw przewodni w piosenkach, które dzisiaj usłyszycie, więc teraz na antenie Radio Meteor będzie Rajno bodaj od Travisa Scotta.

0: Wernisaże to jedno, ale ważną częścią całego festiwalu są również chociażby warsztaty. Jakie są według ciebie najciekawsze?
1: No wiesz co, tych warsztatów jest sporo i ja oczywiście bardzo chętnie zaraz o nich opowiem, ale nie powiedziałam jeszcze wszystkiego, co chciałam o wystawach.
0: No to zapraszam na wystawę jeszcze raz.
1: Bo na razie powiedziałam tylko o tej głównej, a tak jak wspominałam na początku, będzie aż 7 wernisaży i 7 otwarć, to chociaż jeszcze o dwóch wam opowiem. Bardzo ciekawa wydaje mi się być wystawa prac zatytułowana Miasto mierzone odpoczynkiem. To jest wystawa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. I teraz będzie można zobaczyć takie dziecko gerontechnologii, czyli technologii, która ma w ogóle wyjść naprzeciw procesowi starzenia się. Będzie można zobaczyć aplikacje, dwie. Jedna aplikacja dla urzędników do oceny dostępności ulic, pokazuje na przykład, gdzie brakuje ławek i liczy koszty ich dostawienia, a z drugiej strony aplikacja na smartwatcha, w której seniorzy oceniają zieleń wokół siebie i dlaczego w ogóle to jest wszystko skoncentrowane wokół ławki właśnie, dlatego że Wydział Architektury, jego pracownicy, studenci, studentki zrobili takie badania. No i wyszło, że najważniejszym meblem, najważniejszym w ogóle punktem w przestrzeni miasta, takim dla seniorów, to jest po prostu zwykła ławka, która powoduje, że chce im się wychodzić z domu. Wcale właśnie nie jakieś aplikacje, nawet nie krawężniki, ale po prostu ławka jest ultra ważna, więc dlatego wokół ławki ta wystawa się koncentruje i na wystawie będzie można zobaczyć, będzie też ławka jakby fizycznie, będzie można w niej usiąść w symulatorze starzenia się. Nie wiem, czy widziałeś coś takiego kiedyś, ale to jest po prostu taki kostium, który bardzo dużo waży, kamizelka, trochę to wygląda jak by się było ochroniarzem, jakiś albo policjantem gdzieś na meczu. Po prostu ubiera się to po to, żeby móc poczuć ograniczenia. Ruchy nadgarstków wtedy są ograniczone. Wiem, że są też takie elementy, takie jakby druciki, które podłącza się do palców i te palce zaczynają drgać. To ma być symulacja na przykład wczesnego etapu choroby Parkinsona. Po prostu będzie można się poczuć jako ktoś, kto jest już stary i rzeczywiście chwilę usiąść, przysiąść, zastanowić się nad tym, jak bardzo to jest ważne, żeby to zrozumieć, żeby też lepiej zrozumieć seniorów, którzy są blisko nas, a jest ich, jak już ustaliliśmy, w przestrzeni właściwie całego kraju coraz więcej. Będzie też wystawa o designie terapeutycznym, o tym, że taki design może nas po prostu uleczyć, ale będą też wyniki badań, które przeprowadził Uniwersytet Przyrodniczy, co prawda już kilka lat temu, w 2020 roku. Uniwersytet zapytał mieszkańców, seniorów i seniorki z 6 krajów nadbałtyckich o to, co im właśnie przeszkadza w przestrzeni miasta, czego by chcieli więcej. No i tutaj z jednej strony toalety publiczne są ultra ważne, żeby były, z drugiej strony właśnie te ławki, wyobrażali sobie, mówili o tym seniorzy, czego by chcieli, żeby na przykład przy ławkach gdzieś w poczekalniach były telewizory, które mogliby oglądać, ale że ławki są też źle zaprojektowane, że są za wąskie, że nie mają podłokietników. Jakby to są takie rzeczy, o których my jako młodzi ludzie nie myślimy, jakby nie zastanawiamy się nad tym, bo czasem po prostu nawet nie potrzebujemy usiąść na ławce. A okazuje się, że to jest bardzo ważne i bardzo też ciekawe jest to, że narzekali sporo Duńczycy, którzy słyną z tego, że mają dobre projekty, dobry design, a jednak okazuje się, że seniorom coś tam w tej przestrzeni miasta przeszkadza. I będzie też leśna strefa doświadczania. Natalia Adamczyk, która słynie z tego, że przeprowadza takie kąpiele leśne, więc nie tylko zwykłe spacery.
0: O te kąpiele chciałem spytać, tak. O co tu chodzi w ogóle?
1: No słuchaj, jest cała też filozofia japońska, Shirin-yoku, o ile nie przekręcam tej frazy. Filozofia tego, żeby po prostu móc się dobrze poczuć w przestrzeni miasta, ale to w przestrzeni lasu, ale to nie jest zwykły spacer, że wchodzi się do lasu, tylko odbiera się go wszystkimi zmysłami. Ona już na wcześniejszych edycjach, podczas wcześniejszych edycji Poznań Design Festiwalu z nami współpracowała przy okazji hasła Dobrostan, No ale teraz wracamy do tego, bo chcemy powiedzieć o tym, jak las, też w ogóle przestrzeń, zapach, kolor zielony, taka wielowymiarowość tego, co się w lesie dzieje i w lesie żyje, jak może też wpłynąć właśnie na to, że czujemy się lepiej, a co za tym idzie, możemy dłużej żyć. I ona też będzie oprowadzała. Chyba są trzy takie oprowadzania po tej wystawie. Będzie opowiadała o tym, jak też dobrze przeżyć taką wizytę w lesie, już nie w słodowni plus dwa na jej wystawie, ale jak będzie dawała wskazówki, co zrobić, żeby rzeczywiście wszystkimi zmysłami czerpać z tego, co jest w stanie nam zaoferować las. Także zimą, bo do lasu fajnie chodzić nie tylko latem i jesienią i wiosną, kiedy jest pięknie i kolorowo, ale te zimowe spacery moim zdaniem też mają sens. Także to jeden z warsztatów, które ona przygotowała, ale skoro pytałeś o warsztaty, to będzie też na przykład seria warsztatów dla dzieciaków, bo mamy cały osobny blog, który nazywa się Kids Design. I tutaj Karolina Kapustka przygotowuje serię trzech wydarzeń Mój dom w przyszłości, czyli chce otworzyć dzieciaki na to, żeby też pomyślały o tym, jak chciałyby, żeby ten ich dom, kiedy one same będą kiedyś stare, wyglądał. Będzie też takie wydarzenie, które ma właśnie połączyć pokolenia, czyli dzieciaki zapraszamy do nas z dziadkami i będą budowały ogród, ale będą powstawały w ogóle całe makiety świata w kolorze srebra. No i jeszcze chciałam was zaprosić na takie wydarzenie dotyczące haftowania, bo chcemy was zaprosić do wspólnego haftowania przy stole, razem chcemy usiąść. Chodzi o cofnięcie się trochę w czasie i będziemy haftować na lnie z wzorem odbitym z ceramiki. Materiały też jakby są w tym trendzie.

0: warsztatów, takich serii warsztatów poniedziałkowych. 26 września będzie 6 czy 7 warsztatów przy wielu stolikach właśnie dotyczących tego, co zrobić, żeby miasto było dobrze zaprojektowane na podstawie tego, co tam wyjdzie na tych warsztatach. Powstanie taka srebrna mapa. To ma być taka lista rekomendacji dla architektów, urbanistów, w ogóle samorządów. Jakie pomysły nam przyjdą do głowy, jeśli chodzi, nie wiem, na przykład o obszar kultury. Edgar Hein poprowadzi takie warsztaty właśnie dotyczące tego naszego całego życia w kulturze, co zrobić, żeby ta kultura była dostępna także dla stulatków. Jestem ciekawa, co tam wyjdzie, bo chcemy później to zamknąć na stronie w PDF-ie i porozsyłać też do różnych instytucji jako właśnie taką rekomendację. Hej, mieliśmy festiwal, chcemy wam pokazać w ogóle, co nam się udało uzbierać. Może coś później z tym zrobicie, a przed tymi warsztatami odbędą się dwa wykłady i jeden dla mnie osobiście bardzo ciekawy, to jest wykład o cohousingu senioralnym. Nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje. Okazuje się, że tak. Początek cohousingu sięga 87 roku. W Danii coś takiego się pojawiło i chodzi o to, że seniorzy jakby mają swoje kawalerki, swoje mieszkania, ale mają też przestrzenie wspólne, takie, w których się spotykają trochę na zasadzie może akademika, tak mi się kojarzy, ale bardzo fajnie zaprojektowane, mogą razem się spotykać na imprezach, nie wiem, robić razem ogródek, projektować swoje własne przestrzenie, pomagać sobie wzajemnie i okazuje się, że w Danii to już tradycja, która sięga prawie 40 lat, a w Polsce mamy tylko dwa takie miejsca. W Rybniku pierwsze takie mieszkanie cohousingowe zostało otwarte. Tam trzy kobiety powyżej 85 roku życia ze sobą mieszkają, które wcześniej chodziły od okna, od telewizora do toalety. Wychodziły raz na jakiś czas, żeby zrobić zakupy i po prostu wracały do domu i tam siedziały niczym w klatce. A tutaj okazuje się, że można, ale to jest dopiero taki pilotaż tak naprawdę, więc Rybnik mówi, a może jeszcze zrobimy takie kolejne, ale widać, że to jest wyzwanie dla polskich miast, a drugi cohousing jest w Lublinie, ale już jest komercyjny, czyli żeby senior tam trafił i rzeczywiście był między innymi seniorami i był aktywny, musisz miesięcznie płacić pieniądze.
1: Okej. Okay. Kurczę, no ciężko mi się to mówi, ale jest tyle inicjatyw w całym tym festiwalu, że już nam się kończy czas antenowy, więc jeszcze za momencik wrócimy, żeby wszystko sobie szybciutko podsumować i zaprosić was jeszcze raz, ale teraz na antenie Radia Meteor nieco zmianka, bo Shafter i Hot Coffee.

0: No i tak to mniej więcej się przedstawia przez najbliższe 6 dni, od 23 do 29 oraz koncert 17, czyli już za 2 dni będzie trwało Poznań Design Festival. Bardzo ładna sprawa.
1: Tak, zapraszamy Was, żebyście wzięli w tym udział, bo właściwie wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Na część musicie się zapisać, tam adres mailowy jest podany na naszej stronie. Jeszcze raz podam: Poznań Design Festival, pisane przez w.pl. No i czekamy na Was i mam nadzieję, że może też wspólnymi siłami razem z Wami uda nam się coś wypracować, bo naprawdę te dane GUS-u, o których mówiłam na początku, dane Eurostatu, dane Ministerstwa Finansów mówią jasno o tym, że po prostu taka postać, taka figura jak stulatek przestaje być ciekawostką dzisiaj, jakąś tam ciekawostką z wiadomości, że o, 100 lat, 100 lat. Nagle po prostu to są nasi sąsiedzi, a wkrótce będziemy też my i design, architekci, urbaniści, samorządy, no w ogóle państwa muszą po prostu zacząć nad tym nadążać i coś z tym robić, a my możemy im w tym pomóc. Dlatego pomagajmy razem, a wy czerpcie z naszego programu, naszego festiwalu wszystko, co możecie, co tylko Wam się spodoba. Do czego zachęcam i mam nadzieję, widzimy się w przyszły piątek o 19 w Słodowni Plus 3. Czekamy na Was. Do zobaczenia.
0: I w ten sposób kończą się dzisiejsze niestandardowe nieco notki z Poznania, które prowadził dla Was Bartek Łęczuk. Moim gościem była pani Olga Sokal z Poznań Design Festival, wydanie 13. Natomiast za desk realizatorskiej jest nasz dzisiejszy wodzirej Tymoteusz Simon, który swoje ostatnie podrygi będzie tutaj miał w postaci Starboya, The Weeknd i Daft Punk, jego bardzo, bardzo lubiana piosenka.

czwartek po godzinie 17:00. To oznacza, że w Radiu Meteor pora na kącik popkultury. Nowy rok akademicki. Nowy kącik popkultury prowadząca ta sama Julia Okoniewska z kolejną dawką ciekawostek, historii, anegdot, czego tylko chcecie o szeroko pojętej kulturze popularnej, trochę odświeżonej wersji tej audycji, bo już nie cotygodniowej, tylko dwutygodniowej. I dzisiaj akurat temat taki trochę z przeszłości, a jednak mocno z mocnym wpływem na dzisiejszy internet. Dzisiejszą taką kulturę memową, myślę, czyli wrócimy do aplikacji Vine. Aplikacji, która myślę, że na samą nazwę u wielu spowodowała uśmiech na twarzy, która była takim, myślę, w pewnym sensie niecałkowicie prekursorem dzisiejszego TikToka i też ona sprawiła w dużej mierze, że dzisiejszy internet, social media wyglądają tak, a nie inaczej, ale czym właściwie była ta aplikacja, jak wyglądała jej historia, jaki właściwie miała wpływ na media społecznościowe, co doprowadziło do zamknięcia tej aplikacji i czy echo Vine'a widoczne jest po dziś dzień? Cóż, o tym wszystkim postaram się wam dzisiaj opowiedzieć, a dzisiaj możecie trochę posłuchać muzyki bardzo mocno kojarzonej z aplikacją, z bardzo popularnymi Vine'ami, ale o tym wszystkim później, a teraz zostawiam wam z Vanessą Carlton i jej utworem A Thousand Miles.

istne, romantyczne intro, tak bym powiedziała, i sobie trochę pasuje w pewnym sensie do tego legendarnego już Vine, ale mam też świadomość, że część osób nie wie, co to dokładnie jest, bo po pierwsze nie siedziało w mediach społecznościowych, a część osób okazuje się, że urodziło się o wiele później i już nie trafiło na tą epokę Vine'a. Myślę, że mogę to nawet aż tak określić. I w wielkim skrócie Vine było aplikacją, stroną, w której można było umieszczać krótkie filmiki, które wynosiły maksymalnie 6 sekund. I wszystkie te treści można było udostępniać na innych platformach, jak Twitter, dzisiaj znany jako X, oraz Facebook. I Vine debiutował jako darmowa aplikacja w styczniu 2013 roku. I jej twórcami byli Dom Hoffman, Rus Yusupov i Colin Kroll. I właśnie w roku 2013 zaczęła ona pojawiać się na Androidzie, na iOSie, ale warto powiedzieć, że ona, platforma, a właściwie medium, jakim jest Vine, zostało założone już w czerwcu 2012 roku, a w październiku tego samego roku zostało wykupione przez Twittera za kwotę 30 milionów dolarów. I w 2013 roku właśnie została włączona na iOS w styczniu, a Android musiał na swoją wersję poczekać do czerwca 2013 i też kilka miesięcy później dołączyło do czegoś, co się zwa Windows Phone, tak? Był taki eksperyment Windowsowy, jeśli chodzi o telefony. Część z was może tego nie pamiętać, bo też nie był to eksperyment wyjątkowo udany. I Vine przyjął się o tyle dobrze, że w kwietniu 2013 roku stał się najbardziej, a właściwie najchętniej pobieraną aplikacją w App Store, darmową aplikacją, tutaj muszę dodać, ale tak jak wspomniałam, no 6 sekund na cały filmik, ale czym te filmiki były? Najczęściej były to skecze komediowe, albo jakieś żarty, czy na przykład pokazanie jakiejś śmiesznej sytuacji albo skomentowanie czegoś, i tak naprawdę właśnie te magiczne 6 albo nawet mniej sekund musiało doprowadzić kogoś do zaśmiania się, polubienia, czy właśnie chęci pokazania danej platformy. Właśnie to sprawiło, że Vine stał się tak szybko popularny, że tak łatwo był dostępny, tak łatwo można było publikować i udostępniać różne treści, i to też sprawiło, że pojedyncze osoby później stały się pełnoprawnymi twórcami Vine'a. I mam tutaj na myśli coś takiego, jak dzisiaj mamy konkretnych TikTokerów, YouTuberów na przykład. I tutaj w Vine'ie było podobnie. Były osoby, które tworzyły aktywnie treści i zyskiwały popularność ze względu na samą platformę. Ale myślę, że o tym, jak dokładnie wyglądało to zyskiwanie popularności, co dokładnie sprawiło, że Vine tak dobrze w tamtym momencie, w tamtej erze internetu tak dobrze się przyjęło, no to opowiem wam już za chwilę, a ja was zostawiam z utworem, który, przyznaję się wam szczerze, szykując playlistę, czy właściwie całą muzykę dla was dzisiaj, ja sobie przypomniałam właśnie o tym utworze, wspominając stare Viney, i nie wiem, może ktoś z was zapomniał o Turn Down For What? No to chyba może warto odświeżyć pamięć?

aby w pełni spróbować zrozumieć popularność Vine'a, czemu on tak mocno wybił się w tym okresie lat 2013-14, warto przyjrzeć się, jak wyglądały social media w tamtych czasach. I przyznam się szczerze, dopiero myśląc i spoglądając wstecz, i zdałam sobie sprawę, jak mocno internet się zmienił, że YouTube wyglądał zupełnie inaczej, że to był taki moment, kiedy ci twórcy na YouTube faktycznie zaczęli być bardziej znani, kojarzeni w tym kontekście, że były to już konkretne nazwiska, konkretne marki danych ludzi. Instagram też zaczął się pojawiać, gdzie ludzie też mogli pokazywać swoje zdjęcia, swoje życie. I tutaj nie mówię tylko o takim przeciętnym Kowalskim, ale przecież i największe gwiazdy również zyskiwały popularność właśnie na Instagramie. Facebook też był większą częścią naszego życia niż wydaje mi się dzisiaj. Tak samo z Twitterem, a Vine najzwyczajniej w świecie się wyróżniał, ponieważ on właśnie był takim miejscem, gdzie zwłaszcza osoby młode mogły tworzyć treści, które uwielbiali. W takim sensie, że chcieli zaprezentować trochę inny sposób robienia komedii, niż było to na YouTubie, bo jednak YouTube jako platforma kojarzy nam się z tymi treściami długimi i chociaż rok ten 2014-2013 nie jest okresem tworzenia często nawet godzinnych filmów, tak jak często ma to miejsce dzisiaj, ale mimo wszystko on robił takie dłuższe skecze, dłuższe materiały, były vlogi, podczas gdy Vine miał za zadanie w ciągu tych 6 sekund zrobić wszystko. I dzięki temu, że można było to bardzo łatwo robić, te treści można było stworzyć w każdym rodzaju, że tak powiem, telefonu lepszej, gorszej jakości i nie wystarczyło dużo. Wystarczyło, że miałeś pomysł i to robiłeś, a niektóre rzeczy stały się na tyle nośne, były na tyle udostępniane między użytkownikami, że część z tych tekstów, tych Vine'ów przeszły już całkowicie do kultury internetu w tym sensie, że po dziś dzień są w internecie cytowane jako tych już wyjadaczy treści mediów społecznościowych i takie teksty jak What are those? Czy Look at those chickens, Rob, you make me drop my croissant. Tak kompletnie bez kontekstu to, co ja teraz powiedziałam, jest dziwne i głupie, ale jeżeli ktoś z was zna Vine z tych kompilacji na YouTubie, bo ja tutaj muszę się też przyznać, że aplikacji sama nie posiadałam, ale oglądałam kompilacje Vine'ów właśnie na platformie YouTube, bo właśnie tam też było miejsce do tego, żeby robić kompilacje ogólnie najśmieszniejszych Vine'ów, na przykład danego konkretnego miesiąca, albo konkretnych twórców, którzy właśnie zyskiwali popularność na tej oto platformie. I tak jak mówię, były to zarówno proste skecze, jak i rzeczy takie bardziej randomowe, pojedyncze. Bo o ile niektórzy stawali się już konkretnymi jednostkami, które zyskiwały na popularności, no to zresztą trochę dzisiaj, jak jest chociażby z TikTokiem, jeżeli ktoś wejdzie w viral, będzie wiralowym twórcą, no to będzie od razu jego content udostępniany o wiele, wiele częściej. W przypadku Vine'ów działało to bardzo podobnie, zwłaszcza, że w 2014, konkretnie w czerwcu, wprowadził aktualizacji aplikacji i co się nazywało loop count. I chodziło o to, że za każdym razem, kiedy ktoś jakiegoś Vine'a obejrzał, no to ta cyferka na górze filmiku można było dzięki temu pokazać, ile razy dany Vine był oglądany, a biorąc pod uwagę, że mówimy tu o bardzo krótkiej formie, no to oznaczało to, że coś jest bardzo popularne. Ale jeżeli wydaje wam się, że Vine to tylko memy i heheszki, śmieszne filmiki, no to nie, bo okazało się, że Vine mógł stać się przepustką do kariery
muzycznej. I chociaż ciężko to sobie wyobrazić, to spokojnie, ja wam na spokojnie wszystko wytłumaczę, a ja was zostawiam z CO i jej hitem Chandelier.

cóż, Sia nie była tą, która zaistniała dzięki Vine'owi, ale jeszcze jest ktoś, kto właśnie z Vine'em jest powiązany, bo tak naprawdę od tej aplikacji zaczynał. I tą osobą, tym artystą jest Shawn Mendes, który właśnie swoją karierę zaczynał w 2013 roku jako nastolatek. I na aplikacji udostępnił swój pierwszy filmik 24 kwietnia 2013 roku, gdzie publikował swoje covery różnych piosenek. Między innymi śpiewał As Long As You Love Me Justina Biebera i tak naprawdę ludzie go polubili, zaczęli nabijać te wyświetlenia i na piku popularności na Vine miał prawie 4 milionów obserwatorów. I jak się potem okazało, to były tylko początki jego kariery, bo później stał się przecież znanym artystą, ponieważ jego internetowa popularność doprowadziła do kontraktu z menedżerem Andrew Gertlerem i podpisania kontraktu z wytwórnią Island Records, co przekształciło się w zostaniu światowej sławy piosenkarzem, którego myślę bardzo dobrze kojarzycie. Także jak widać, Vine to nie tylko komedia, głównie komedia, ale to także możliwość wejścia w świat muzyczny, bo ludzie właśnie tam lubili pokazywać, wiadomo, małe fragmenty tych coverów, no bo mówimy często o utworach, które miały ponad 3 minuty i streścić to wszystko w 6 sekund to też trzeba umieć i żeby się wstrzelić w ten nurt, w tą falę popularności. Ale z tych takich ważniejszych twórców, którzy też dzisiaj są kojarzeni z Vine'em albo po prostu tam zaczynali, chociażby są bracia Paul, Logan i Jake, i akurat są mało obecnie szanowane osoby w mediach społecznościowych ze względu na wszelkie kontrowersje, ale jednym z popularniejszych twórców na Vine był tak zwany King Batch, znany jako Andrew Bachelor, który zrobił komediowe skecze, a później zaczął występować w takich mniejszych, większych produkcjach komediowych. Innym bardzo popularnym twórcą był Thomas Sanders, który na początku tworzył Vine tylko dla siebie, ale bardzo szybko zyskał ponad 8 milionów widzów i stał się popularny z dwóch rzeczy. Po pierwsze z świetnego udawania Stewiego Griffitha z Family Guy'a oraz swojej serii Narrating People's Lives. I te wszystkie filmiki polegały na tym, że zaczynał Vine od Storytime i pokazywał filmik, jak ktoś coś robi i robił narrację, że jakąś taką życiową, niekoniecznie zgodną z prawdą, ale ona była taką czynnością polegającą na zobaczeniu reakcji ludzi, bo to nie było tak, że on się pytał swoich znajomych, tylko tak naprawdę, że tak powiem, randomów na internecie, spotkanych na ulicy. I właśnie to później udostępniał na Vine'ie. Później jeszcze z innych twórców, których ja na przykład bardzo dobrze kojarzę, był Das Black, czyli Brytyjczyk, który tworzył swoje różne komediowe skecze, znane z frazy It's time for a tea party. Jako Brytyjczyk to herbatka musiała się oczywiście pojawić, więc tak jak mówię, część twórców później zyskała ogromną popularność także i poza platformą. Ale jak to bywa w życiu, coś się zaczyna, coś się kończy i Vine'a dzisiaj nie ma. Tak jak już pewnie wiecie, ale czemu Vine upadł i przestał tak naprawdę istnieć? Cóż, postaram się opowiedzieć o tym już za chwilę, a ja was zostawiam z Fifth Harmony i ich utworem Work From Home.

Jak to się mówi, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I w dużej mierze w przypadku Vine'a o to chodziło, ponieważ aplikacja zyskiwała popularność. Przez wiele lat była jedną z najbardziej popularnych platform, jeśli chodzi o media społecznościowe na świecie, a głównie w Stanach Zjednoczonych. Ale kiedy ci twórcy zaczęli zyskiwać rozpoznawalność, że te niki, te nazwiska już były kojarzone z konkretnymi filmikami i tak dalej, no to ludzie zauważyli, że marki się do nich odzywają, że ktoś tam puka do ich drzwi z takim, a bo ty jesteś tą znaną twarzą, chętnie umieścimy cię do naszej reklamy, bo bardzo nam pasujesz, możemy cię zabrać na jakąś promocję danego filmu, prawda? Zapraszamy do współpracy. Oczywiście współpracy nie za darmo. I pojawiło się u twórców Vine'ów pytanie do twórców aplikacji. Hej, a może by tak włączyć monetyzację? Może pozwólcie nam twórcom zarabiać na tym, co robimy? No, ale Vine nie znalazł sposobu na to, aby właśnie ci twórcy zaczęli zarabiać na tym wszystkim i w końcu przez to twórcy stwierdzili, nie no, patrzymy się na inne platformy, gdzie można zarabiać. Już w 2015-16 mówiło się o głośnych youtuberach zarabiających na tym, co robią. Instagramerzy podobnie. Był też Snapchat wtedy, bo to był okres, kiedy właśnie ta aplikacja miała pik swojej popularności. No to ludzie stwierdzili i w pewnym momencie ci twórcy, że nie no, spoko, skoro wy nie dacie nam zarabiać, no to my dziękujemy za współpracę, zwijamy manatki i idziemy do tak zwanej konkurencji. I faktycznie wielu z tych twórców, których między innymi wymieniałam, zaczęli przenosić się na inne platformy, na YouTube, na Instagram, na Snapchat, czyli na do miejsc, gdzie mogli realnie zarabiać na swojej twórczości poprzez robienie kolejnych skeczy komediowych, czy też dzięki robieniu vlogów. I to też sprawiało, że właśnie aplikacja traciła na popularności, aplikacja zaczęła wymierać, ale to nie były jedyne powody, dla którego Vine w końcu musiał zostać w roku 2017 całkowicie zamknięty. I w 2018 już w ogóle aplikacja została całkowicie usunięta, bo w 2017 roku jeszcze było takie archiwum Vine, gdzie można było jeszcze te stare filmiki dalej oglądać. Kolejnym powodem, dla którego Vine już przestał być na tyle popularny i mieć jakiekolwiek znaczenie w mediach społecznościowych, był fakt, że inne aplikacje zaczęły także dawać możliwość dawania krótkich filmików. I nie mówię tylko na YouTube, bo wiadomo, YouTube od dawna był platformą polegającą na tym, że się daje filmiki. Od dawna było tak, że można było dawać rzeczy, które trwały też kilkanaście sekund. Tu nie o to chodzi. Chodzi o takie media społecznościowe właśnie jak Instagram, które na początku dały opcję dawania filmików trwających 15 sekund, a później minutę. I Snapchat, mimo że na początku był aplikacją, gdzie po prostu się wysyłało te takie snapy, zdjęcia, które trwały tam 24 godziny, on później też dawał możliwość wysyłania jakichś filmików, które też trwały o wiele dłużej niż te 6 sekund w przypadku Vine'a, które było tą granicą restrykcyjną, nie dało się tego przeskoczyć. I faktycznie te 6 sekund, żeby robić jakiś materiał, dało popularność Vine'owi, ale kiedy konkurencja wprowadziła tą inną możliwość, to ludzie też stwierdzali, że no tak jakby chyba warto byłoby się przenieść. Poza tym inną kwestią z tego, że tutaj przypomnę, Vine formalnie należał do Twittera i w pewnym momencie Twitter traktował Vine'a jako taką rzecz z boku, że stał się on tylko takim dodatkiem do platformy i nie chciał stwierdzić w pewnym momencie, że im się finansowo nie opłaca jej utrzymywać. Więc to też sprawiło, że aplikacja najzwyczajniej w świecie upadła i musiała, że tak powiem,
umrzeć śmiercią naturalną. Ale to, że Vine zniknął i dzisiaj go nie ma, nie oznacza to, że jego pozostałość, jego wpływy na to, jak dzisiaj wygląda internet, są niezaprzeczalne. O tym usłyszycie za chwilę. Ja was zostawiam z Katy Perry i jej hitem Dark Horse.

0: going back.
1: Vine, pomimo już swojego zniknięcia z radaru aplikacji, które możemy sobie pobierać i z nich korzystać, to tak naprawdę to on sprawił, że wiele aplikacji zaczęło się zmieniać i dodawać właśnie, tak jak wspominałam w przypadku Instagrama, tą opcję dodawania filmików. Krótkich, też nie wymagających wielkiej treści. I ludzie też mimo wszystko chcieli czegoś podobnego, jakiegoś zastępstwa dla tego Vine'a. I ludzie, wiadomo, mieli jako coś, co mogło zatrzymać w swoim serduszku, czyli mogli nadal oglądać kompilacje najbardziej popularnych Vine'ów, ludzie je cytowali, ludzie pobierali te filmiki i później je traktowali jako memy, które często były reakcjami na różne sytuacje w internecie, ale przypominam, że po jakimś czasie na internecie pojawiła się taka aplikacja jak Musical.ly, która bardziej polegała na tańczeniu i śpiewaniu, ale mimo wszystko to była aplikacja bazująca na też krótkiej treści. Krótkiej w tym kontekście i długości trwania danego filmu, a później pojawił się TikTok, który już trochę był inny, ponieważ on miał bardziej zaawansowane narzędzia edytorskie, miał też lepszy algorytm, jeśli chodzi o to, co nam pokazuje się w tej aplikacji, ale on, TikTok, jak o tym się pomyśli, nie jest wcale aż tak innowacyjny, bo właśnie od Vine'a bierze spora rzecz, nie tylko od Vine'a, bo też TikTok sam się zmieniał od krótkich treści do możliwości dodawania długich materiałów, robienia live'ów, czyli wpływy Vine'a, YouTube'a, Instagrama w sumie też, bo można przecież pokazywać zdjęcia prawie że jak na Instagramie, ale to gdzieś się musiało zacząć. Bo nawet na Instagramie są kompilacje już klasyków, jak to niektórzy mówią, Vine'a, ale faktycznie omawiana dzisiaj aplikacja stała się czymś takim innowacyjnym, nowoczesnym właśnie dla mediów społecznościowych. Coś, co mogło się wytworzyć tak naprawdę tylko w tym medium, a nie zupełnie innym, bo raczej w kino nie zrobić i takich krótkich filmików, które by poszły w taki viral, a fakt, że można było to tak łatwo udostępniać, że ta treść była bardzo przystępna, bo też nie trzeba było chociażby mieć nie wiadomo jak zaawansowanego języka angielskiego, żeby dany Vine był znany i kojarzony, ale tak naprawdę była to aplikacja bardzo jednocząca ludzi, którzy mieli bardzo zbliżony, podobny poczucie humoru. I oczywiście humor każdy ma różny, każdego bawi co innego, ale Vine właśnie był inny i to było w nim wyjątkowe, że ten limit czasowy, który dzisiaj się o tym można zastanowić, że 6 sekund to jest tak bardzo mało. To jest nic, to się nic nie da powiedzieć, nic się nie da zrobić w te kilka sekund. A jednak ta aplikacja pokazała, że owszem, da się. Że da się stworzyć jakiś materiał, który później będzie cytowany, który będzie udostępniany, który przejdzie już do historii internetu, że te kilka sekund pozwoli ci się wybić. Wspomniane przeze mnie twórcy, którzy później przeszli do robienia rzeczy typowo komediowych, że zaczęli pojawiać się w telewizji, że tworzyli oczywiście vlogi na YouTubie, ale dostawali nawet role aktorskie, czy to w takich typowych filmach, czy też jakichś animacjach jako osoby dubbingowe. Drzwi do świata muzyki. Shawn Mendes jest tym właśnie przykładem, że tam również można było się właśnie wybić. Oczywiście przez to, że konkurencja wszystko podjęła, że oni unowocześnili pewne rzeczy, to też sprawiło, że Vine stał się martwy, no i oczywiście kwestia pieniędzy, bo pieniądze jednak ważna rzecz i jednak to jest fundament dzisiejszego świata, ale i tak Vine to była rzecz zupełnie inna, która była przełomowa, która była podstawą dla dzisiejszego internetu i to chyba było w nim najpiękniejsze. Chociaż To, w jakim sposób ja o nim mówię, też może wynika z innej rzeczy. Że ja podchodzę do tego nostalgicznie. Że ja, przeglądając te wszystkie wajny, czuję się, wiecie, młodziej. Że ja mam te jednak paręnaście lat i moim jedynym problemem to nauka na przykład do matury, do kartkówki z matmy. A później mogę sobie poglądać jakieś głupie filmiki w internecie. Człowiek był młody, może nawet piękny. Kto wie?

I taka właśnie aż nostalgia mnie natchnęła, jak sobie zaczęłam Wajna przypominać. Bo jednak też czasami się nawet zastanawiam, czy teraz tak patrzymy na Wajna z takim romantycznym wręcz wydźwiękiem, z tego względu, że właśnie my go kojarzymy tak mocno z okresem naszej młodości, jakbyśmy nastolatkami, jak ten internet nie był aż taki straszny, że my nie byliśmy aż tak przebodźcowani wszystkim. Tą monetyzacją, tym, że dzisiaj mówi się, że nie ma co oglądać, że nic nie jest oryginalne, nic nie jest ciekawe, ale trzeba też sobie też powiedzieć, że sam też Vine pod względem humoru też nie był nie wiadomo jaki wybitny, to przecież nie była komedia wysokich lotów, ale może właśnie to pasuje do takiego okresu tego internetu, który wydawał nam się o wiele bardziej prosty i przyjazny. Ja bym właśnie to łączyła Vine z tym okresem po 2010, jeśli chodzi o internet, że on się dopiero popularyzował, że jeszcze nie było aż takiego wysypu kontrowersyjnych twórców, którzy robili, zaczęli robić bardzo dziwne rzeczy, bardzo często nie ponosili konsekwencji za swoje czyny. I dlatego Vine pewnie ma takie specjalne miejsce w naszych sercach, w tym chociażby moim, bo ja też przyznam się, są pewne teksty z Vine'ów, które ja cytuję po prostu po dziś dzień, że one gdzieś są, że pewne teksty jak Road Work Ahead, Yeah, I Should Hope It Does, czy And They Were Roommates. Mówię, to są rzeczy, które gdzieś zostały, które mi się będą już kojarzyć do końca życia właśnie z tą aplikacją. I to jest chyba też taki urok już lat minionych, do których tak bardzo chętnie chcemy wracać, które tak kochamy i za którymi, no też umówmy się, mocno tęsknimy. I gdybym miała podsumować Vine'a właśnie teraz w jakiś sposób, to właśnie powiedziałabym, że to była aplikacja świeża na swoje czasy, wprowadzająca coś nowego i która jednak już tak mocno zakorzeniła się w naszej pamięci, że ona doprowadzała do zmian inne platformy, na lepsze, gorsze, tutaj można rozpocząć pewną dyskusję. Jak to widzimy, bo myślę, że opinie są w tym miejscu podzielone, a my możemy już tylko tak naprawdę włączyć sobie YouTube'a, odpalić TikToka chociażby i obejrzeć kompilację tych najbardziej wiralowych Vine'ów w historii, które kiedyś były takim elementem życia codziennego w mediach społecznościowych, taką normą, jak dzisiaj jest na przykład przeglądanie TikToka. I na sam koniec mogę jedynie powiedzieć, że tęsknię za Vine'em, ale nie wiem, czy chciałabym jego powrotu, bo wydaje mi się, że w dobie obecnie wyglądających mediów społecznościowych Vine nie miałby za bardzo racji bytu, chociaż w sumie z drugiej strony mówi się o tym, że nie potrafimy utrzymać uwagi na dłużej niż paręnaście sekund, no to może by się akurat odnalazł, ale to już możemy tylko teoretyzować. I takim oto akcentem kończę pierwszy kącik popkultury w tym roku akademickim. Była z wami Julia Okoniewska i tak jak mówiłam na samym początku, słyszymy się teraz co dwa tygodnie i ja właśnie za ten czas spotkam się z wami ponownie gdzieś w kolejnych zakamarkach popkulturowych niszy, a może nie, może wejdziemy w coś popularnego, no to zobaczymy. A ja teraz mogę tylko i wyłącznie zaprosić was bardzo serdecznie na godzinę 18, na 2 godziny Planety Sportu, którą poprowadzą dla was Wojciech Piasny oraz Jakub Cichy. I w jednej z tych godzin będą gościnie, będzie Malina Piasecka i Aleksandra Pszczolarska, zawodniczki NEI AZS Politechniki.

Poznań, czyli wicemistrzynie Polski w koszykówce. Nie zostaje mi nic, tylko zaprosić Was na Planetę Sportu bardzo serdecznie, a ja się teraz z Wami żegnam i mówię Wam

0: czwartek, godzina 18, czas na Planetę Sportu. Dzisiaj w składzie Jakub Cichy.
1: Zuzanna Kubiak.
0: Realizuje nas Julia Cicha i dzisiaj jest z nami gość Łukasz Tasiem-Tasiemski. Cześć Łukasz.
2: Cześć, hej.
0: Łukasz jest drifterem, prezenterem TVN Turbo i dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o motorsporcie w Polsce, konkretnie o drifcie, jak to wygląda, o samych osiągnięciach Łukasza i nie tylko, w ogóle jak wygląda drift w Polsce, ile osób się tym interesuje, jak w ogóle ta cała sytuacja wygląda, ale na początku jeszcze trochę muzyki i później przejdziemy sobie do wywiadu.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Zanim przejdziemy sobie do rzeczy aktualnych, myślę, że warto cofnąć się do twojego sezonu 2025, bo z tego, co patrzyłem na twoje osiągnięcia, są gdzieś tam bardzo wybitne. Mistrzostwo Polski w Drift Open. Powiedz mi, Łukasz, jak przygotowywałeś się do tych zawodów? No bo gdzieś tam po statystykach można zobaczyć, że nawet przed tym ostatnim wyścigiem miałeś już zapełniony ten tytuł.
2: No, przygotowania, no to powiem szczerze, to głównie symulator. Wiadomo, motorsport jest bardzo drogim sportem, nieważne jaka to jest dziedzina, to się wiąże z horrendalnymi sumami. W zeszłym roku chyba miałem łącznie w sumie 3-4 treningi w realnym świecie, a tak to na symulatorze jest dosyć fajnie odzorowana fizyka, a tory są bardzo dobrze zeskanowane i tak jak wcześniej wspominałeś, jeździłem w lidze Drift Open. I w niej zostałem mistrzem, bo tam były 4 rundy w całym sezonie i po 3 rundach już miałem 3 wygrane, łącznie z wygranymi kwalifikacjami. I drugą ligą, którą jeździłem, były DMP, Driftingowe Mistrzostwa Polski. Można powiedzieć, taka najsilniejsza liga w Europie, bo 20 parę różnych narodowości też tam startowało, a w niej w zeszłym roku udało mi się zdobyć 3 miejsce i o 0,5 punkta straciłem mistrza na drugiej ligi, także no niestety się nie udało.
1: Właśnie czujesz niedosyt po tych driftingowych mistrzostwach Polski? No bo jednak to 0,5 punkta, no to jest bardzo mało, a mogłeś zdobyć to mistrzostwo. Jak po czasie patrzysz na te rozgrywki, na te zawody?
2: Staram się o tym nie myśleć i jak o tym myślę, no to wiadomo, no człowiek poświęca bardzo dużo czasu, energii, całe tak naprawdę swoje życie do tego podporządkowuje i nawet niech te pół punkta wynika nawet nie z z punktów klasyfikacji generalnej, tylko w parze jechałem wtedy z Kubą Królem, z którym właśnie walczyłem o tytuł mistrza i od tej pary zależało, kto zostanie mistrzem. Jak ja bym wygrał tą parę, to ja zostanę mistrzem, a on jeszcze musiał 2 inne pary wygrać, bo miałem więcej punktów klasyfikacji generalnej. No i w pierwszym pojedynku sędziowie powiedzieli, że to była tak wyrównana walka, że zarządzili dogrywkę, a w dogrywce znowu sędziowie mówili, że jest strasznie wyrównana walka, ale że w regulaminie można tylko dać jedną dogrywkę, więc zaczęli liczyć punkty z przejazdów i tak można powiedzieć, że na 100 punktów to pół punkta zdecydowało, że to jednak on wygrał tą parę, a mi po prostu koło nosa upragniony tytuł podwójnej, można powiedzieć, korony w polskich ligach przeszedł mi koło nosa.
3: No właśnie, ale jeżeli już mówimy o tym, że to jest tylko pół punktu, to mimo wszystko to było 3 miejsce w driftingowych mistrzostwach Polski. I pytanie, czy uważasz, że ten poprzedni rok był twoim najlepszym rokiem w karierze?
2: Znaczy się też tłumaczy, czemu na 3 miejsce, bo tak się poukładała tabela, że prawie spadłem, można powiedzieć, że nie zostałem mistrzem, bym spadł nawet na 4 miejsce, bo inni taki był wyrównany poziom w czołówce, no ale chociaż podium udało się zachować, a można powiedzieć, że w zeszłym roku to był mój pierwszy rok tak naprawdę startów, gdzie jechałem pełny sezon, bo można powiedzieć, że no w drifcie już jak gdyby driftem się interesuje 16 lat. Jeździłem na początku przez 2010 do 2014 roku. To były zupełnie inne czasy, jakbyśmy teraz jeździli takimi słabszymi autami i to nie ma co porównywać. Ale jak gdyby tam też nigdy nie startowałem w pełnym cyklu jakiejś jednej ligi, tylko poszczególne rundy. Zawsze był problem z budżetem. Potem miałem 8 lat przerwy ze względów osobistych, rodzinnych. I tak właśnie w 2021 roku wróciłem, gdzie najpierw zacząłem od symulatora i wróciłem do realnych startów i też tak startowałem nie wszystkie ligi, a nie, przepraszam, nie rok temu, tylko 2 lata temu. Był mój pierwszy sezon, gdzie startowałem też w driftingowych mistrzostwach Polski, wziąłem udział w pełnym cyklu, czyli w 4 rundach. I w zeszłym roku drugi raz to dokonałem i teraz 3 raz w tym roku. Czyli można powiedzieć, że mogę sobie porównać 3 sezony. No i zdecydowanie ten poprzedni był moim najlepszym sezonem, patrząc na wyniki.
1: Tak, też mówiłeś o tym, że w zeszłym sezonie i jeździłeś solo i z partnerem zespołu. Powiedz mi, jest jakaś różnica, jak wyglądają przygotowania do zawodów indywidualnych, a do drużynowych?
2: No tutaj chyba zaszło jakieś nieporozumienie, bo solo z partnerem, jakbyś mógł wytłumaczyć?
1: Tak, mówiłeś, że jak na początku rozmawialiśmy, mówiłeś o tym, że te pierwsze gdzieś tam te rajdy jechałeś samemu, a później mówiłeś o tym, że przygotowywałeś się z kimś do tych zawodów i powiedz mi, jak przygotowujesz się samemu, tak, gdzieś tam w domowym zaciszu do tych zawodów, gdzieś tam na symulatorach, czy coś analizując jakieś błędy, to czy to wygląda jakoś zgoła inaczej od tego, jak przygotowujesz się z całym teamem?
2: Generalnie to też nie mówmy na to rajdy, bo to zupełnie jest inna dyscyplina motorsportu. Drifting to jest jazda w kontrolowanym poślizgu, jest to precyzyjna dyscyplina motorsportu. I nie można tego, broń Boże, kojarzyć, nie wiem, jak niektórzy nawet patrzą, z paleniem gumy w miejscu, czy tego typu rzeczy. Tłumacząc, jak to wszystko wygląda od wewnątrz, to jest mocno indywidualny sport, gdzie no, jeździmy sami w samochodzie, nie mamy ani pilota, ani nie zmieniamy się jak kierowcy w wyścigach długodystansowych, jeździmy jednym autem i się zmieniamy, tylko każdy ma swój samochód. A dodatkowo możemy startować i brać udział w klasyfikacji drużynowej i drużyna może tworzyć paru kierowców, tak? I w zeszłym roku też brałem udział i startowałem w drużynie Sposób Motorsport, tam zdobyliśmy tytuł mistrza Polski, a w tym roku startowałem w drużynie Euwig Drift Team i też zdobyliśmy tytuł mistrza Polski w tym roku. I to jest tak po prostu, że są sumowane punkty z klasyfikacji indywidualnej dwóch chyba najlepiej punktujących kierowców z danego teamu. A przygotowujemy się sami indywidualnie, bądź na symulatorze można się też spotkać z jakimiś znajomymi, pojeździć oczywiście innymi zawodnikami i wymieniać się doświadczeniem i rozwijać się jako kierowca.
1: Dobrze, do dalszej części przejdziemy sobie po piosence i myślę, że wtedy skupimy się już bardziej na tych bieżących rzeczach i opuścimy ten rok 2025.
2: Spoko.

0: Witamy.
1: Tu zespół Dog in the Fog.
2: I słuchacie Radia Meteor.
3: Wracając już do teraźniejszości, cofnęliśmy się na chwilę do 2025 roku, ale wracamy już do teraz. W tym roku właśnie, w 2026, przesiadłeś się do jedynej driftującej Alfa Romeo na świecie. Chociaż ta kariera z tym autem nie była jakoś długa. Na Instagramie wstawiłeś post, że zaczynasz przygodę 25 czerwca, a 29 lipca już był wstawiony post odnośnie pożegnania. I czym to mogło być według ciebie spowodowane? Dlaczego akurat tak krótko trwała twoja przygoda z tym autem?
4: No, pierwszy post był w lutym, gdzie mieliśmy prezentację teamu na Stadionie Narodowym. Bardzo fajnie to zorganizował Wojtek Wolny, który założył ten team, Elvic Drift Team. Bardzo fajnie i profesjonalnie to wyglądało. Rozpoczęliśmy przygodę od pierwszej rundy driftingowych Mistrzostw Świata, można tak to nazwać, Drift Masters we Włoszech. Pojechaliśmy starą konstrukcją, którą mi się bardzo... No fajnie mi się jeździło, fajnie się auto prowadziło, miało pewne braki, ponieważ no to była konstrukcja zrobiona chyba z 10 lat temu, 8 lat temu. Mocowo troszeczkę odstawała od całej stawki, ale w kwalifikacjach udało się w ogóle zakwalifikować, to też już był moim zdaniem sukces fajny. To w dosyć wysokim miejscu, bo to chyba byłem, już nie pamiętam, miałem 90 punktów w kwalifikacjach, więc tam byłem około chyba 20 miejsca, no tam 40-50 kierowców najlepszych z całego świata. W pierwszej parze odpadłem z Benedictasem Cirbą. No to, niestety to była przepaść technologiczna, ale fajnie się zaprezentowaliśmy jako team, jako Alfa. Jako samochód Alfy, ponieważ no, pokazaliśmy, że jest duży potencjał w tym samochodzie i czekałem cały czas na zbudowanie nowej konstrukcji. To był chyba weekend majowy, a w czerwcu, pod koniec czerwca była pierwsza runda driftingowych Mistrzostw Polski i niestety prace się opóźniały i to jest akurat moim zdaniem normalne przy motorsporcie, że często niestety ludzie, którzy, czy firmy, które też dostarczają części, są różne opóźnienia, zła część przyszła i no niestety bez treningów, tak naprawdę bez testów pojechaliśmy na pierwszą rundę do Nadarzyna. No tam można powiedzieć, tą nową konstrukcją fatalnie mi się jeździło. Wyszło dużo też bolączek wieku dziecięcego, jak to można nazwać. Auto się dosyć mocno... No, mało miałem treningów i tam chyba byłem 18 w kwalifikacjach, 17 i w pierwszej parze odpadłem i potem pojechaliśmy jeszcze na drugą rundę driftingowych Mistrzostw Polski. To już była moja trzecia runda w tym samochodzie. Tam dalej niestety się nie dogadywałem z samochodem, ale też zadecydowało to, że to był koniec, ponieważ nie dogadywałem się z osobą, która budowała to auto i konstruowała. Ja miałem inną wizję na rozwój samochodu, tamta osoba miała inną, plus były delikatne tarcia i stwierdziłem, że obie strony na tym będą tylko i wyłącznie cierpieć, jeżeli to dalej będzie trwało. Także postanowiłem to ukrócić i spróbować uratować sezon. I właśnie dzięki mojemu partnerowi w firmie Kuwait Oils i CarMax, z którą współpracuję już od zeszłego roku, ponieważ jeżdżę na ich olejach, no w moim silniku Nissanie w zeszłym roku, w Alfie też jeździłem i teraz dokończyłem również sezon na tych ośrodkach smarnych, to postanowiliśmy, że wspólnie zbierzemy siły plus reszta moich partnerów, ale właśnie głównie dzięki Q8 byłem w stanie dokończyć sezon w Nissanie, bo musiałem go wyciągnąć z kontenera, zreanimować go w dosyć krótkim czasie, postarać się dokończyć sezon. No i w kolejnej rundzie, w trzeciej rundzie że Jastrząb odradował mi już fajnie, bo udało być się drugim w kwalifikacjach z wynikiem tam 96,5 punkta i doszedłem tam do top 4. No i teraz ostatnio była ostatnia runda finałowa w Poznaniu, Tam w kwalifikacjach już też miałem 92 punkty i w top 16 po dogrywce odpadłem z wicemistrzem tej serii, Stavrosem Grylisem.
0: No właśnie, też tak mówisz o tych wydarzeniach, no ale co by nie było, chyba największa arena, na jakiej mogłeś brać udział, to oczywiście PGA Narodowy. I w weekend 11-12 września odbyło się tam Drift Masters. Powiedz, jakie to jest uczucie występować przed tak wielką publicznością i czy ty w ogóle czujesz w samochodzie to wsparcie fanów i jeśli tak, to jak ważne jest ono dla ciebie?
4: No to już trzeci raz właśnie startowałem na Stadionie Narodowym i no, to jest takie, można powiedzieć, spełnienie marzeń dla każdego sportowca, żeby na tej arenie móc rywalizować i być wśród najlepszych kierowców na świecie, to super doświadczenie. Wiadomo, że tutaj jesteśmy w Polsce, więc są głównie polscy kibice i każdy Polak, który brał udział w zawodach, czuł mega wsparcie. No i jak się wjeżdża na płytę boiska, to właśnie to na szczęście nie było boisko, bo to, co powinno tam być, czyli tor, no to tak człowiek czuje taki jak się niesie to wszystko, to no takie niezapomniane chwile. No i udało się dostać, zakwalifikować się znowu na 32 miejscu, ponieważ miałem problemy z układem napędowym, konkretnie z płosiami. I w pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym poszło mi pół, więc miałem tylko jeden przejazd kwalifikacyjny, była bardzo duża presja, popełniłem mały błąd, więc no, wysoko się nie zakwalifikowałem, ale za to pierwszą parę miałem mieć z Jamesem Deanem, czyli można powiedzieć taką żyjącą, chodzącą legendą tego sportu, który tam jest pięciokrotny mistrz, czy siedmiokrotny mistrz tam Formuły Drift, mistrz Drift Masters, no nie ma chyba bardziej utytułowanego zawodnika w historii driftu. No i fajnie już mi szło, zacząłem się w super wjeżdżać w samochód, w tor, w sobotę, bo w sobotę były finały. No i na treningach niestety przede mną Juha Ritanen, też mistrz Europy, wcześniej był Drift All Stars i tam no, zawodnik z Finlandii, uderzył w ścianę przede mną i ja niestety w niego też uderzyłem, ponieważ no, nie miałem jak uciec. Więc z jego błędu rozwaliliśmy sobie dwa samochody, niestety moje bardziej ucierpiało i 3 godziny walczyliśmy, żeby naprawić samochód. Chłopaki moi z mojego teamu, któremu bardzo dziękuję, udało mi się złożyć samochód na 10 minut, 18, 15, coś takiego minut przed moją parą. Wyjechałem na przejazd próbny i na przejeździe próbnym z drugiej strony padła płoś. I musieliśmy szybko zmienić tą drugą płoś, ale niestety zabrakło 1,5 minuty, ponieważ tam w przegubie jedna kulka nam wypadła w trakcie wkładania elementu do samochodu i no niestety nie zdążyliśmy, więc taki to był straszny ból dla mnie, bo para z Jamesem Deanem, no to nic lepszego nie może się przydarzyć.
3: Masz może jakieś takie ulubione zawody driftowe, albo te, które mają, kojarzą ci się bardzo pozytywnie, masz jakieś z nimi dobre wspomnienia?
4: To na pewno Katowice rok temu, bo tam zgarnąłem dublet, udało się wygrać i kwalifikacje, i całe zawody w DMP. Jak na razie to jest też moja jedyna wygrana. Jedyna wygrana? Chyba tak, jedyna wygrana, tak, bo 2 razy kwalifikacje wygrałem. No i świetnie się czułem na tym torze i tam było masa kibiców zawsze w Katowicach jest i fajnie, fajne generalnie wspomnienia, jak jeszcze właśnie miałem takie zdjęcie w domu, jak z żoną moją stoję na podium i się razem cieszymy.
0: Tak, osiągnięć nie zdobywasz tylko ty, ale także twoi podopieczni i myślę, że o ten segment właśnie driftu, o tym segmencie driftu będziemy rozmawiali zaraz, ale to po piosence. Teardrops.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Ostatnio na swoich mediach społecznościowych pochwaliłeś się tym, jak twoi podopieczni wygrywają różne mistrzostwa, dokładnie przy zwycięstwie Nikodema Pałasza. Wstawiłeś taki post i powiedz mi, skąd w ogóle decyzja o tym, żeby zostać trenerem młodych drifterów?
2: Zresztą no nie tylko młodych, bo można powiedzieć, że tak w ostatnimi czasy to zacząłem dzielić się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami z Sebastianem Kraszewskim, zwanym Kicksterem. To było nie rok, nie dwa, chyba trzy lata temu zaczęliśmy. Pojechaliśmy na Drift Open. Ja mu pomogłem dobrać samochód, budować auto, ustawić się. Zdobyliśmy tytuł mistrza klasy Pro AM. I następnego roku startowaliśmy w wyższej klasie, w klasie Pro. Tam udało się zdobyć tytuł wicemistrza. Rok temu właśnie przyszedł do mnie, półtorej roku temu, taki młody, też utalentowany z mojej szkoły driftu, szkoła driftu.pl, chłopak o imieniu Kevin Kiełbasa. I od razu zauważyłem w nim duży potencjał i talent, więc namówiłem rodziców, żeby wzięli udział w zawodach w Polsce, bo oni mieszkają na co dzień w Anglii, tam ścigał się w kartingu. I z nim również udało się zdobyć tytuł mistrza Pro AM. I w tym roku przed sezonem odezwali się do mnie rodzice Nikodema Pałasza i też poprosili o wsparcie dla jego syna. No i z nim też się udało wygrać i wyrwać ten tytuł na ostatniej rundzie teraz na torze Słomczynie. Także też się mega cieszę i sprawia mi dużą satysfakcję, jak tak jestem w stanie dołożyć cegiełkę do czyjegoś sukcesu i te moje lata wyrzeczeń i pracy nie idą na marne. A też miałem zawsze taką smykałkę do wprowadzania ludzi do tego sportu, ponieważ kiedyś Jasio Borawskiego tak samo, też był młody taki drifter, udało mi się wprowadzić i też na gokardzie jeździł i też później odnosił sukcesy. Też na początku pomagałem pierwsze kroki stawiać Pawłowi Korpulińskiemu, który teraz został mistrzem Drift Masters. I też pomagałem Pawłowi Groszowi, który też jest moim zdaniem utalentowanym zawodnikiem, więc mało skromnie powiem, że mam taką czutkę, co kiedy komu powiedzieć i jako takim można powiedzieć, jako osoba taka można powiedzieć trenerska, też dobrze się w tym czuję.
3: No właśnie, wspomniałeś, że podchodzą do ciebie młode osoby i pytanie, czy widzisz właśnie wśród nich większe zainteresowanie driftem niż w poprzednich latach, czy jest to raczej porównywalne z tym, co było wcześniej?
2: Bardziej porównywalne. Można powiedzieć, że w ogóle motorsport umiera na świecie, w Polsce rajdy też umierają i można powiedzieć, że na ten moment drift jest najpopularniejszym motorsportem w Polsce, który potrafi wypełnić cały stadion narodowy, bo Żużel był tydzień przed finałem Drift Masters, czy dwa tygodnie, to tam przyszło 40 tysięcy osób, chyba 42, a na Drift Masters to 50 parę tysięcy przyszło, także no to mega cieszy i też pokazuje, no, że jesteśmy, jeżeli chodzi o mnie, no to jestem w fajnej dziedzinie z motorsportu, która się cały czas rozwija.
1: Właśnie, a mówiłeś o tym, że ten motorsport gdzieś tak w Polsce no tak umiera, jest to raczej gdzieś tendencja spadkowa tego, że ludzie do tego podchodzą. Jak myślisz, czym może być to spowodowane? Czy to są wysokie koszta, czy jak jest tego powód?
2: Koszta no zawsze były i będą wysokie, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest motorsport. Tylko bardziej trzeba patrzeć na młodzież, o której przed chwilą wspominaliście i w jakim kierunku idzie motoryzacja. To wszystko idzie w stronę automatyzowania i do tego, że samochody zaczynają same jeździć, wyręczają ludzi i tak naprawdę młodzi już przestają się też interesować motoryzacją, bardziej telefon, wirtualny świat, social media, a samochód to już przestaje być takim marzeniem dla każdego młodego chłopaka, jak było to kiedyś, i kultura ta motoryzacyjna trochę umiera, a państwo polskie też w tym wszystkim nie pomaga i społeczeństwo i można powiedzieć regulacje prawne, które pokazują, że ludzie, którzy wprowadzają się w okolice toru, jak Tor Poznań, wiedzą, gdzie się wprowadzają, to zaczynają pisać petycje, że jest za głośno i często takie obiekty są w Polsce zamykane, których i takich po prostu też nie ma. A z drugiej strony ganiają młodzież, która próbuje coś swoich sił na parkingu. Oczywiście też uważam, że tego nie wolno robić na parkingach, ale jak z jednej strony za coś karzesz, czy coś zabierasz, to też coś powinieneś dać, a nie też kolejną rzecz też zamykać, nie? I niszczyć. Więc no generalnie na razie to idzie w tym kierunku wszystko.
3: Wspomniałeś właśnie, że młodzi wolą bardziej telefony, elektronikę. To w takim razie, czy widzisz szansę, żeby właśnie drifting zaistniał w świecie e-sportu? No bo jednak sam też bierzesz w tym udział w e-sporcie, więc czy może tutaj widzisz jakieś szanse na odrodzenie tego sportu?
2: Nie, no to oczywiście, że to e-drift tak zwany jest i już jest tam ładne, moim zdaniem, na wysokim poziomie 10 lat, w szczególności liga DCGP, wcześniej była VDC i Drift Masters też robiło parę sezonów wirtualnych. Tam można powiedzieć, że jest turbo wielki, gigantyczny poziom zawodników, ponieważ treningi są za darmo, więc młode osoby, które mają też często trochę więcej czasu, no to mają spędzonych kilka tysięcy godzin na symulatorze. Ciężko się z nimi rywalizuje. Ja już można powiedzieć tak, z racji moich obowiązków, które mam, też nie mogę sobie już na to pozwolić, żeby startować regularnie w wirtualnym świecie, ale parę lat temu, 2, 3, 4, 5 lat temu, to też startowałem i też się nawet pochwalę, bo dla mnie to jest takie, jeżeli chodzi o driftowe, największe osiągnięcie. Byłem trzeci w DCGP, w takiej najbardziej popularnej lidze driftingowych na świecie, w generalce. I moim zdaniem, że to tak sportowo, to moje takie największe osiągnięcie, bo poziom jest absurdalny.
1: A powiedz mi, jeśli chodzi o gry motoryzacyjne, to tylko drift, czy jeszcze jakieś takie inne związane z samochodami? I od razu możesz się pochwalić, jaka jest taka twoja ulubiona gra motoryzacyjna, jaką kiedykolwiek grałeś?
2: O, no za dzieciaka to był zawsze Need for Speed.
1: Jaki?
2: Wiadomo. Need for Speed. Za dzieciaka zawsze człowiek w to grał. To był chyba Underground. Okay. A tak naprawdę czy teraz to nawet nie mam czasu, żeby w cokolwiek grać. Jedynie co, no to właśnie jak mam chwilkę czasu, to odpalam Assetto Corsa, ponieważ na tym tytule są rozgrywane wszystkie zawody i tam fizyka jest najbardziej zbliżona do realnej jazdy samochodem.
3: Jedna rzecz to bycie trenerem, inna to bycie zawodnikiem, ale w kolejnym segmencie zapytamy o dziennikarstwo i YouTube, bo to jest również jedna z twoich zajawek, ale to za chwilę. Na razie będzie chwila dla muzyki.
2: Okej, dzięki.

0: Rafał Rogiński z Shy Albatros, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
1: W 2023 roku założyłeś kanał na YouTube, no i już jest to jakaś taka twoja dziedzina, no bo masz tam już prawie 50 tysięcy subskrybentów. Decyzja o założeniu kanału to był taki raczej, to była raczej taka autopromocja, czy gdzieś tam popularyzacja motorsportu, no i ogólnie motoryzacji?
2: Bardziej sposób na życie i namówili mnie do tego. Wcześniej mnie tu Paweł Grosz namawiał z kanału Drift Patriot, gdzie też tam byłem częścią tego kanału kiedyś. No i potem jak pracowaliśmy z Kicksterem, no to też on mnie mocno namawiał i cieszę się, że się dałem namówić i wspólnie zaczęliśmy od serii O Kim Spottera, gdzie pokazywałem właśnie od wewnątrz cały proces nauki Kickstera i zawodów wspólnych wyjazdów. I tak jakoś się już to wszystko potoczyło, że to już ponad 3 lata ten kanał.
1: Tak, też jak ktoś tutaj z naszych słuchaczy nie wie lub nie widział, to dzisiaj na kanale Tasiema pojawił się nowy odcinek z finałów DMP w Poznaniu, także po naszej rozmowie serdecznie zapraszamy, ale przejdźmy też sobie do segmentu telewizji, no bo tak jak już wcześniej wspominaliśmy, jesteś prowadzącym w TVN Turbo, prowadziłeś chociażby takie programy jak Prawko na Świecie, Jazda bez Zasad. Powiedz mi, w jakim kraju najlepiej ci się jeździło samochodem, gdzie było najtrudniej, no bo w pierwszym sezonie i tak jak już powiedziałeś nam wcześniej poza antenią ostatnim, jeździłeś na Tajwanie, Finlandii, Ugandzie oraz w Senegalu. Który kraj był najcięższy, a w którym jeździło ci się najprzyjemniej?
2: W sensie jeździłem w 10 krajach na świecie. Byłem na każdym kontynencie, w Azji, w Afryce, też w Europie i w sumie każdym kontynencie, no nie, przesadziłem. I jeszcze w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych. I no to największa trudność to była oczywiście Azja i Afryka. No tam ruch uliczny to można porównać do rwącej rzeki, która cię porywa i im bardziej z nią walczysz, tym zaraz coś ci urwie albo porwie. Trzeba było się poddać temu nurtowi, płynąć z tą falą ludzi, gdzie aglomeracje czasami miały po kilkadziesiąt milionów mieszkańców, gdzie nie panowały praktycznie żadne zasady ruchu drogowego, panowało kto silniejszy, ten ma więcej praw. Więc no, można powiedzieć, w Azji to były Filipiny, a w Uganda, w Afryce to były takie, można powiedzieć, dla mnie najcięższe dwa kraje, żeby sobie po prostu poradzić i przeżyć w ruchu ulicznym.
3: Było już wspomniane Prawko na Świecie, Jazda bez Zasad, ale masz również program kupione, zrobione, sprzedane. Pytanie jest, który program telewizyjny sprawia ci najwięcej frajdy podczas nagrywania? Czy masz jakiś taki w ogóle?
2: No przyznam szczerze, no paradoks był taki, że ja nie lubię podróżować i wyjeżdżać. I to Prawko, dużo osób właśnie mówi, że to spełnienie marzeń. Ja tak nie uważam, bo to byliśmy po 3 dni w jednym kraju i to na przykład na Filipinach ja w ogóle nawet piasku nie widziałem, tylko niestety jeździmy takie slumsy w najgorsze miejsca, żeby pokazać tą kulturę prawdziwych tubylców i co chwilę loty, zmiany czasowe i w 2 tygodnie robiliśmy 3 kraje na danym kontynencie. Było dosyć ciężko, ale za to właśnie nowy program, który teraz już 2 tygodnie jest na kanale, kupione, zrobione, sprzedane, to mi się podoba, bo mamy budżet 4000 zł z 2 prowadzących, ja i Leszko, rywalizujemy ze sobą i tak jak wspomniałem, mamy 4000 zł i w tych pieniądzach musimy kupić samochód, naprawić go, podszykować i jeszcze na nim zarobić, także można czasami ciekawe, fajne kąski wyrwać i tutaj trzeba się troszeczkę wykazać kreatywnością, ponieważ mamy mały budżet, ale jakąś swoją pracą i jakimiś pomysłami można czasami z takiego gruzika zrobić małą perełkę.
1: A powiedz mi, majsterkowałeś tak kiedyś przy samochodach tak dla siebie, czy to jest taka twoja pierwsza okazja, żeby gdzieś tak zmienić słaby samochód w coś naprawdę konkretnego?
2: Znaczy, mechanika nigdy mi nie była obca. Nawet kiedyś miałem warsztat samochodowy, prowadziłem 14 lat temu, przez 2 lata. Jak gdyby też właśnie, jak miałem 18 lat, to już handlowałem samochodami właśnie takimi chrupkami, trochę podrabiałem i sprzedawałem. Jeszcze nawet w sumie zacząłem, jak nawet prawo jazdy nie miałem. Więc przypominają mi się stare dobre czasy.
1: A jak wygląda w ogóle łączenie obowiązków driftera z prowadzeniem programów telewizyjnych? To musisz sobie tak ustalać, że jeden dzień robisz to, jeden to, czy raczej gdzieś tak grafik masz elastyczny?
2: No, często jest wszystko na raz i to niestety jest dużo obowiązków i w sezonie letnim to mnie w ogóle w domu nie ma, bo kurczę, to tak z zewnątrz wydaje się fajne i proste, ale to jest mocno angażująca praca. No tak jak wspomnieliśmy w tym programie, gdzie mamy 10 samochodów, w programie kupione, zrobione, sprzedane, każdy z nas, więc no, trzeba znaleźć czas, żeby to kupić, zrobić, nagrać, sprzedać, dodatkowo zawody, dodatkowo prowadzę swoich zawodników na innych zawodach, dodatkowo jeszcze współorganizowałem festiwal drugi rok rzędu, Baltic Drive Festival. No dodatkowo jeszcze prowadzę też YouTube'a, więc na niego trzeba nagrywać, też robić poprawki, montować ten film z monterem. Plus jeszcze wcześniej szkoliłem w szkole driftu mojej, teraz już troszeczkę mniej to robię, bo nie mam na to po prostu czasu. No i też trzeba być mężem i ojcem w rodzinie, bo mam dwójkę małych dzieciaków i no czasami jest ciężko.
3: Masz może jakieś takie auto, które jest twoim wymarzonym, żeby pojawiło się w kupione, zrobione, sprzedane? Masz jakąś taką wizję na to auto?
2: Nie mam, bo to są, można powiedzieć, chrupki i w tych budżetach no to nic wymarzonego człowiek raczej nie może kupić, więc po prostu im śmieszniejsze, tym więcej zabawy. No to miałem tak Seicento, teraz właśnie było w niedzielę, to fajnie wyszło i nawet na takim małym torze z kupującym ścigaliśmy się na czas, żeby tam urwać parę stówek w negocjacjach. I drugie teraz ostatnio skończyłem, to będzie chyba 6 odcinek Seat Arosa, taka 1.4 benzynka kupiony za 1000 zł z hakiem. 1000 zł z hakiem i fajnie on po prostu też wyszedł. Jestem dumny z tego, jak to auto byłem w stanie zrobić w budżecie do 4000 zł, także fajna zabawa.
1: A na co, do czego przykuwasz największą uwagę przy kupowaniu tych samochodów do tego programu?
2: No jak wiadomo w handlu, no człowiek kupuje oczami, tak, więc efekt wizualny jest najważniejszy i też staram się kupować samochody takie, które są w miarę sprawne techniczne, one muszą też przejść przegląd techniczny, muszą być bezpieczne, więc no naprawdę no trzeba się postarać, żeby takie samochody znaleźć, ale da radę. I właśnie my z Leszkiem pokazujemy, że w takim budżecie jesteśmy w stanie coś kupić. I jeszcze zostanie nam reszta na naprawę i podszykowanie samochodu.
1: Tak, to więc zakończyliśmy już sobie te nasze 3 segmenty wywiadu i już w zasadzie nasz cały wywiad, także Tasiem, bardzo dziękujemy Ci, że zgodziłeś się, żeby tutaj porozmawiać do nas i do naszych słuchaczy trochę o motoryzacji, no bo jednak u nas temat czy to driftu, czy w ogóle samochodów w naszym radiu jest dość obcy, także bardzo miło, że mogliśmy porozmawiać sobie na ten temat. I po tej pierwszej godzinie sportu dziękuję także ja, Jakub Cichy.
3: Zuzanna Kubiak.
1: I dziękujemy Julii Cichej, która nas realizowała, a w drugiej przejrzymy sobie, co słychać na poznańskich boiskach i parkietach w najbliższy tydzień.
2: Chciałbym wszystkim podziękować i pozdrowić słuchaczów Radio Meteor i dzięki za miły wieczór.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

Piwy za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity z

0: Radio Meteor.
1: Przechodzimy teraz już do przeglądu, co się wydarzy w najbliższym tygodniu, w najbliższy weekend w poznańskim sporcie. I zacznijmy od spotkania Lechu Poznań, który zmierzy się z Bayerem.
2: Właściwie to już się mierzy nawet. A
1: faktycznie, już 18.45. No, od 15 minut już grają w ramach fazy ligowej Ligi Europy. Lech wraca do gry w europejskich pucharach po 3-tygodniowej przerwie i jak na razie zajmuje 35. miejsce w tabeli, a pierwszy mecz poznaniaków to wyjazdowa porażka z Crystal Palace 0-4. Natomiast w spotkaniu nie zagra Radosław Murawski, który w Anglii otrzymał czerwoną kartkę. Z kolei Bayer w pierwszym meczu Ligi Europy wygrał ze słoweńskim Celje 2-0 i w tabeli fazy ligowej zajmuje 8. miejsce. W Bundeslidze jest na 4. miejscu w tabeli, a w ostatniej kolejce pokonał Mainz 4-3.
2: Tak, obecnie jest 18. minuta meczu na stadionie przy Bułgarskiej. 0-0 nadal jest wynik. Niestety z kontuzją zszedł Wojciech Mońka i w 15. minucie musiał go zastąpić Terry Egbe. No i najpewniej młody Polak nie zagra w spotkaniu z Koroną Kielce, które odbędzie się w niedzielę 18 października o godzinie 17.30 także na Enea Stadionie w Poznaniu. Będzie to 11. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Lech Poznań jest oczywiście wiceliderem i ma 22 punkty, a w ostatniej kolejce pokonał na wyjeździe Śląsk Wrocław 4-1. Kielszczanie zajmują 8. pozycję w tabeli, mają o 7 punktów mniej od kolejorza i w poprzedniej kolejce przegrali z Pogonią Szczecin na wyjeździe 0-2. Ostatnie 5 spotkań Korony to 2 zwycięstwa, 2 porażki, 1 remis, a w ostatnim sezonie Lech zremisował u siebie z Koroną 1-1, a w Kielcach wygrał 2-1.

0: Radio Meteor.
1: W piątkowy wieczór o godzinie 18 czeka nas starcie Beniaminków pierwszej ligi. Warta Poznań podejmie Unię Skierniewice w ogródku na ulicy Drogi Dębińskiej w Poznaniu. Warta obecnie ma 15 punktów po 10 meczach, zajmuje piąte miejsce w tabeli, co na ten moment gwarantuje im barażowy awans, ale w ostatnim meczu przegrali na wyjeździe w Mielcu ze Stalą 1-2. Unia Skierniewice jest jedyną drużyną w poprzednim sezonie, która dwukrotnie pokonała Wartę w drugiej lidze i zajmuje obecnie przedostatnie 17 miejsce w tabeli i ma tylko 11 punktów. Ostatnie 5 spotkań Unii to dwie porażki, dwa remisy i jedno zwycięstwo. Ostatnie spotkanie to remis 2-2 z Termaliką Brukbetem Niecierza.
2: Przenosimy się teraz do Ekstraligi Kobiet, gdzie Lech Poznań UAM zmierzy się z Pogoń Szczecin w ramach 8 kolejki. Odbędzie się to w sobotę, 17 października o godzinie 12 na stadionie Gosirów w Plewiskach. Lechitki zajmują 10 miejsce w tabeli, mają na koncie 4 punkty i 1 przewagi nad strefą spadkową. Poznanianki w ostatniej kolejce przegrały z AP 2010 Orlen Gdańsk 1-3. Lechitki nie wygrały od 5 spotkań, mają na koncie 1 remis oraz 4 porażki. Szczecinianki plasują się na 5 miejscu w tabeli, mają na koncie 12 punktów, tracą 4 oczka do pierwszego GKS-u Katowice. Piłkarki Pogoni w ostatniej kolejce przegrały z rekordem Bielsko-Biała 1-2. Poznanianki przegrały wszystkie swoje spotkania z Pogonią Szczecin w historii, czyli 2 mecze. A o tym, co będzie z Lechem Poznań 2, już za chwilę. I może

0: Stadium Club.
1: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
2: W środę 14 października Lech Poznań 2 zmierzył się z Wdą Świecie i przegrał 4-1. Przed meczem Lech 2 Poznań zajmował 5 miejsce z 18 punktami, a ostatni mecz rezerw kolejarza to zwycięstwo 4-2 z KKS-em Kalisz. Wda Świecie była na 6 miejscu, tyle samo punktów co rezerwy Lecha. Ostatnie 3 spotkania Wdy to porażki, ostatnia 3-0 z weekendem Luzino. Jeżeli chodzi o sam przebieg meczu, to Wda Świecie strzela 2 bramki w ciągu 12 minut. W 19 minucie Mateusz Cegiełka otrzymuje drugą żółtą kartkę, a kolejusz gra w osłabieniu. W 52 minucie jest już 3-0 dla Wdy Świecie. W 58 minucie gol dla Lecha strzela Kamil Jakubczyk, natomiast w 79 minucie Wda strzela kolejną bramkę, a mecz kończy się, tak jak już wspominałam, wynikiem 4-1. Po 4 meczach bez porażki z rzędu rezerwy Lecha przegrywają mecz i spadają na 6 miejsce w tabeli. Z kolei Wda Świecie awansuje na 3 miejsce w tabeli i przerywa pasy porażek w lidze. Następnym przeciwnikiem Wdy Świecie będzie Flota Świnoujście.
3: A następnym przeciwnikiem Lecha 2 Poznań będzie Polonia Środa Wielkopolska w trzeciej lidze i grupie 2, 11 kolejka w niedzielę 18 października o godzinie 12 w Stadionie Miejskim we Wronkach. Polonia Środa jest zdecydowanym liderem tabeli i nie przegrała żadnego meczu. Wygrała 9 spotkań, a 3 zremisowała i strzeliła 35 bramek w 12 spotkaniach. Jest to najwyższy wynik w lidze. No i już zaraz przejdziemy sobie do tej koszkówki odbijanej na parkiecie i jeśli chodzi o piłkę nożną, to już koniec. No chyba, że wydarzy się coś na bułgarskiej, no to wtedy będziemy Państwa informować.

zobaczyć. Niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.

dzięki, leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Radio Meteor.
1: Przed przejściem do koszykówki musimy jeszcze wspomnieć o wydarzeniach na Bułgarskiej. Żegnaliśmy się przy wyniku 0-0, jest obecnie 0-2 dla Bayeru Leverkusen. Gola w 29 minucie strzelił Patrick Schick, na 0-2 strzelił Mark Tillman. Jeśli już chodzi o poznańską koszykówkę, pierwsza drużyna basketu zagra z Solwerą Sokół Łańcuch w niedzielę 18 października o godzinie 18 w ramach piątej kolejki pierwszej ligi koszykówki mężczyzn na hali AWF w Poznaniu. Enea zajmuje obecnie 10 miejsce w tabeli i ma bilans 2-2, a poprzedni mecz przegrali z LKS-em Kulpa Kuć 79-86. Solwera Sokół Łańcuch jest na 8 miejscu z takim samym bilansem, czyli oczywiście 2-2, i w zeszłej kolejce także przegrali u siebie z BS Polonią Bytom 84-91. W zespole z Łańcucha gra wielu byłych zawodników NA Basketu: Mateusz Bręk, Bartosz Mońko, Konrad Rosiński i Piotr Wieloch. A w zeszłym sezonie obie drużyny wygrały u siebie w pojedynkach bezpośrednich 91-64 w Poznaniu i 90-77 w Łańcucie.
2: Z kolei NA 2 Basket w środę 14 października przegrała 84-95 z Pyrą AZS Szkołą Gortata Poznań w ramach drugiej ligi mężczyzn w koszykówce. Przed meczem Pyra była liderem z kompletem zwycięstw. Poprzedni mecz to wyjazdowa wygrana nad Exac Forestal Śląskiem 2 Wrocław 83-71. Natomiast NA 2 Basket Poznań bez zwycięstwa w tym sezonie i to się nadal utrzymuje. W zeszłej kolejce była to klęska w domowym pojedynku z Diablo Chairs SKM za Stalem Zieloną Górą 57-68, a w poprzednim sezonie w start bezpośrednich obie drużyny wygrały jeden mecz. 92-87 dla Enei i 67-66 dla Pyry. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, no to druga kwarta była dosyć wyrównana, 27-25 dla Pyry. Jednak już w trzeciej była to jeden punkt przewagi Enei Basket, jednak przewaga wypracowana w pierwszej kwarcie Pyry 26-16 zapewniła im zwycięstwo. Najlepiej punktującymi zawodnikami Pyry był Paweł Wiśniewski, 20 punktów, Aleksander Adamczyk 15 punktów, Adam Stefanowicz 14, natomiast dla Enei 2 Basket Marcel Pecelewski 21, Igor Krejski 18 oraz Remigiusz Pawlicki 17 punktów. Pyra po meczu nadal jest na fotelu lidera, a następny mecz to wyjazdowe spotkanie 17 października z EIG Kangu Basket Gorzów w Wielkopolski, które zajmuje 10 miejsce, a NA2 Basket Poznań zajmuje 14 miejsce i następny pojedynek rozegrają z WKK Active Hotel 2 Wrocław na własnej hali 18 października o godzinie 13.

0: Cześć, tu Fismol. Słuchacie Radia Meteor.
1: Wczoraj odbył się naprawdę wielki mecz w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, bo AZS Politechnika Poznańska zagrała z Landerną Bretagne i to był pierwszy mecz po 48 latach przerwy w europejskich pucharach dla tego zespołu. AZS Politechnika Poznańska świetnie zaczęła sezon w lidze, bo wygrała 3 pierwsze spotkania, a w ostatnim meczu wygrała 72-56 z Zagłębiem Sosnowiec. Jeśli chodzi o rywalki z Francji, to w swojej lidze mają bilans 1-3, a w ostatnim meczu przegrały z Flam Carolo 61-83, no i ten powrót okazał się być udany, bo AZS Politechnika Poznańska wygrała 77-65, pomimo tego, że do przerwy przegrywała 28-32. Jednak w drugiej połowie zdobyły łącznie 49 punktów poznanianki, a rywalki zaledwie 33. No i za postawę w defensywie swój zespół chwalił trener AZS Politechniki Poznańskiej Wojciech Szawarski.
2: Ta obrona, którą pokazaliśmy w drugiej połowie, szczególnie w ostatnim kwarcie, naprawdę wielki szacunek dla dziewczyn, bo już byliśmy mocno zmęczeni, ale do samego końca trzymaliśmy tą intensywność i koncentrację.
1: Najlepiej dla AZS-u Politechniki Poznańskiej punktowały Fejonda Fitzgerald, która zdobyła 25 punktów i została MVP tego spotkania, Jovana Popowicz 13 punktów i Jimmy Rice 11 punktów. Rice i Davis i Fitzgerald to są nowe zawodniczki w drużynie, no ale jak mówi Malina Piasecka, zespół coraz lepiej rozumie się na boisku.
3: Z meczu na mecz rozumiemy się coraz lepiej, czy to w obronie, czy to w ataku, więc wiadomo, gdzieś tam treningowo trenerzy muszą też odpowiednio gdzieś tam regulować nasze obciążenia, więc takie typowe granie 5 na 5 to jest gdzieś też ograniczone, więc to, co trener mówił, musimy się zgrywać meczowo i z meczu na mecz widać coraz większy progres.
1: Dla Landerną Bretagne najlepiej punktowały Harmonie Turner 22 punkty i Caroline Herriard o 1 punkt mniej. Jeśli chodzi o spotkania w Eurocupie, AZS Politechnika Poznańska zagra z Dertoną Basket, czyli włoskim zespołem, na wyjeździe 22 października o godzinie 19, a w lidze zagrają w niedzielę o godzinie 16 przeciwko AZS UMCS Lublin i będzie to powtórka z finałów z zeszłego roku, które lublinianki wygrały 3-1, no a sam trener Wojciech Szawarski podkreślał wczoraj o tym, jak ważne jest dla zespołu, jak ważny dla zespołu jest sezon ligowy.
2: Liga jest naszym priorytetem i te puchary, dzisiaj powiedziałem dziewczynom w szatni, to jest dla nas taki bonus, coś ekstra i chciałem, mówię, wyjdźcie dzisiaj bez presji, bawcie się tym, korzystajcie z tego, że gramy w pucharach i chyba tak to wyglądało momentami, że właśnie bez presji, ale z wiarą w zwycięstwo dziewczyny wyszły.
1: W następnym meczu Eurocupu Landerną Bretagne podejmie Fribourg, czyli zespół ze Szwajcarii, a w lidze zagra przeciwko Trójmiast Meylan.
4: Wspomniałeś już o meczu AZS Politechniki Poznańskiej i Lotto AZS UMCS Lublin. Odbędzie się to w hali imienia Zdzisława Niedzieli w Lublinie 18 października.
1: Przerwę ci tylko, że Lech Poznań przegrywał już 0-3 i Patryk Szczyk wykorzystał drugi rzut karny w tym spotkaniu.
4: Było to ważne przerwanie.
1: Tak.
4: Będzie to o godzinie 16 i 18 października. Pojedynek, jak już wspomniałeś, mistrzyń z wicemistrzeniami. AZS UMCS zajmuje 4. miejsce z 6 punktami, natomiast Politechnika jest lokatę pod nimi z tym samym dorobkiem punktowym. Ostatni mecz drużyny z Lublina to wyjazdowa porażka z KS Ślęzą Wrocław. 79-75, natomiast Politechnika jest niepokonana w lidze. Ostatnie zwycięstwo odniosły przeciwko MB Zagłębie Sosnowiec 72-56 na własnym parkiecie.
1: No i segment damskiej koszykówki zakończymy sobie jeszcze meczem Brother Mux, który pojedzie do Łodzi, żeby zagrać z ŁKS-em już w sobotę 17 października o godzinie 13 w Zatoce Sportu w Łodzi. Będzie to 4. kolejka pierwszej Ligi Kobiet. Brother Mux jest na 2. miejscu pod Spartą Ziębice. Muxiary nie przegrały jeszcze żadnego meczu w tym sezonie, a w ostatnim meczu wygrały z SMS PZ Koszłomianki 66-55. Ten mecz odbył się 11 października. Jeśli chodzi o drużynę z Łodzi, to jest na 6. miejscu w tabeli, a ostatni mecz wygrały z AZS-em Uniwersytetem Warszawskim 69-59 10 października.

0: przechodzimy teraz do segmentu piłki ręcznej. WKS Grunwald Poznań zmierzy się z Sandrą Spa Pogoń Szczecin w ramach 6. kolejki Ligi Centralnej Mężczyzn 16 października w piątek o godzinie 19 w Szczecinie. W poprzedniej kolejce WKS przegrał na wyjeździe z Jurandem Ciechanów 20-26. Poznańcy są na ostatnim miejscu w tabeli i nadal bez zwycięstwa. Jest to jedyna taka drużyna w lidze. Z kolei drużyna ze Szczecina w poprzedniej kolejce przegrała u siebie 29-32 z MKS Zagłębie Lubin, a Pogoń zajmuje aktualnie czwarte miejsce w tabeli.
1: Mamy dwa bardzo różne oblicza piłki ręcznej w Poznaniu, no bo mężczyźni wszystko przegrali jak na razie, a Enea piłka ręczna Poznań, drużyna kobiet, jak na razie wszystko wygrała, zajmuje trzecie miejsce w tabeli i już w sobotę zmierzy się z SMS-em ZPR-em Płock w ramach 6. kolejki Ligi Centralnej Kobiet na hali POSIR w Drodze Dębińskiej 10C w Poznaniu. Ostatnie spotkanie wygrały 39-27 z PR-em Koszalin, a SMS ZPRP Płock w poprzednim spotkaniu przegrał u siebie z SPR Pogoń Szczecin 22-39. Drużyna z Płocka jest na ostatnim miejscu w tabeli i jeszcze nie wygrała meczu w tym sezonie.

0: Ford Poznań w ramach Tauron pierwszej Ligi Mężczyzn i szóstej kolejki zmierzy się z MCKiS Jaworzno w poniedziałek 19 października o godzinie 18.30 w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Ford Poznań jest aktualnie na trzecim miejscu w tabeli z 11 punktami, natomiast MCK Jaworzno zajmuje siódmą pozycję z 6 punktami. W poprzedniej kolejce Poznaniacy pokonali w tiebreaku Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-2, a MCKiS Jaworzno wygrał za pełną pulę punktów z KKS Mickiewicz Kluczbork 3-1. Ford Poznań ma aktualnie pasmo 4 wygranych zwycięstw z rzędu.
1: Ene Energetyk Poznań zmierzy się z GKS-em Stoczniowiec w ramach drugiej kolejki siatkówki drugiej ligi siatkówki mężczyzn grupy pierwszej i trzeciej kolejki w sobotę 17 października o godzinie 14. Energetyczni zajmują obecnie 8 miejsce w tabeli z 1 punktem. GKS Stoczniowiec jest pozycję niżej z takim samym dorobkiem punktowym i obie drużyny nadal czekają na odnotowanie swojego pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. Zarówno Energetyk, jak i Stoczniowiec przegrali swoje spotkania 2-3 lub 1-3 ze względu na ogólny dorobek punktowy w meczach, to Poznaniacy zajmują wyższą lokatę.

0: przejdziemy teraz do hokeja na trawie, a konkretnie zacznijmy sobie od drużyny AZS Politechniki Poznańskiej, która zmierzy się z HKS Siemianowiczanką w szóstej kolejce Superligi o godzinie 16, 17 października w sobotę. Poznaniacy są obecnie na piątym miejscu w tabeli. Ostatni mecz wygrali z KS Stellą Gniezno 4-3 10 października. HKS Siemianowiczanka jest obecnie na drugim miejscu w tabeli, a ostatni mecz przegrała po karnych 1-3, a w regulaminowym czasie gry było 5-5 i grali z Eneom AZS AWF Poznań 10 października.
1: Warta Poznań z kolei zmierzy się z Grunwaldem Poznań o godzinie 16, również 17 października. Warta jest obecnie liderem tabeli, a ostatni mecz wygrała z LKS Gąsawą 2-1 10 października. Warta przegrała tylko raz w tym sezonie z HK Pomorzaninem Toruń 2-3 3 października. Z kolei Grunwald Poznań jest na przedostatnim 7 miejscu w tabeli. Ostatni mecz wygrał w karnych 5-4 po remisie 3-3 z HK Pomorzaninem Toruń 10 października. WKS Grunwald ma w tym sezonie również najwyższe zwycięstwo. Było to 12-0 ze Stellą Gniezno. Wojskowi zagrają w osłabieniu po czerwonej karcie Michała Głowackiego, który po meczu czwartej kolejki został zawieszony na 3 kolejne spotkania, czyli tak de facto do końca rundy jesiennej.
0: No i ten hokej na trawie zakończymy sobie spotkaniem AZS-u NA i AZS AWF Poznań, która zmierzy się na szosie Chełmińskiej w Toruniu z miejscowym Pomorzaninem. Enea AZS AWF Poznań zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli i ma 9 punktów. Oczko niżej znajduje się HK Pomorzanin Toruń i ma 1 punkt mniej niż właśnie rywale z Poznania. Obie drużyny swoje poprzednie mecze musiały rozstrzygać karnymi. Enea wygrała z HKS Siemianowiczanką 3-1 w karnych, po tym gdy w czasie regulaminowym drużyny zremisowały 5-5.

0: Dzisiejszą planetę sportu zakończymy meczem Waterpolo Poznań kontra USTW Politechnika Łódzka w ramach drugiej rundy Waterpolo Ekstraklasy, który odbędzie się w niedzielę 18 października o godzinie 17 na Termach Maltańskich w Poznaniu. UTSW Politechnika Łódzka zajmuje czwarte miejsce w tabeli, natomiast Poznaniacy są na szóstym miejscu. Waterpolo Poznań przegrał swój poprzedni mecz 13-16 z Arkonią Waterpolo Szczecin, natomiast USTW Politechnika Łódzka w pierwszej rundzie pokonała UKS Neptun Uniwersytet Łódzki 14-12.
1: No i tym zakończymy sobie naszą podróż po tym, co będzie się działo w najbliższy weekend na poznańskich parkietach i boiskach. Możemy jeszcze wspomnieć na koniec naszej audycji, że Lech Poznań cały czas przegrywa 0-3 z Bayerem Leverkusen, 2 gole Patryka Szika i 1 Marka Tillmana. Poza Czechem na boisku szaleją także zraszacze. Jeśli ktoś oglądał ten mecz, to mógł zobaczyć, że w około 20 minuty na boisku włączyły się zraszacze, także bardzo nietypowe zjawisko, wydarzenie. No, miejmy nadzieję, że Lech Poznań będzie jakoś w stanie obrócić ten wynik. Ma jeszcze prawie 45 minut, licząc doliczony czas, może nawet więcej, no ale to już będziecie Państwo musieli obserwować samemu. Za tą dwugodzinną planetę sportu dziękuję Wam, Jakub Cichy
0: i Zuzanna Kubiak, a realizowała nas Julia Cicha.
1: Dziękujemy.

0: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
1: Magazyn muzyczny.
2: Wybiła godzina 20. Za mikrofonem jest Teodor Lisak. Realizuje mnie Julia Cicha i mam przyjemność powitać słuchaczy w dzisiejszym magazynie muzycznym. Dopiero co zaczął się rok akademicki i to dla wielu oznacza nowy początek, nowy cykl. I właśnie o nowych początkach w muzyce dzisiaj porozmawiamy. Będzie trochę coverów, trochę remake'ów, trochę nowości, świeżości w sensie dosłownym i też metaforycznym. Nie przedłużam tego wstępu i teraz posłuchamy raz po raz Koty bez oczu i Psy bez nóg.

To był fragment utworu Raz po raz od Koty bez oczu i Psy bez nóg. Jest to polski duet, chociaż często w ich nagraniach występuje więcej osób. Zagrali w tym roku na Great September, czy chociażby na OFF Festiwalu. No i zazwyczaj ich siła tkwi w mocnej, takiej przewrotnej warstwie lirycznej, na przykład w tegorocznym albumie Koty bez, no ale tutaj mamy przykład ich siły w wydaniu stricte instrumentalnym. No i żeby ich sklasyfikować, można posłużyć się takimi wyrażeniami jak inspiracje z muzyki ludowej, sakralnej, avant-folk być może. No i jest to jeden z niewielu utworów w dzisiejszym zestawieniu, którego miejsce na tej liście nie da się logicznie wyjaśnić, a jednak to ten utwór zainspirował tak naprawdę całe dzisiejsze hasło. Jeżeli miałbym podjąć się interpretacji, to powiedziałbym, że choć w pewnym sensie brzmienie jest repetytywne, ono się zintensyfikuje, przy czym cały czas zachowuje swoją klarowność. To jest bardzo przestronny utwór i powiedziałbym, że w pewnym sensie ma właściwości odświeżające umysł. A teraz przechodzimy do klimatów emo i posłuchamy Moving Out od First Day Back.

mówimy o nowych początkach i mam nadzieję, że tutaj mój wybór jest dość jasny, bo wiadomo, moving out, przeprowadzki, nowy rok, hehe. Ale to nie jest jedyne dno, dlaczego ta piosenka dzisiaj na tej liście się znalazła, ponieważ opowiada ona o tym, że te nowe początki wcale nie muszą być optymistyczne. Powiedziałbym, że ta piosenka jest dość klaustrofobiczna. Jest to oczywiście historia przeprowadzki, no ale podmiot liryczny zaczyna gubić się w trakcie trwania tej piosenki, gubi się w sobie, gubi się w relacji z osobą, z którą zaczyna mieszkać. No i myślę tutaj o porównaniu tej pierwszej zwrotki, tej ostatniej zwrotki, gdzie przy pierwszej zwrotce pada wyrażenie I'll take my life back, a przy tej ostatniej już I want to take my life back. Czyli powiedziałbym, że jednak ta pewność trochę dogasa. O First Day Back słów kilka, bo chociaż wydali tylko jedną płytę i to tylko w zeszłym roku, brzmieniem przypominają emo drugiej fali z krwi i kości. Myślę tutaj chociażby o Everyone Asked About You, a tekstowo są oszczędni i abstrakcyjni, myślę, że w podobnych klimatach jak Cap and Jazz, co jest zresztą kolejnym tutaj dnem, już chyba trzecim, dlaczego ta piosenka znajduje się dzisiaj na liście. Jest to jednak nowy początek czegoś, co jest nam wszystkim znane. No a teraz najbardziej kontrowersyjna pozycja w dzisiejszym zestawieniu, czyli A Wasted Hymn od Architects.

0: Radio Meteor.
1: Jak mogliście usłyszeć, bardzo skaczemy dzisiaj po gatunkach. No i chociaż zarówno gatunek, jak i sam nastrój Wasted Hymn przy pierwszej styczności może nie wydawać się spójny z naszym dzisiejszym motywem, bo mówimy o metalcore, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę historię zespołu i to dość tragiczną historię zespołu. Otóż gitarzysta Tom Searle i przy okazji współzałożyciel, i to brat bliźniak drugiego współzałożyciela, zmarł w 2016 roku, czyli już dekadę po rozpoczęciu twórczości grupy. No i ta śmierć mocno wpłynęła na twórczość zespołu. A Wasted Hymn pochodzi z albumu Holy Hell z 2018 roku. No i tak jak od 2006 Architects utrzymywali się w estetyce takiego chłodnego metalcore'u, cięższego, mniej emocjonalnego, no to po tym tragicznym wydarzeniu brzmieniowo zaczęli wpadać w bardziej otwarcie emocjonalne tony. No i ich teksty były oczywiście i dalej są nacechowane motywami związanymi z przedwczesnym śmiercią członka zespołu, ich przyjaciela, brata. No i co ciekawe, ta fraza All is not lost, pojawiająca się w utworze, odnosi się do starszej piosenki zespołu All love is lost, zdecydowanie mniej optymistycznej. No i interesujące jest to, że dopiero po tak tragicznym wydarzeniu członkowie zaczęli tworzyć muzykę, która jest być może bardziej pokrzepiająca w jakiś sposób. No ale tutaj muszę zaznaczyć, że A Wasted Hymn zamyka album, który w całości prezentuje się już dużo mniej radośnie, jeżeli mogę w ogóle użyć takiego słowa. A Wasted Hymn zawiera w sobie gitary, fragmenty zmarłego Searle'a, a samym członkom zespołu zależało na to, żeby zakończyć jednak ten album na pozytywnej nucie, na jakimś promyczku nadziei w tym wszystkim. No i właśnie muzycy odnoszą się do tego fragmentu gitary, o którym wspomniałem wcześniej, że jest to najbardziej magiczny moment na całym krążku. No i tutaj nowy początek objawia się jako forma nowego cyklu twórczości, wskrzeszenia działalności po tak dotkliwym wydarzeniu, którym była śmierć członka. Ale żeby nie było tak przykro i tak dramatycznie, posłuchamy sobie czegoś na uspokojenie, czyli Go Get It od Slowdive.

Slow Dive. Jest to utwór z self-titled albumu wydanego po 22 latach przerwy zespołu. No i to on właśnie zapoczątkował serię dwóch albumów i oba zostały dosyć ciepło przyjęte, szczególnie właśnie ten, o którym dzisiaj mowa. No i jak to się łączy z naszym motywem przewodnim? Ano także mówimy o powrotach ogółem, o powrocie zespołu, ale też o powrocie perkusisty Simona Scotta, który dużo wnosi do całej sekcji rytmicznej albumu. No i ja w zasadzie mam teraz to wydanie fizycznie na płycie CD ze sobą. No i ja w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że Go Get It to jedna z dwóch piosenek, która została napisana przez cały zespół, a nie tylko pojedynczych członków. Jest to bardzo minimalistyczne wydanie, muszę przyznać. Slow Dive jawi się na nim jako bardziej dojrzały zespół, trochę mniej eksperymentalny, a jednocześnie wciąż zachowują ten shoegaze'owy sznyt, wpadają trochę też w dream pop, czyli coś, za co zostali docenieni na skalę międzynarodową. No a jeśli chodzi o samą piosenkę Go Get It, no to warto zwrócić uwagę na to, że mija prawie 10 lat od wydania tego utworu, a my wciąż nie do końca wiemy, jakie padają tam słowa w trakcie zwrotek. Możemy tylko usłyszeć zapętloną frazę I wanna see it, I wanna feel it. Są pewne domysły, ale są one bardzo niejasne. No a tak jak mówię, mam ze sobą dzisiaj to wydanie i nawet ono nie oferuje żadnej sensownej odpowiedzi. Nie ma tutaj żadnego śpiewniczka, niestety. Także nie wiem, czy jeszcze kiedyś będzie nam dane dowiedzieć się, jakie słowa padają w tym utworze. No a teraz posłuchamy sobie zespołu, który odwiedził nas w tym roku, odwiedził Polskę w tym roku, czyli Black Country New Road z utworem Besties.

0: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.
1: To było Besties od Black Country New Road. No i Besties to był pierwszy singiel wydany przed wydaniem albumu Forever How Long, czyli pierwszego studyjnego albumu po odejściu Isaaca Wooda zespołu. No i właśnie on odszedł i choć utrata członka to sytuacja analogiczna do Architects, no to Wood ma się, miejmy nadzieję, dobrze, a nie tam został ogłoszony jako support dla Phoebe Bridgers, chociaż tam też były kontrowersje związane z tym, że Isaac Wood poszukiwał dofinansowania na tę trasę. Tak czy inaczej, bo nie o nim w tym momencie mówimy, Black Country New Road po odejściu Isaaca Wooda zmieniło po części swoje brzmienie. I choć niektórzy zarzucają, że zespół utracił tę dawną intensywność, którą charakteryzowało chociażby Ants From Up There, czy ich inne wydania w starym składzie, no to to nowe Black Country New Road ma w sobie miękkość i delikatność, która wymaga być może trochę większej cierpliwości i uwagi, ale jak najbardziej można w pełni ją docenić. Sam utwór Besties opowiada historię zauroczenia, w której podmiot liryczny żywi takie uczucie do swojej przyjaciółki. Powiedziałbym, że jest to w pewnym sensie utwór może nawet infantylny, taki, jest bardzo dużo tam takich ciepłych, niedojrzałych emocji wobec tego. Tak czy inaczej, my pozostajemy w romantycznych klimatach i przechodzimy do Be Sweet od Japanese Breakfast.

0: Be Sweet od Japanese Breakfast. W ramach ciekawostki chciałbym wspomnieć o emo korzeniach Michelle Zauner, czyli frontmanki Japanese Breakfast. Miała wcześniej swój własny emo zespół, a także w ramach debiutu Japanese Breakfast nagrała ona split z Foxing. Wracając do piosenki, no to Be Sweet pochodzi z albumu Jubilee. Jest to album przede wszystkim o radości. On cieszy się też największym sukcesem z całej dyskografii Japanese Breakfast. No i przez ten album jest o radości, dlatego że jak sama Zauner mówiła, miała już dość pisania o stracie, ponieważ duża część jej dyskografii traktuje o radzeniu sobie z żałobą po śmierci jej matki. Jubilee jest przeciwieństwem tego. No i Be Sweet być może jest to powrocie do byłej drugiej połówki, no i dlatego też znalazło się w dzisiejszym zestawieniu, ale to chyba jeden z pozytywniejszych utworów o takiej tematyce. Za to jeszcze kolejna ciekawostka. W teledysku postawiono na coś kompletnie innego. Być może zainspirowani frazą I Wanna Believe zespół nakręcił materiał o kosmitach w stylu lat 80., co całkiem nieźle koresponduje z brzmieniem, jeżeli mówimy o dekadzie. A teraz kompletnie zmieniamy nasz kurs, czyli wchodzimy w klimaty rapowe, eksperymentalne rapowe, no i posłuchamy sobie It Sounds Stupid I Know od Jerryka.
1: Słuchasz Radia Meteor,

piosenka bardzo hałaśliwa, głośna, prawie tak samo jak głośno było o scenie UK Underground jeszcze chwilę temu. No i pewnie dzisiaj dość trudno złapać osobę, która przynajmniej nie słyszała refrenu z Louis V. Sandals czy Fever. No ale jak to często bywa, chociaż poszczególni artyści odnieśli dość spory sukces, no to już zostało trochę zapomniane, porzucone przez ten mainstream. Chociaż no właśnie, czy można w ogóle tak powiedzieć, tak, no bo to jest underground, mainstream. No ale nie wpadając w jakieś tutaj merytoryczne dyskusje, no to na tej scenie pojawiają się wciąż kolejni artyści, którzy mają sobą coś do zaoferowania. No i właśnie takim przykładem jest Jerrykę, którą mogliście usłyszeć przed chwilą. Artystka ma bardzo niewielkie doświadczenie w produkcji muzycznej, ponieważ dopiero rok, a jednak zaskakuje dziwacznym, miejscami nawet rustykalnym brzmieniem. No i właśnie w takim sensie mowa tutaj o nowych początkach. Bardzo dosłownie, bo mowa o początkujących, debiutujących artystkach i artystkach, którzy wciąż potrafią wnieść coś nowego w daną niszę. No a my pozostajemy w klimaty rapowe, ale przechodzimy na nasz rodzimy grunt. No i Hoshi, Młody Skinny z utworami Zioło i Perfumy i dla ciebie.

biorę się za moich zbirów, którzy lubią sobie nudzić. Szare miasto już się budzi. Buszek z bonga, żeby znowu się odmulić. Nie wiem dokąd biegnę, ale wiem, że nie chcę się przewrócić. Nie muszę już za nic bulić.

0: by wiem, że ty to czujesz, ej.
1: Klimaty Młody Chudy lub jak kto woli Ahus i grupa jazzowa Hoshi. Jest to najnowsza pozycja w dzisiejszym Magmuzie, bo wypuszczona zaledwie kilka dni temu. No i chociaż nie od dzisiaj miesza się jazz i rap, no to przynajmniej na polskiej scenie jest to zjawisko stosunkowo nowe. No i moim zdaniem każde odświeżenie piosenki w ramach gatunku, w którym nie została ona oryginalnie napisana, wiąże się z przepływem jakiejś nowej energii, nowej inspiracji, no i oczywiście nowych dźwięków, jak chociażby taka ta dość zaskakująca aranżacja wstępu dla ciebie w połowie całego utworu. Warto tutaj zwrócić uwagę na partie solowe saksofonu dla ciebie, tak wiernie oddające oryginał. Jeżeli chodzi o Hoshi, to jest to projekt Jakuba Więcka i innych instrumentalistów, którzy za zadanie postawili sobie odświeżenie brzmienia polskiego jazzu, a robią to ze sprawą, między innymi ze sprawą współpracy z artystami ze sceny popowej lub jak tutaj rapowej. No i jak sami piszą, w maksymalnie dwugodzinnych sesjach nagraniowych wypracowują wspólne aranżacje, które kładą nacisk na ukazanie charakteru każdego z zaangażowanych muzyków. No i w ramach naszego wiodącego motywu też trudno nie wspomnieć o przebranżowieniu Chudego z Ahusa w twórcę, jakiego znamy dzisiaj, czyli w Młodego Skinniego. No, pozostawiając już nasze mickiewiczowskie metamorfozy w tyle, przejdziemy teraz do Dane i utworu coveru, utworu Hello.

0: Radio Meteor.
1: Znowu stoimy w rearanżacjach, ale tym razem bierzemy na tapetę dość świeży cover, czyli Dane, którzy w studiu Triple J coverują radiowy hit sprzed lat. O Dane słów kilka. Jest to osoba, która dość niedawno zyskała większą rozpoznawalność. Wydaje mi się, że to po części ze sprawy piosenki PQC, która się dość mocno wybiła. No i oczekujemy na dalsze ruchy w tych klimatach, czyli konkretnie na album, który jest już zapowiedziane. No i myślę, że prawdopodobnie zyskali tą nagłą popularność przez to, że ten elektropop bardziej wchodzi do mainstreamu, jest o nim coraz głośniej. No i też warto powiedzieć, że współpracowali oni z Inaci Raci na najnowszej albumie tej ostatniej. Dane tworzy taką muzykę od lat i dopiero teraz tak naprawdę zdobywa swoje uznanie. No ale wracając do naszej dzisiejszej pozycji ich autorów i dlaczego ona znalazła się na dzisiejszej liście. Niewiele rzeczy budzi taki komfort, może taką nostalgię, jak wlanie nowej energii do czegoś, co jest nam bardzo dobrze znane. A na zakończenie posłuchamy teraz czegoś bardzo uspokajającego, sennego, czyli New Romance Beach House.

kanwie tych kojących brzmień przychodzi mi pożegnać się ze wszystkimi słuchaczami. Za mikrofonem był Teodor Lisak, realizowała mnie Julia Cicha, a to był magazyn muzyczny. Do usłyszenia.

0: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
1: Job's not finished.
2: No i zaczynamy, jak co tydzień, w czwartek 21, Mike and Dunks w składzie.
3: Jakub Cichy, dobry wieczór.
4: Dominik Maćkowiak, dobry wieczór.
2: Jędrzej Kaczmarek, realizuje nas Julia Cicha, ale zaczynamy troszeczkę nietypowo, gdyż Mike and Dunks się rozwija i może nie finansuje, ale wysyła ludzi tutaj na mecze NBA. Jest z nami Tymek Simon, który był na takim meczu.
5: Cześć, siemanko.
2: Byłeś na pre-seasonie na meczu Los Angeles Lakers, Sacramento Kings i opowiedz nam trochę właśnie.
5: Dokładnie, zgadza się, byłem przy okazji mojego wakacyjnego wyjazdu, takiego późno wakacyjnego. Ale tak, nie,
2: NBA,
5: nie byłem przy okazji byłem wysłany, tak, dostałem delegatem Mike's and Dunks, zostało mi poproszone, abym zrelacjonował to wydarzenie, najlepiej w trakcie, ale niestety różnica czasowa na to nie pozwalała, chyba że chłopaki by wstali w środku nocy, ale to nie było tego warte.
4: I słaby zasięg też było.
5: Tak,
4: próbowaliśmy się połączyć.
5: Tak, dokładnie, nie dałoby po prostu rady, zresztą uprzedziłem chłopaków, że rzeczywiście tutaj kwestie stricte celne jakieś i tak dalej. Co byście chcieli wiedzieć przy okazji, może o to zapytam?
2: No ja myślę, że tutaj... przede wszystkim atmosfera, jak ci się podobało.
5: To znaczy nie ukrywam, że pojechałem dla atmosfery, gdyż chłopacy zdążyli mnie wdrożyć tak dosyć powierzchownie, ale pojechałem dla atmosfery i rzeczywiście się tą atmosferą nie zawiodłem, jako kompletny laik i osoba, która o koszykówce nie wie absolutnie nic, tak na tyle atmosfera mi się spodobała, że coś tam zacząłem się dowiadywać w trakcie meczu i rzeczywiście cała oprawa graficzna i show, jakie jest zrobione wokół tego, naprawdę oddaje i jest to rzecz absolutnie godna polecenia, jeżeli ktoś by miał okazję.
4: Ja mam bardzo przyziemne pytanie, może być troszeczkę takie nie na miejscu. No nie wiem. Zobacz.
5: Nie ma pytania na miejscu.
4: Dobrze, ale...
2: Na pewno?
4: Czy jadłeś tam jedzenie? Na hali.
5: A czemu ona jest nie na miejscu, mój drogi? To będzie plot twist. Nie jadłem jedzenia na hali, gdyż nie było mnie na nie stać.
4: No widzisz, dlatego to jest nie na miejscu pytanie, bo wszyscy tutaj wiemy, Majksiarze, ile kosztuje jedzenie na halach.
5: Ale za to wypiłem złocisty trunek na miejscu i też mnie na niego nie było stać, ale byłem w stanie poświęcić te $21 na to, aby jednak móc to skosztować, bo jest to niepodrabialna okazja.
4: Dobra, widzimy często na TikToku i na Reelsach, na Instagramie, tak, że oni mają takie bardzo duże kubły na te właśnie trunki. Czy tak, to faktycznie było takie duże?
5: Tak, to mogło być 0,6 około, myślę, że... Ponieważ tam generalnie w kraju gwiazd i czerwono-niebieskich pasów rzeczywiście już same puszki najczęściej mają format około 0,6 z hakiem. Także ten kufel ma podobny format. Kufel, no oczywiście
3: jak,
5: kubek.
3: Jak sam meczek ci się podobał? Właśnie, może zapamiętałeś najbardziej z niego?
2: Kto zrobił największe wrażenie?
5: To znaczy, no oczywiście mam jeszcze zdjęcie, żeby tutaj nie być... Ten ziomek, który ma korzenie gruzińskie.
2: Sandro Mamukelashvili.
5: Dziękuję bardzo, zrobił na mnie piorunujące wrażenie. No oczywiście Luka, o którym byłem przestrzegany przed wyjazdem, że może się nie pojawić. Tutaj mnie chłopacy przygotowywali, jednak się pojawił. Także również zrobił wrażenie. No zresztą jeden wrzut za trzy praktycznie z połowy boiska robił wrażenie i był no bardzo efektowny. Natomiast ogólnie cały mecz był w pewnym momencie dosyć na wyrównany, no potem od siebie punktami odjechali, ale nie zmienia to faktu, że zrobiło na mnie wrażenie całe meczycho, no i oczywiście te przerwy z poświęceniem na muzykę i na całą oprawę cheerleaderki, to było fajne.
4: Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę, ale ten Gruzin, o którym mówiłeś, jest rekordzistą NBA w pewnym aspekcie.
5: Bo w jakim aspekcie?
4: Zdobył on 30 punktów w najmniejszej liczbie minut.
5: O, to nie miałem o tym pojęcia, ale dobrze się takich rzeczy dowiadywać. Jeszcze bardziej w szoku byłem wtedy, jak się zorientowałem, że on się w Nowym Jorku urodził.
2: Mówiąc szczerze, chciałem cię tutaj troszeczkę wpuścić na minę i zabrać jakiegoś totalnie randomowego zawodnika i chciałem, żebyś opisał tutaj występ tego gracza. Nie będzie on randomowy, gdyż jego ojciec nie jest randomową postacią. Jakie wrażenie robi na parkiecie, a może też na rozgrzewce, broni James Junior.
5: Szkoda, że nie jesteśmy po 22, ale powiem, że robi on piorunująco złe wrażenie na mnie. To znaczy, bardzo urocze jest to, jak wszyscy dookoła na trybunach, jak tylko on cokolwiek zrobi, to skandujemy jego imię. To jest bardzo ojcowska atmosfera, co zmienia faktu, że chyba jednak to jest zamieszczenie jego progi. Zagrał w moim odczuciu bardzo kiepskie spotkanie i mam wrażenie, że również w odczuciu waszym, ponieważ wiem, że Dominik chyba mi wspomniał, albo Jędrzej, już nie pamiętam, że ten skrót tego meczu ktoś z was widział i zresztą potwierdziliście potem moje obawy, że rzeczywiście on niestety radzi sobie najlepiej i na tym meczu również nie poradził on sobie najlepiej. No chyba jednak to ta rodzinna dominacja może tutaj nie być podtrzymana, chociaż zobaczymy, bo jeszcze ma czas chłopak.
3: A z Sacramento kogoś zapamiętałeś?
5: Nie.
3: No dobrze. No
5: jest to myślę, że...
2: I to
5: jedna odpowiedź.
2: Mike Sedaks, cenimy szczerość.
3: Jest godzina 21.05 i myślę, że już zakończyliśmy segment o Sacramento na te półtorej godziny. Możemy tylko obstawić, że zajmą pewnie 14 lub 15 miejsce na zachodzie i miniemy sobie.
4: A ja mam jeszcze pytanie. Jedno pytanie.
2: Ja też mam.
4: Okej, no to ja zacznę. Który był najprzystojniejszy z obu drużyn?
2: Możesz wskazać cheerleaderkę, ale nie wiem, czy to dziewczyna
5: muszę sobie znaleźć zdjęcie cheerleaderek też mam. No najładniejsza jest chyba ta, która w formacji była druga od prawej strony.
4: Okej, to wiem, która.
5: No to nie wiem, czy kojarzycie ją pewnie, naprawdę.
4: No kojarzę. No,
5: tak patrzyłem i tak kurczę zapomniałem, że na meczu jestem przez chwilę.
4: Niezłe ruchy, nie?
5: Tak, naprawdę, ta druga od prawej strony.
2: Tymek, przestrzegam, nie popłyń, bo Zosia nas może słuchać.
5: No i jakie było drugie pytanie?
4: Odpowiedziałeś na moje pytanie. Najprzystojniejszy koszykarz.
5: Najprzystojniejszy koszykarz? No pan Nowojorski Gruzin chyba. On jest taki... wie czego chce.
4: A Quentin Grimes?
5: Znam tylko Tarantino.
4: Szacunek. To jest ten jedyny czarnoskóry, który na początku był w Starting Five.
5: Okej. Przepraszam, nie pamiętam jak wygląda.
4: Okej. Też szanuję...
5: Za szczerość.
4: Tak, szanuję za szczerość.
2: Zdecydowanie. Ja mam takie pytanie, może bardziej z tych takich mniej poważnych, ale poważnych. Czy na przykład sylwetki graczy NBA robiły wrażenie? Byli oni szersi niż ci się wydawało?
5: Jak siedzisz na drugim piętrze, to nie do końca dostrzegasz te sylwetki aż tak mocno. Natomiast na pewno samo boisko robi wrażenia mniejszego, niżeli myślałem, że będzie ono na mnie robić. Szczególnie dodatkowo jeszcze z tej perspektywy. Także przy tym lekko liliputim boisku dla mnie wtedy w moich oczach ich postury również wydawały się przez to większe przy rozmiarze boiska, także tak, ich sylwetki sprawiały wrażenie większych niż się spodziewałem.
2: No dobrze.
4: Ja mam jeszcze jedno pytanie, ostatnie, okej?
5: Okay? Słucham.
2: A to przedostatnie.
4: Tak, przedostatnie?
2: Chyba, że się zdublujemy, to wtedy ostatnie.
4: Raczej nie. Jak wychodziłeś po meczu,
5: tak,
4: to czy był Saigon? Czy trudno było wyjść z areny, czy w miarę prosto?
5: Bardzo prosto.
4: Okay.
5: Nie czekałem ani przez moment w żadnej kolejce.
2: To w sumie... ja mam pytanie, które się troszeczkę pokrywa. Czy ogólnie w mieście widać taką kulturę koszykarską, czy Lakers po prostu są w mieście widzialni?
5: Nie wydaje mi się, że aż tak bardzo są widzialni, jak się spodziewałem. Los Angeles to jest też na tyle duże miasto, że nie spodziewałbym się tego, że w tak dużym tłoku ludzi będzie dużo osób, na tyle duża grupa osób utożsamiająca się z Lakersami, że będą oni aż tak bardzo widoczni. Także powiedziałbym, że nie była to aż tak duża grupa, jak sam się spodziewałem.
3: A widziałeś w Los Angeles jakieś znaki z Clippers, czy raczej tego to już w ogóle nie ma?
5: Nie przypominam
4: Pomidor.
3: Okay,
4: dobra, ale mówiłeś wcześniej, że miałeś tripa po całych Stanach Zjednoczonych, to czy w innych miastach widziałeś może coś związanego z drużynami koszykarskimi? Czy to w Denver, czy to w Chicago na przykład?
5: Widziałem w Denver. Czekaj, pull up. To był baseball. Pomyliłem sporty. Byłem raz świadkiem meczu baseballowego w Salt Lake City, ale koszykarskiego niestety nie. W ogóle moim pierwotnym założeniem było to, że może akurat się wszczepić w jakiś mecz, jak będzie grał Lewandowski w Chicago Fire, ale niestety się nie udało. Koszykarskiego nie. Też podejrzewam, że jakbym był bardziej zagłębiony w tą dyscyplinę sportu, to bym szukał bardziej, a tak to raczej.
4: Nie widziałeś czerwonych byków żadnych?
5: Nie widziałem czerwonych byków, widziałem kilka par Jordanów.
2: To też
5: mi się wydaje. No to mówię, no gdybym był bardziej w środowisku, to bym pewnie zwracał uwagę. Na pewno więcej widziałem w Leblech, a Poznań w Poznaniu, niż tam rzeczy koszykarskich.
2: Rozumiemy. Ja myślę tutaj słuchacze, żeby dali znać, no my tutaj z twojej roboty, Tymek, reporterskiej mogę chyba powiedzieć odgórnie za współprowadzących też jesteśmy bardzo zadowoleni, tak, więc ładne. Jak będziemy mieli kiedyś fundusze, to nawet i może sfundujemy tutaj jakiś wyjaźnik, żebyś nam kolejną taką robotę reporterską.
5: Nie mogę się doczekać.
2: Pewne rzeczy uplastycznie.
4: I shoutout dla Tymka, słuchajcie Strefy Pitosu.
2: Tak jest.
4: Kiedy?
5: Czwartek, godzina 22.
4: Tak jest.
2: To idealnie po Mikes and Dunksach, więc słuchajcie i nas, i Tymka, bo będzie warto.
4: Tak, a my bierzemy timeout w tej chwili. No Role Models od J. Cole'a.

0: Radio Meteor.
1: Gdyby o sukcesach drużyny decydowało to, ile mają zawodników wybranych z pierwszym numerem w drafcie, to Dallas Mavericks mogłoby być jednym z faworytów do wygrania NBA, bo Cooper Flagg, Zachary Risacher i Kyrie Irving to oczywiście pierwsze piki w swoich draftach, no ale wiadomo, że tak nie wygląda rzeczywistość. Risacher ostatni sezon bardzo kiepski w Atlancie, zobaczymy jak teraz pójdzie w Dallas. Cooper wraca po świetnym sezonie, no a Kyrie wiadomo, że tam ACL był leczony przez cały poprzedni rok, także też nie wiemy, jak będzie wyglądała forma rozgrywającego. Achilles, tak, przepraszam, Achilles. Więc panowie, jak wy oceniacie to Dallas? Co tam może się ugotować w Teksasie?
2: Uważam, że nic dobrego na razie. Jeszcze to nie jest ich czas, tak naprawdę. Oni są w trakcie rebuildu po luce i po nieudanym eksperymencie z AD i tym, że defensywa wygrywa mistrzostwa.
3: Nie, to na pewno, to nie jest drużyna na wygrywanie, ale może się sporo fajnych rzeczy tam zadziać. Może nie takie, które dadzą Dallas stricte, nie wiem, playoffy, bo to może być ekipa, która nie znajdzie się w playoffach, najwyżej w play-inach bym ich typował. Aczkolwiek, no, to jak wróci Kyrie, a wiadomo, że dobry Kyrie to jest duży zysk dla całej koszykówki. To jak się jeszcze rozwinie Cooper Flagg po fantastycznym rookie sezonie. Są też zawodnicy, myślę, że przyzwoici, których nawet będzie można po prostu wysłać, tacy jak PJ Washington, Daniel Gafford, czy może akurat bym nie wysyłał, bo też cały czas młody Derek Lively, podpisany na G Marshall, myślę, że za całkiem rozsądne pieniądze, więc to jest taka ekipa, która może wygrywać nie będzie, ale jest parę zmian jednak. Też ciekawe, jak Dusty May jako główny trener, który przyszedł z uczelni, sobie poradzi. I to jest ekipa dla samego Kyriego i Coopera, myślę, że i tak warta śledzenia.
2: Moim ulubionym ruchem ich w off-seasonie jest na pewno przedłużenie kontraktu na G Marshalla, bo to jest gościu, który jest naprawdę dużą wartością z ławki, bo punktuje, bo jest motorem napędowym, jest idealnym sixmanem i myślę, że faktycznie mógłby startować o to, żeby być tym najlepszym sixmanem ligi. Tylko czy otoczenie do tego będzie miał też dobre i najważniejsze, czy Cooper Flagg będzie miał dobre otoczenie.
1: Okej, no to moim ulubionym ruchem Dallas Mavericks w ten offseason to jest zdecydowanie zatrudnienie Dustiego Maya jako głównego trenera, bo to jest bardzo doświadczony szkoleniowiec na tym etapie akademickim, chociażby w zeszłym roku na March Madness wygrywał właśnie z University of Michigan mistrzostwo, no i też właśnie z tej uczelni w drafcie został wybrany Maurice Johnson Jr., także widać, że młodzi zawodnicy lubią z nim pracować, no i też zawodnicy na różnych szczeblach akademickich wypowiadali się z tym, że Dusty May to jest jeden z lepszych trenerów pod rozwój w ich wieku i dużo koszykarzy właśnie decydowało się, żeby przejść do University of Michigan tylko i wyłącznie dla trenera Dustiego Maya. Oczywiście teraz już taki wybór nie będzie możliwy, no ale wiadomo, że gdzieś tam to Dallas Mavericks ma tam młody core, szczególnie zbudowany na tym Cooperze Flagu, także szansa na to, że Dusty May obudzi tych zawodników nowych, będzie bardzo, bardzo optymistyczna.
3: To mi się najbardziej podoba w sumie ruch, najbardziej mi się podoba ruch Risachera, mówiąc szczerze, bo nie dali za niego dużo, dali bardzo mało, a to jest zawodnik, który może się odbić. Jedynka draftu, może to nie jest taka jedynka mocnego draftu, bo ten draft był dosyć słaby, ale może ta zmiana otoczenia, jak przepracował dobrze off-season i dostanie właśnie od trenera Maya szansę, to może być naprawdę po cichu niezły ruch, zwłaszcza, że ta cena była bardzo niska.
2: Ale nie mówiliśmy tego, kto odszedł, no bo duża ekipa odeszła z Dallas Mavericks, no bo Klay Thompson, Chris Middleton, no to są na końcu kariery, ale nadal jeszcze coś mogą dorzucić. Oprócz tego jeszcze odeszli Marvin Bagley III, AJ Johnson, Ryan Nemhard i Brandon Williams.
3: No tak, tylko że ci zawodnicy generalnie, Klay czy Middleton, oni po prostu tam nie są potrzebni stricte, bo nawet jeżeli Klay jeszcze jest w stanie coś dorzucić, no to jest totalnie nie to stadium rozwoju, przy których są Mavs i myślę, że to nie są ruchy, przy których powiemy wow, ale naprawdę całkiem rozsądne.
1: Tak, no to trzeba zakończyć segment od Dallas w taki sposób, jak zakończyliśmy każdy wątek o drużynie tydzień temu. Czyli panowie, jak uważacie, gdzie jest sufit tej drużyny, a gdzie jest taka podłoga?
3: O, to jest paradoksalnie ciężkie pytanie. Uważam, że taki sufit to jest jakieś ostatnie miejsce z play-inu. Bym ich widział. A podłoga, no to gdzieś tam te... Myślę, że właśnie ostatnie miejsce ja bym gdzieś ich widział w około, no taki późny play-in, 11-12 miejsce.
2: Ja... To jest trudne, ponieważ Kyrie Irving wraca, Cooper Flagg, nie wiadomo jaki progres zaliczy, więc to jest w miarę ciężkie, ale...
3: Duży.
2: No to na pewno, wątpię, żeby na minus szedł, ale ich sufit dałbym na niskie play-iny, a podłogę 13 miejsce, 14, myślę, że jest sprawiedliwe.
1: Ja mam podobnie, tak jak wy, gdzieś tam te późne play-iny, 10 miejsce to jest ten sufit, a taka podłoga to jest, myślę, 13 miejsce, co by nie było, ta konkurencja na wschodzie jest bardzo wysoka, no i teraz trzeba trzeba przejść do drugiej drużyny na literę D, także Denver Nuggets, i myślę, że nie ma lepszej osoby, która może zacząć wątek o Denver niż Jędrzej.
2: Prawda, ja uważam, że Denver 15 miejsce, sufit.
1: Tak, a najwięcej, co się działo w Colorado te wakacje, to
2: podłoga to w ogóle jakimś cudem spadają z NBA z ligi i idą do G ligi.
3: Nie, no generalnie no zmian jakichś wielkopomnych nie było.
2: A szkoda.
3: Tak, bardzo szkoda. Podpisanie DeRozana fajne, ale DeRozan już ma swój wiek i to nie jest ten sam DeMar. Myślę, że paradoksalnie jedne z większych nadziei, jakie można mieć jako kibic Nuggets, To są kontrakty two-way, co dużo świadczy, bo czy Nembhard, czy Whitmore to mogą być gracze, którzy w jakimś stopniu odpalą, no ale wiadomo, że tu mówimy o bardzo ograniczonym odpaleniu i nie będą to zawodnicy, którzy po prostu będą wygrywać mecze. No duża strata Watsona, Tima Hardawaya też bardzo szkoda, bo to jest zawodnik bardzo przydatny do walki o playoffy. Mało się podziało, duża stagnacja i myślę, że tutaj no, nie można być jakoś bardzo optymistycznie nastawiony co do sezonu Nuggets, ale też trzeba pamiętać, że no, ta pierwsza piątka na papierze cały czas wygląda bardzo i to bardzo mocno.
1: Tak, no właśnie to odejście Paytona Watsona wydaje się największym ubytkiem, jeśli chodzi o skład Denver, no ale też poza samą sytuacją w rosterze, jeśli chodzi o zawodników, też jest duży problem, jeśli chodzi o płace, no bo przez te ruchy, które musiał wykonać Denver Nuggets, znaleźli się oni w drugim progu podatkowym i tak w zasadzie już nie mają żadnych możliwości.
2: A tego progu to szczerze powiedziawszy nie widać trochę
1: tak,
2: po nich.
1: Nie widać właśnie w rosterze, no i tutaj jest ten problem, że nie mogą oni zbytnio już rotować składem przed rozpoczęciem sezonu, który już zaczyna się za 5 dni.
3: No plus Jokićowi też wygasa kontrakt. Serb mocno deklaruje, żeby chciał podpisać 5-letnią umowę, to byłby to super max, ale no to zawsze jest pewna niepewność w klubie, jak tak wybitna postać jak Nikola Jokić ma ostatni rok kontraktu. No muszą znowu na tutaj plecach Serba Denver się tutaj wznieść i zobaczymy, co tutaj przyniesie. No nie jest to ekipa, która najbardziej elektryzuje, czy to w całej lidze, czy na zachodzie.
2: Tylko kwestia tego, ile jeszcze jakiś pociągnie, nie? Bo ludzie charakteryzują się tym, każde stworzenie żywe się charakteryzuje tym, że ma wiek i ten wiek nieubłagalnie idzie w górę. I kwestia jest taka, że okej, ile jeszcze będzie grał na tym MVP poziomie?
3: No to zawsze jest pytanie, z drugiej strony to jest zawodnik,
2: i jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Ile czasu minie, zanim się wkurzy, że jego GM nic nie robi?
3: To jest drugie pytanie. No, deklaruję, że się jeszcze nie wkurzył. Ja myślę, że akurat w przypadku Nikoli Jokicia to jego charakterystyka gry, która się opiera na ogromnej inteligencji, predestynuje go do długiej kariery. No, ma 31 lat, więc to też nie jest wiek, w którym gdzieś tam już możemy rozpatrzeć w przeciągu paru sezonów jakichś mocnych spadków, bo to jest po prostu jego prime.
2: No dobra, to możemy już powiedzieć o suficie, czy jeszcze?
1: Myślę, że tak. Myślę, że no nie działo się to tyle w tym rosterze, żeby coś więcej na ten temat rozmawiać.
2: Jędrzej, czyń honory.
3: Okej, to ja uważam, że sufit to jest takie czwarte miejsce, może nawet w porywach do... Ale nie, czwarte. Myślę, że czwarte to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście Nuggets mogą się znaleźć, jak wszystko pójdzie dobrze i będą zdrowi.
2: To ja teraz. Sufit, piąte miejsce. Myślę, że jest okej. I podłogę dałbym tak... Nie widzę ich trochę w play-inach, ale no jednak ich podłogę widzę w play-inach, takich okay. Środkowych play-inach.
1: Okej, okay. Dla mnie sufitem są play-offy bez przewagi parkietu w pierwszej rundzie, czyli to jest gdzieś tam piąte, szóste miejsce, a jeśli chodzi o podłogę, no to jest ósme. Więc myślę, że w tych playoffach okay. Będą, no ale nie będą grali w większości meczów u siebie.
3: To ja się z podłogą mniej więcej zgadzam. Jakieś takie siódme miejsce, myślę, że jakby poszło bardzo źle, to myślę, że siódme ze względu też na ogromny talent Jokicia i to, że z Jokiciem po prostu wygrywasz. A my może też weźmiemy drugi timeout i przejdziemy po nim do Golden State Warriors.

0: hit her with my glizzy boy, I keep that.
1: You fuck with the ones that fuck with you. What, the niggas, the dumbass bitches wanna come up and lay up and give you some pussy at 12, 1 o'clock at night? Face ass nigga, do I look dumb, stupid, or slow? Nigga, please, what the fuck is you talking about? Just like you wanna stick a dick off in me, I want some motherfucking money. And don't get in your motherfucking feelings when you see me in the motherfucking club randomly and one of your niggas wanna get down on me. And I wanna get us some pussy because they give me some money. Now, I mean, that's easy.
2: Teraz nadeszła pora na już upadającą potęgę, chyba, znaczy już chyba możemy się zgodzić z tym, że to już jest upadła potęga.
3: No tak, no to, tak, to musiało nas
4: daleko od walki o mistrzostwa są.
2: Jeżeli ktoś się jeszcze nie domyślił, to tak, chodzi nam o Golden State Warriors, Jędrzej już wcześniej mówił. Dobrze, no to tam już wcześniej mówiłem, jak piosenka leciała, że tam się w sumie nic nie stało.
3: Tak.
2: To jest ta sama drużyna.
4: George Niang i Brandon Williams, no to wolni agenci.
2: To
4: więc
2: są,
4: nie są
2: game changerzy, nie?
4: Nie są
2: faktycznie.
4: W żaden sposób ważni zawodnicy gdzieś tam do rotacji aż tak.
3: No tak, w sensie jest spora krytyka w mediach, że Golden State nic nie robi, ale już przez tyle lat naprawdę dużo ruchów zrobili i ja mam wrażenie, że to jest po prostu naturalny bieg historii każdej dynastii, a taką też jest, było Golden State Warriors i tak po prostu musiało nastać, że teraz już gdzieś tam upadają. Fajnie, że Stephen tutaj mimo wszystko trzyma się tej organizacji i oni wszyscy się zestarzeją, ale na pewno się zestarzeją pięknie, no bo to co w historii zrobili, no to jest ich po prostu.
2: No dobra, ale
4: też jak w tym wieku Stefa Karego dostajesz dwuletni kontrakt o wartości 116 milionów, no to nie możesz się brzydko zestarzeć, nie? Tak naprawdę.
2: Tak, ale
3: no nie możesz, ale on i tak dał parę milionów.
4: Dobra, to Draymond też bardzo wysoki kontrakt roczny na wartość 27 milionów.
2: Dobra, ale panowie, Stephen Curry, you can rest well. Brandon Podziemski is here. Taka jest moja wiadomość do was i do słuchaczy, że po czasie Stefana Curry'ego przyjdzie czas Brandina Podziemskiego.
4: No Brandin pierwszy, teraz bardzo podobnie wygląda jak tak, Steph Curry w tych ostatnich latach.
3: No i jak Brandin Podziemski jest naprawdę fajnym zadaniowcem, no ale jeżeli to ma być zawodnik, który będzie miał być tutaj liderem, no to będzie czas Brandina Podziemskiego i pierwszych pików draftu albo gdzieś tam wysokich pików w Golden State.
2: Ale
3: chyba, że spadną.
4: No właśnie, jak o drafcie też mowa, no to w tym roku nie było aż tak wysoko, no ale gdzieś to był ten lottery pick, no i został wybrany do Golden State Warriors Jaxel Lendenborg, czyli 24-letni, więc bardzo stary jak na zawodnika draftowanego gracz Michigan.
2: Skąd on jest w ogóle, tak z ciekawości?
4: Z Michigan.
2: Aha, okej, okay, tak, ma takie nazwisko.
4: W sensie z Michigan University.
2: Amerykańsko-dominikański koszykarz.
4: Tak, okay. No więc stary jak na zawodnika draftowanego, no ale co by nie było, już gdzieś tam w tym pre-seasonie pokazuje, że gdzieś tam rzeczywiście już się nadaje do tej ligi, no co by nie było, jak tam gdzieś 50 czy 40 lat temu zawodnicy po trzecim czy czwartym roku studiów dołączali do NBA, no to rzeczywiście były już konkretne gwiazdy i zawodnicy tacy obyci. Z Jakselem może być tak samo, no ale ty Jędrzej też mówiłeś, że na przykład porównując przykład Daltona Knecha z Los Angeles Lakers, no to jednak trzeba się wstrzymać z takimi osądami, że on będzie już takim gotowym starterem.
3: No tak, bo Knech też miał fajne wejście, no ale nie ma co przesądzać, bo ty odbiłeś piłeczkę, jak się tak cytujemy, że też dosyć późno przyszedł Jaime Jaquez Junior, no i trzeba powiedzieć, że naprawdę on wypalił, więc ja tutaj absolutnie nie chciałem swoją wypowiedzią skreślać zawodnika wybranego przez Golden State. No ewidentnie poszli po prostu mówiąc kolokwialnie, w produkt gotowy i liczą, że on też pomoże Stefowi, który wiadomo, że no, nie wypominając wieku i PESEL-u, ale troszeczkę trzeba już patrzeć w przypadku Kerego, no to jest on pokaźny, więc to będzie taka ekipa doświadczona, która może powalczy, a jak przyjdzie co do czego, to z takim doświadczeniem, to wiadomo, że nie będą pewnie faworytami w żadnej serii w playoffów, jak do nich dojdą, no ale to nie będzie taki bardzo przyjemny rywal w momencie, kiedy jeszcze Butler wróci z kontuzji, więc
2: to
3: jest dużo doświadczenia w tej ekipie.
2: Ale też na szczęście dla Jaxela Lendenborga, no to ma w ekipie akurat jednego z najlepszych niskich skrzydłowych naszej generacji, więc on tam może go czegoś poduczyć. Więc to...
4: Właśnie o Butlerze mówisz, tak?
2: No, no tak, o Butlerze. Znaczy, no, możemy się umówić, że on jest jednym z najlepszych niskich skrzydłowych
4: na pozycji wyżej, a parę centymetrów niżej ma Draymonda Greena, także ten zawodnik też potrafi wiele nauczyć, chociażby w meczu Golden State Warriors z Sacramento Kings. Green właśnie mówił coś do Dariusa Aykufa Juniora, czyli oczywiście rookie z Sacramento.
3: Więc o, druga wzmianka o Sacramento. Ej, to zaraz się okaże, że...
4: Jeszcze przejdzie, jeszcze zaraz o nich powiemy.
3: Że to będzie najczęściej wzmiankowany zespół, wbrew pozorom.
2: Ale zapomnieliśmy o Łotyszu jeszcze w tej ekipie.
4: O Kristapsie, tak. Bo,
2: znaczy on jest już w sumie zapomnianym zawodnikiem trochę. Szkoda go.
4: No znowu jest w szpitalu, także no, wiadomo, na nim nie można...
3: Pielęgniarki nie zapominają, myślę, że o Łotyszu i muszą go często karmić, bo...
4: W całym kraju już wiedzą o tym łotyskim obywatelu szpitali wszystkich, więc...
2: Tak, dokładnie tak. Sufit... Kuba, możesz zacząć.
4: 11. Sufit 11-10, czyli podobnie w przypadku Dallas, a jeśli chodzi o podłogę, no to myślę, że to jest 13 miejsce.
3: Ja mam podobnie, więc powiem, że według mnie takie optymalne miejsce, jakie widzę Golden State Warriors w tym sezonie, patrząc na tym, że już jest wiek i to zdrowie, no i Draymond jest w stanie, no i Jimmy wraca po kontuzji i Steph gdzieś tam też już jest wiekowy, więc myślę, że takie 12 miejsce to jest takie miejsce, które mogą zająć.
2: Ja uważam, że ich sufit to jest albo niski playoff 10 miejsce, albo miną się z playoffami, a ich podłoga 13 miejsce. Tak bezpiecznie.
4: No, więc wszyscy mamy gdzieś podobnie. No i teraz pora wrócić do Teksasu, a dokładnie do Houston. No i sprawdzić, co tam słychać w Rockets, którzy co by nie było, przynajmniej moim zdaniem, bardzo wzmocnili się przed sezonem.
2: Tak,
4: bo
2: ale największą zmianą w tej ekipie jest to, że logo zmienili.
4: Zmienili logo, no to akurat jest przynajmniej w mojej opinii gorsza zmiana, no ale poza Bogdanem Bogdanowiczem i Markusem Smartem, którzy przyszli jako wolni agenci do pełni zdrowia, wraca Fred Van Fleet, który poprzedni cały sezon opuścił.
2: I Steven Adams jeszcze.
4: Steven Adams, tak, no i gdzieś tam w tych playoffach przeciwko Los Angeles Lakers widzieliśmy, że ta gra w ataku, planowanie tych akcji wyglądało dość średnio, no a teraz do podstawowej piątki Rockets wróci rzeczywisty rozgrywający, ale, który to doświadczenie w playoffach.
2: Ale Amen Thompson dostał tak soczysty kontrakt.
4: Prawda. Brat też. Brat tak, też.
2: Brat też. Tam, 208 milionów za 5 lat.
3: Na Wigilię będzie sowity.
4: Bliźniacy zrobią sobie na pewno dobre prezenty na święta.
2: Czy to jest w takim razie bracia, którzy najwięcej zarabiają w NBA kiedykolwiek?
4: Myśl, bardzo możliwe, musielibyśmy...
3: To jest do przeanalizowania, ale...
4: Bracia bliźniacy na pewno.
2: Są faworytami. Zazdroszczę rodzicom akurat.
3: Są faworytami, no przekazali też bardzo dobre geny, patrząc na ich posturę i tutaj zdolności, to nie mają na co narzekać.
4: Tylko nie rzucali zbytnio z tatą, jak...
3: Tak, tam mieli. Może mieli za krótkie
2: boisko. To LaVar Ball powinien ich tam, wiesz...
3: Oj, może lepiej trenować. Może lepiej nie. No, tak jak powiedzieliście, największy zysk to są gracze, którzy wracają z kontuzji. Myślę, że bardzo niedocenianym powrotem jest Steven Adams, gdzie ta gra, jak był ich center, po prostu wyglądała lepiej, bo on kapitalnie zbiera i zagrał naprawdę dobry sezon. Później ta kontuzja mocno pokrzyżowała, więc Marcus Smart naprawdę po takim odbiciu się, po tym jak został zapomniany w Waszyngtonie, to Smart w Lakersach pokazał też, udowodnił po raz kolejny swoją wartość, więc to naprawdę uważam, że tak z ukrycia to może być naprawdę groźna ekipa, która właśnie, jeżeli rekonwalescencja i Van Vlieta i Adamsa poszła w dobrym kierunku i będą w formie na ten sezon, to może być to dobry, bardzo dobry zespół.
2: Mi się podobają ich ruchy, jeśli chodzi o wolnych agentów, bo Marcus Smart to jest bardzo inteligentny obrońca, który zdecydowanie mi się przyda, jeśli będzie... No oni zrobią taki Dorture Chamber, jak wrzucą zamiast Van Filta Marcusa Smarta, jeszcze obok będzie Amen Thompson, więc jeśli chodzi o defensywę, to spoko, tak samo jak Bogdan Bogdanowicz, który dorzuci coś za trzy, więc też na plus, ale jestem jeszcze innego zawodnika ciekaw, czyli najbardziej overrated zawodnika w zeszłym sezonie.
4: Czyli Alperen Sengun?
2: Tak. Czy no. Nie, te głosowanie wygrał Alperen Sengun, czy ten, jak on miał, Sportland?
3: z Portland?
4: Daniel Tio?
2: Tak.
3: No to, no teraz to byli bliżej
2: chyba,
3: do Shengona.
2: Chyba Shengun wygrał. Tak, zaraz
4: coś tak nie lubią tych zawodników, nie amerykańskich.
3: Jest taka opcja, no tak, Shengun musi się odbić, bo myślę, że oczekiwania były dużo większe, a za dużo tam spoczywało na Kevinie Durancie po prostu.
2: Tak, Shengun wygrał. 12% miał na drugim miejscu, był Rudy Gobert, na trzecim.
4: Teraz obawiam się, że wysoko będzie Jalen Johnson.
3: Ja bym nie przesądzał, ja wierzę w Jalena, ale ja też, to nie ta konferencja.
2: Dobra, ale czy Jalen Johnson jest w Houston? No nie wiem,
3: nie.
2: Ale może coś się zmieniło. Dobra, KD jest wielką niewiadomą, w sensie on będzie zawsze performował, ale nie wiem, jakoś go nie widzę trochę.
3: Zdrowie, chociaż naprawdę... Sezon miał bardzo udany i uważam, że to też był problem, że dużo było Duranta, co akurat nie jest nigdy problemem, ale za dużo po prostu. Shengun będzie musiał wziąć więcej na siebie, a Van Vliet powinien to po prostu lepiej poorganizować, bo ta organizacja gry w ataku była największą tutaj piętą achillesową graczy Rockets.
2: Ciekawe, jak się rozwinie Reed Shepard w tym sezonie, bo w zeszłym sezonie był bardzo wysoko, jeśli chodzi o głosowania.
4: Fryzurę zmienił, to na pewno.
2: Fryzurę zmienił, ale...
4: Jedna z największych zmian na Media Day'u.
2: Tak, ale czy zmiana będzie też w jego grze, no bo on w jego rookie sezonie był bardzo mierny trochę był, ale już w sophomore seasonie był bardzo dobrym grajkiem i nawet był wysoko w rankingach na Six Man of the Year.
3: Tak, odbił się.
2: I Tari Eason też, nie zapomniałem. Mhm.
4: Też nowy kontrakt dostał, 50-81 milionów.
3: I to jest bardzo dobry kontrakt, więc myślę, że teraz możemy w miarę płynnie przejść do drużyny, przy której było dużo zawirowań.
2: Jeśli chodzi o ekipę i o pozaboiskowe sprawy. No.
3: Głównie pozaboiskowe sprawy, nawet bym powiedział. Nie wiem, czy w sumie czy cały czas Steve Ballmer tutaj będzie dopingował w roli zawieszonego właściciela tutaj swoją ekipę Clippersów.
2: Ale to jest jedyna chyba ekipa, która w tym off-seasonie eksplodowała po prostu na minus.
3: No i tak, to... ale wrzucili twardy
4: i
3: reset.
2: Tak. Ale i dobrego grajka zdobyli też w drafcie.
3: Mówiąc szczerze, ta ekipa...
4: Średni ma preseason, Keaton Wogler, ale zobaczymy, jak się rozwinie.
2: No, ale no...
3: Ale tam jest
2: będzie dobry.
3: Paru fajnych graczy, na których naprawdę...
2: To Bradley Beal?
3: Nie. Nie te lata, Dominik, cofnij się tak 10 lat później, wrócisz do nas, do teraźniejszości. Ale takich nawet zadaniowców to... Już nie mówiąc o Garlandzie.
2: Przepraszam ci, przerwę. Nie mówiliśmy o suficie i o tego podłodze Houston.
3: Aha, Houston to...
2: Chwilkę zawrotka.
3: Okej, okay, tak, to zawracamy. Houston myślę, że takie optymalne, myślę, że piąte, szóste miejsce. I sufit to właśnie jakieś takie piąte, czwarte. A podłoga to ja myślę, że tutaj... Nie wiem, jakieś siódme, ósme, jakiś taki
4: około play-nowe. W przedziale 3-6.
2: Ja też, ja bym ich dał, że na pewno w play-offach będą.
4: Ja wierzę w Houston, z Fredem Van Fleetem jestem gdzieś tam przekonany, że będzie to
2: lepsze. Fred Van Fleet ma doświadczenie, jeśli chodzi o wygrywanie mistrzostw też.
3: To prawda. Ja tutaj przez to, że były te rekonwalescencje, przez to, że KD też ma sporą historię urazów, to jeżeli tam się posypie, to po prostu pod tym kątem, wracając do Clippersów, to oni mają fajny zbiór, uważam, zadaniowców. Chris Dunn naprawdę fajny zawodnik, zwłaszcza w defensywie, taki energiczny duet skrzydłowych Hachimura, Derrick Jones Jr. To są naprawdę dobrzy gracze, którzy nie jedna ekipa by chciała mieć ich w rosterze. Struz to też jest wartościowy zawodnik, no ale nie ma tam lidera, po prostu jest to ekipa, która... Wrzuciła twardy reset.
2: Losowych ludzi trochę.
3: Trochę tak.
2: Ja się gdzieś spotkałem z opinią, że jeśli na przykład dać tylko roleplayerom grać w NBA, no to oni by byli, wygrywali mistrzostwo po mistrzostwie. Bo to jest faktycznie ekipa złożona z zadaniowców, z roleplayerów. Chociaż Darius Garland, czy można go nazwać takim roleplayerem?
3: Nie.
4: Jest all-starem.
2: No jest all-starem, mimo wszystko, żeby go szanować. Ale już reszta, no to są zadaniowcy.
3: No Ingram też, chociaż ja nie jestem fanem Brandona Ingrama. to czasami jak się zbłaził.
2: Brandon Ingram nie ma kontuzji?
3: Mówiąc o tym, że te, no jak nie ma
4: jak
3: teraz,
4: nie Ingram,
3: to nie ma
4: za chwilę. Jak Ingram, to jest trój Hachimura, także.
3: No tak, ale Ingram mówił, że żeby wygrywać w playoffach, to nie może oddawać tam małej liczby rzutów. Oddał małą liczbę rzutów, wygrali w mecz w playoffach generalnie.
4: Teraz. A jak oddawał dużą, to przegrali, jak tak. Był zawodnikiem Raptors, także.
3: Tak, to było w Toronto, coach Rajakowicz nie zabrał sobie do serca i sugestii i myślę, że to na dobre wyszło.
2: Według NBA.com, czyli chyba najbardziej rzetelnego źródła informacji, to ma częściowo zerwanego Achillesa.
3: A faktycznie, tak. No. To wyszło ostatnio. Dobrze tutaj, Dominik, że przypomniałeś. Tak, Ingram znowu jest połamany, więc...
2: No, coś odziedziczył po KD akurat.
3: Więc ja się w sumie trochę dziwię, że Benedict Mathurin, który jest zawodnikiem w swojej roli naprawdę niezłym i z ławki może fajnie zapunktować, że Clippersi nie chcieli mu dać podobnego kontraktu. Może bardziej chcieli, może on nie chciał, ale to naprawdę za rozsądne pieniądze poszedł.
2: Mathurin był świetny w Pacersach przecież.
3: Tak, i to jest zawodnik, który z ławki jest w stanie dać sporo.
2: Nawet jak w startowym składzie wchodzi, to też jest w stanie dać sporo.
4: No w Pelicans może być rzeczywiście starterem.
3: Tak, więc może zainwestował bardziej w siebie, żeby dostać więcej rzutów, chociaż w Clippersach też wydaje się, żeby to dostał.
2: Ale pominęliśmy bardzo jedną ważną, dużą osobę, której tam już nie ma.
3: Tak.
4: Bogdana Bogdanowicza, tak.
2: Tak, dobrze, że to zauważył.
3: Fatalny sezon miał Bogdanowicz, przyszedł do Rockets i nawet nie skomentowaliśmy tego, więc...
2: No. Masakra, nie? No.
3: Więc generalnie, odszedł Kawhi. Teraz już wiemy, dlaczego też ten transfer był, czemu Clippersom Kawhiowi mogło zależeć na tym transferze. Abstrahując od tych kar, to uważam, że sportowo dobrze, że Clippersi resetują sobie troszeczkę swoją kadrę. Minus to są te kary, bo pików nie mają, ale...
2: Tak, ale to był tak tragiczny eksperyment Clippersów. Cała ta ekipa Georgia, jak jeszcze tam był przecież Russell Westbrook przez jakiś czas, który o dziwo, przecież Russell Westbrook był motorem napędowym w playoffach. To on jako jedyny wtedy grał, bo wszyscy byli inni połamani. Czy Harden, no to nie wiem, to jest ewenement dla mnie, że to nic się tam nie udało kompletnie.
4: Właśnie, potem był jeszcze James Harden, mówiłeś właśnie Westbrook, George i Leonard. Wiedziałem, że ktoś czwarty był jeszcze i ja zapomniałem w ogóle, że to był Harden, no tak. No,
3: okay. No tak.
2: Myślałem, że byś zapomniał Westbrooków w takim
4: to się... Nie, o Brody, nie.
3: Ja uważam, że to się posypało w momencie, kiedy przegrali, dla nich myślę, że wręcz absurdalnie z Denver Nuggets w bańce drugą rundę, wygrywając serię 3-1, gdzie w meczu numer 7 ani Kawhi, ani Paul George absolutnie nie dowieźli po prostu. I w końcu trzeba było ten reset nacisnąć.
2: Tylko trochę późno to zrobili.
3: Tak, to jest główny zarzut, że za późno. Mimo wszystko u sąsiadów zamiedzy, czyli u Lakersów też sporo zmian, ale
2: sufit
3: zmian na plus.
2: Sufit jeszcze i podłoga.
3: Tak, znowu
2: zapominasz ty o tym.
3: No ja zapominam, musisz pilnować.
2: Pilnuję, dobra, zaczynasz.
3: Bardzo dobrze, okej. Okay. No tutaj... Proszę nie oczekiwać zbyt dużego szacunku do Clippersów. Uważam, że ich sufit to w przypadku, kiedy się posypie wszystko w Warriors, to może być takie 10. miejsce nawet. Uważam, że podłoga to mogą spaść na jakieś 13 nawet. Chociaż im nie będzie...
2: Optymistycznie ich akurat oceniasz.
3: Wiesz co, bo im nie będzie zależeć na tym, żeby przegrywać. Oni będą chcieli mocno iść w wygrywanie, no bo nie mają
2: Ale
3: piku.
2: Kim mają to wygrywać?
3: No wiesz co, no to też jest... To jest
2: Bradley Beal ma niby teraz wrócić jak Wizards.
3: No to jest...
2: Marcin Gortat by musiał wrócić i John Wall.
3: Tak.
4: Chris Paul. Sezon temu.
2: A bo jeszcze Chris Paul tam był. Zapomniałem, że Chris Paul skończył karierę w Clippersach. Tak, bo to była ta akcja, że go po miesiącu wywalili, co nie?
3: Tak, dokładnie. Wiesz co, ja w sensie, no tak, ale no będą, ja uważam, że oni będą.

0: zdecydowanie rok. Los Angeles.
1: No, oni ogólnie nie będą drużyną roku.
0: Tak, no to prawda.
1: No, ciekawe, czy Kuba Q jest.
0: Tak, tak, ciekawe, czy...
1: On nie jest drużyną, jest człowiekiem.
0: Tak, ciekawe, czy druga drużyna z Los Angeles będzie tak samo skuteczna w następnym sezonie, no, ale myślę, że teraz możemy sobie wziąć timeout i posłuchać trochę tej kalifornijskiej muzyki, także z Kuba Q i Man of the Year na antenie.

0: Radio Meteor.
1: No tak, mówiliśmy wcześniej, że... Znaczy ja mówiłem, że Clippersi eksplodowali na minus, ale czas na ekipę, która według mnie i Jędrzeja eksplodowała na plus.
2: Czyli tak, że zostajemy w Los Angeles oczywiście.
3: Tak, zostajemy w Lakersach. Ja uargumentuję to. To jest pierwszy sezon, w którym Lakersi zainwestowali w skład budowany stricte pod Lukę i pod Reevesa. I jeżeli Kessler nie będzie kontuzjowany, a był w zeszłym sezonie, ale to wszystko, w sensie są duże mankamenty, to nie jest skład na poziomie Oklahomy i San Antonio, ale ja uważam, że to jest skład, który może być trójką na zachodzie. Więc już uprzedzam fakt, jaki jest sufit tutaj drużyny Los Angeles Lakers.
1: Okej, okay. No trochę poleciałeś, ale dobra, o tym zaraz.

0: To jest ekipa, która fajnych zadaniowców skleiła, tylko jak już rozmawialiśmy poza, na piosence, jest tam Walker Kessler, który kosztował dużo.
1: Dokładnie. I też nie jest najzdrowszy, co by nie było.
0: I
2: w sensie nie, to...
0: Nie jest warty tyle, ile mu dali.
2: W sensie tak, pod względem stricte transferów to Kessler jest idealnym uzupełnieniem na lukę, ale na dwóch poziomach po prostu przepłacili. I pieniędzy, i transferu. I to jest 100%, więc to nie są ruchy idealne, ale uważam, że ruchy w postaci Grimesa, Sextona czy Mamu Kaleszwilego to są gracze, od których będzie dużo zależeć w sezonie Lakers, bo wiadomo, że Luka Reeves dowiozą swoje i to są zawodnicy nowi, którzy będą musieli wydatnie wspierać.
1: Tak, jeśli chodzi o moją perspektywę, no to dla mnie największym znakiem zapytania przy Los Angeles Lakers są skrzydła, bo mam wrażenie, że gdzieś tam przy chociażby Oklahoma City Thunder czy przy San Antonio Spurs, no to wyglądają one po prostu kiepsko. Quentin Grimes i Sandro Mamukelashvili czy Matthias Thybulle, który może zagrać na tej trójce, no wygląda naprawdę kiepsko, się prezentują przy tych mistrzowskich drużynach, szczególnie, że no wiadomo, odszedł LeBron, ale też myślę, że nikt nie spodziewał się zbytnio tego, że odejdzie Rui Hachimura, który jednak, co by nie było, był gdzieś tam najbardziej równym zawodnikiem przez serie playoffowe, więc
2: no to tutaj, bardzo dużo.
1: Tutaj jest ten problem, że gdzieś mi się wydaje, że jeśli chodzi o rywalizację w postseasonie, bo już nie chodzi o te pierwsze 82 spotkania, to może być problem, żeby wytrzymać na dłuższą metę. No przeciwko, jak mówiłem, Oklahomie, przeciwko San Antonio Spurs i też mam pytanie...
0: Przeciwko
1: Sacramento, jeśli zagrają w postseasonie oczywiście, no i
0: to by było,
1: nawet przy tej Minnesocie Timberwolves gdzieś tam stawiam znak zapytania, czy Lakers by sobie poradzili, no bo nawet chociażby Jaden McDaniels, czy no teraz Jonathan Kuminga jednak są lepszymi zawodnikami na pozycji 3-4 niż Quentin Grimes i Sandro Mamukelashvili, moim zdaniem.
0: Ale jakaś cząstka LeBrona tam została, więc kto wie.
1: No,
0: może...
1: Możliwe, no ale to nie na pozycjach skrzydłowych.
2: To prawda, pod tym kątem mają większy potencjał. Mimo wszystko ja tutaj daję Lakersów teraz niż Minnesotę, bo uważam, że sam duet liderów ma większy potencjał.
0: Ball no i to, że Dominaton odszedł, to też na plus.
2: Tak, aczkolwiek uważam, że duży minus jest to, że nie byli w stanie chociażby Jacksona Hayesa, który bardzo fajnie wyglądał przy Luce jak na jego możliwości, że nie byli w stanie tego zawodnika utrzymać, no bo...
0: Ja mam tak z Lukiem Kennardem.
2: Kevon Looney to nie jest poziom i uważam, że to jest największy taki nawet i downgrade. Choć może te skrzydła rzeczywiście, ten Hachimura był świetny, ale to jest duży minus, bo Looney to już nie jest ta fizyczność jak z prime'u w Golden State Warriors. Dużo znaków zapytania przy ekipie Lakers, ale uważam, że sam rys drużyny, która się kształtuje tam, jest generalnie dobry.
0: No, idą w dobrą stronę moim zdaniem też.
2: Jak tam będzie parę ruchów, tylko problem Lakersów przez lata uważam był taki, że tam była za duża niestabilność składu. Poszła jakaś zapaść, tam trzeba było praktycznie zmieniać wszystko. Uważam, że jak będzie stabilizacja i klocek po klocku będą dodawać elementy, to ta drużyna ma swój potencjał i tutaj no ja wierzę w nich po prostu.
1: Co by nie było, zgranie tego zespołu też jest chyba na dość wysokim poziomie. Nie wiem, czy widzieliście panowie, Luka Doncic zabrał całą drużynę do Słowenii. Tam spędzili 5 dni, czy bodajże tydzień, poznawali dom Doncicia, no i też oczywiście były treningi, były jakieś gry w golfa, kajaki, także
0: fajny ruch tego strony.
1: Lublany i okolice. No ale przejdźmy sobie do tego, gdzie jest sufit, gdzie jest podłoga w tym zespole, bo przynajmniej moim zdaniem, jeśli chodzi o sezon regularny, nie obawiam się tego, że Lakers nie awansują do playoffów chociażby, bo takim sufitem jest dla mnie czwarta pozycja tego zespołu. Jeśli chodzi o podłogę, no to myślę, że jest to siódme, ósme, ale no w ten postseason może być bardzo ciężki.
0: Ja im daję trzecie, sufit, szóste podłoga. Myślę, że podobnie jak Houston, będą w tych podobnych lokatach, że nie ma szans, żeby oni byli w play-inach.
2: to ja się zgadzam z Dominikiem, 3-6 dla mnie to jest właśnie tak, nawet może i 3-5, no ale to 3-6 jest bezpieczniejsze, więc uważam, że od 3 do 6 miejsca Lakersi się znajdą. Teraz, no a teraz przechodzimy do drużyny, która raczej 3-6.
0: Bardzo nieszczęśliwa drużyna, niestety.
2: Czyli Memphis Grizzlies.
1: Tak, można patrzeć patrząc na zachowania pozaboiskowe raczej gwiazdy wcześniejszej i gwiazdy obecnej tego zespołu, można powiedzieć, że jak Ja Morant ukradł klucze do miasta Memphis, to Cameron Boozer, czyli trójka obecnego draftu, pokornie przyjęła je od burmistrza, no i na nim będzie się...
0: Myślałem, że Jeremy Granta, bo...
1: Na nim będzie budowana ta drużyna.
2: Dino już zwolniony, więc też w ogóle musiał oddać.
1: Dużo GM-ów było głosowanie przed sezonem i aż 50% z nich twierdzi, że właśnie to Cam Boozer zostanie Rookie of the Year, no także wiara w tego zawodnika jest dość spora.
2: Jak mieliśmy pretensje do Clippersów, że ten reset powinien nadejść szybciej, tak uważam, że do Memphis to jest coś więcej niż pretensje, bo za długo trzymany był Ja Morant zdecydowanie. I trzeba było go teraz oddać za bezcen po prostu totalny. W postaci wyrównania tak naprawdę płacy, bo Jeremy Grant, jak jest nawet przyzwoitym zadaniowcem, no to te pieniądze są absurdalne i kosmiczne. No to jest drużyna tak naprawdę tylko, żeby obserwować, jak Cam Boozer będzie wyglądać i ja uważam, że no, tam się tak naprawdę totalnie nic nie działo. Wiara w to, że Jaren Jackson Jr. może będzie liderem tej ekipy, też uważam, że
0: Jaren Jackson
2: mocno.
0: Jr.? Aha, okej, okay, myślałem, swego że czasu. O to ci chodzi nie. Teraz. No.
2: Nie, swego czasu doprecyzuję. To tak, o. Dokładnie. No to było dość mocno naiwne i jedyne co w tempo zrobili i uważam, za co można pochwalić ostatnimi laty ekipę Memphis, no to jest wytransferowanie Desmonda Baina, no to dostali tam bardzo pokaźny pakiet pików i to jest coś, na czym może będą budować na przyszłe lata, zwłaszcza, że to Orlando też się za bardzo nie rysuje w kolorowych barwach, więc to jest chyba jedyny plus. Z minusów jest to, że są absolutnie do kitu.
0: Że Memphis?
2: Tak.
0: No to prawda, mają bardzo... Oni mają dużo grajków młodych też, nie? Bo jest Cedric Coward, jest Jalen Wells i teraz Cam Boozer jest. I kto tam jeszcze jest taki młody? Zach Edey.
2: Tak.
0: Zach Edey tam jest przecież. Taylor Hendricks jest jeszcze przecież młody. No to jest ekipa. No dzieci, nie?
1: Dzieci, no. Są tak.
0: No, ale Beef Stew dołączył tam.
2: Tak.
1: Zgadza się.
0: Beef Stew i Queen and Post.
2: No tak, no ale czy oni w duecie dadzą chociaż plus 2 zwycięstwa Memphis, to ja bym...
0: Beef Stew? Nie wiesz, nie znasz go tak dobrze.
2: Okej, czyli widzę, że tutaj jakieś kontakty osobiste, Dominik, wchodzą w grę. Odwiedził cię w Buku kiedyś?
0: Może. Nie wiem, może spałem wtedy.
2: Dobra, myślę, ale... że jest tak wielki, że żebyś tutaj nie ominął takiej persony.
0: O, zdecydowanie, chociaż Bóg też jest duży. Znaczy, nie jest. Dobra, mniejsza o to, bo jesteśmy w Memphis teraz, nie w Buku.
2: Ale to tylko dokończę, że jak Isaiah Stewart by był w Buku, to myślę, że druga noga by była w innej miejscowości. Jest tak.
0: Ta, i tam by był jeszcze ten, jakbym miał... Ten, co gadaliśmy o nim w zeszłym roku, co przy parkiecie siedział.
2: James Goldstein.
0: Tak, James Goldstein jeszcze, no.
2: A dobrze, mamy bingo odhaczony, James Goldstein.
0: Odhaczaj.
2: Odhaczam.
0: Dobra, odhaczmy teraz też, chyba już wszystko powiedzieliśmy, bo Memphis nie ma tutaj też za bardzo o czym mówić, bo ta ekipa jest w bardzo dziwnym stanie. Stracili Brandona Clarka przecież, ale to nie w off-seasonie, wiadomo. KCP stracili.
2: Tak,
0: co
2: tak. Ja bym przyszedł już do omawiania ich tutaj sufitu i podłogi. Uważam, że tu będzie mocna rywalizacja z Sacramento Kings. Sufit dam optymistycznie 13 miejsce. Może jeszcze Pelicans gdzieś tam łykną. A jeżeli chodzi o podłogę, no to jest mocne 15 miejsce.
1: To moja podłoga jest identyczna, jeśli chodzi o sufit, no to no będzie to 13 miejsce, ale wydaje mi się, że największym celem dla tej drużyny jest to, żeby żeby Cameron Boozer był Rookie of the Year.
0: Tak, ja też tak życzę. Sufit 13 miejsce, Podługę 15.
2: Dobrze, to może przejdźmy sobie do Minnesoty, która w off-season aż tyle nie straciła, chociaż sporo...
0: Nie, no stracili przecież.
1: Stracili mieszkańcy.
2: Stracili mieszkańcy, stracili też mieszkańcy tutaj swoje tatuaże często. Był taki moment, gdzie Nazarida imię i nazwisko tak, tego zawodnika tatuowali.
1: To akurat bardzo smutne.
2: Kibiców.
0: I też mieszkańcy mają mniejszą wolność, jeśli chodzi o poruszanie się drogą lądową.
2: Oj,
0: po ulicach. Po ulicach tego.
2: Ponoć ma zainwestować w szofera LaMelo Ball. No,
1: oby to nie był Anthony Edwards.
0: To nie tego, LaVar Ball będzie z jedną nogą. Nie. W jego wypadku to najlepiej byłby, jakby zainwestował w szofera, helikopterem by dolatywał. Ja
1: jak LeBron do Philadelphia.
2: Ja myślę, że takim szoferem może być na przykład...
1: Cody Williams.
2: Ktoś, tak, on chyba nie zarabia dużo, więc może niech on sobie dorobi, więc tutaj taki postulat do LaMelo, żeby dawał zarabiać swoim, a tak na poważnie to, no jest to ekipa naprawdę ciekawa, odświeżona. Ja szczerze mówiąc nie jestem fanem LaMelo pod kątem wygrywania. Aczkolwiek w końcu też ma przestrzeń, żeby udowodnić, że to jest zawodnik, który umie wygrywać, bo trafił do bardzo poważnej ekipy, no o takich aspiracji jeszcze w swojej karierze co do playoffów nie mógł mieć, bo grał w Charlotte. Więc...
0: Ale otarli się prawie, nie?
2: Otarli się, no ale tutaj się myślę, że w przyszłym sezonie nie będą się ocierać. No jeden taki mankament uważam mocny, to pod koszem dużo stracili. Jest Rudy Gobert, którego trzeba, uważam, że cenci i szanować.
0: Tak, ale z obecnymi centrami to nie ma za bardzo szans.
2: Tak, ale jest to naprawdę ceniony obrońca. No przyszedł Kuminga, no ale... To, że pozbyli się Juliusa Randla, to akurat uważam, że to jest dobry ruch, ale no na Zrid poszedł w paczce, ale przez to gdzieś tam to, co mieli bardzo mocne, zwłaszcza na początku, jak ta ekipa się kształtowała, czyli mieli Karla Antonego Townsa, mieli Rudiego Goberta i mieli Rida, to ja uważam, że ich pierwszy sezon, gdzie weszli do... Może drugi, bo pierwszy przegrali, jak byli ósemką w 23 roku w pierwszej rundzie z Nuggets, ale drugi sezon, jak weszli do finałów konferencji, to jak porówna się rostery, to ja uważam, że to jest ekipa słabsza.
0: Że Minnesota teraz?
2: Minnesota jest słabsza niż to, tak. Co było w 24 roku.
1: Zgadzam się.
0: Aha, no to tak. No, myślę, że tu nie ma za bardzo wątpliwości. No LaMelo Ball jest ciekawym grajkiem i na parkiecie, poza parkietem, bo... Nie wiem, czy podoba mi się ten ruch? Niezbyt. Nie podoba mi się ten ruch za bardzo. Tym bardziej za Nazarida jeszcze. Więc tam dużo może nie wypalić, ale wypaliło mnie na przykład przed tego zakontraktowanie Aja do Sunmu, który jest fajnym grajkiem, który
2: tak,
0: pokazał w playoffach, że zasługuje na kontrakt.
2: To zdecydowanie, plus no dużo będzie zależeć od tego, jak Kuminga, czy w końcu wejdzie w tą rolę, w którą...
0: Czy w końcu wróci rolę,
2: tak,
0: on z Golden State.
2: W której go widzimy, odbił się parę klubów, no ja nie przesądzam, że nie, ale uważam, że to jest taki element, który też gdzieś tam Kuminga musi dowieść.
0: Ale no teraz no Jaden McDaniels musi zająć tą czwórkę.
2: No chyba, no ja właśnie widzę Kumingę w piątce, ja bym aż tak nie
0: zgrał. Ja myślę, że będę tam, wiesz, rotować.
2: No duża strata też w postaci Dante DiVincenzo.
1: A też nie wiem, właśnie chciałem wspomnieć, że Dante, nie wiem, czy widzieliście, już bierze udział w treningach indywidualnych na parkiecie,
0: gdzieś tam nie z nim aż tak
1: w Minnesocie, także gdzieś tam ten powrót jest w miarę szybki, wydaje się.
0: Po All-Starach może wrócić pewnie.
2: Bardzo oj, się mówiło na początku, że to będzie... że to będzie może i nawet cały sezon przesiedzi, na pewno nie ma co...
1: No Tatumy też się tak mówi.
2: Tak, no ale nie ma
0: ale
2: co
0: Tatum
2: też...
0: ma 19 lat, nie? Więc to tam no szybko tak,
2: szybciej się goi. No. Nie ma co też szarżować, bo kontuzja Achillesa jest bardzo, bardzo wymagająca i to jest trudna kontuzja. więc
0: no, ale tutaj... są przypadki, że ludzie szybko z tego zrobili.
2: Tak, tak, więc z tego życzymy DiVincenzo, jeszcze jakby tak DiVincenzo był nawet tak z ławki. W końcu na pewno to, co jest plus, to po tym, jak Mike Conley bardzo mocno zjechał ze względu na wiek, po prostu to Edwards nie będzie musiał mieć tyle piłki, przez co może być jeszcze bardziej wydatny. Będzie to ekipa, która pomimo LaMelo będzie dobrze broniła, więc na pewno jest to ekscytująca drużyna.
0: Tak, no, właśnie chciałem to powiedzieć, że możemy się zgodzić do tego, że to będzie bardzo ciekawa drużyna do oglądania.
2: To na pewno.
0: Tylko z powodu perypetii Antmana i LaMelo Balla. Dobra, no. Ja zacznę może, jeśli chodzi o ich sufit. Ich sufit daje na trzecie miejsce.
1: Ja też.
0: No, myślę, że nie ma wątpliwości co do tego, no bo pierwsze dwa miejsca wiadomo, jakie będą. Mhm. Ale to dopiero potem, jeszcze nie szarżujmy. No,
2: to ja powiem też, że się zgadzam, że to trzecie miejsce gdzieś tam w ta walka mniej więcej z Lakers.
0: Z Lakers Rockets, i Houston.
2: Rockets, tak, no. czy nawet i z Nuggets, jak wszystko wypali. Ewentualnie, chociaż tu jest to ekipa, która może będzie, jest najniżej notowana, myślę, przez nas i ogólnie. Co do tej walki, to właśnie Minnesota też jest w tym koszyku, więc dla mnie tak. Też takie 3-6.
0: Ja daję 3-5, ich, ja akurat daję 3-5 też.
1: Ja
0: no, 3-5.
1: No, to się zgadzamy. No.
0: Dobra, mówiliśmy o zagrożeniach na drodze, to teraz zostały tam chyba zagrożenia po prostu w całym NBA.
1: Czyli Pelicans, o których
0: tak,
1: można
0: Pelicans.
1: Szybko w zasadzie powiedzieć, że jest tam od wielu lat stagnacja, nic się nie dzieje, żadni wolni agenci znaczący raczej nie chcą tam przychodzić, bo wiadomo, że nie jest to zbytnio atrakcyjne miejsce do mieszkania, no jedynie Benedict Mathurin przeszedł z Los Angeles do Nowego Orleanu.
0: Szacunek dla niego.
1: Na pewno ciekawą decyzją, jeśli chodzi o nowe kontrakty Sadiq Bey, DeAndre Jordan, właśnie wspomniany Mathurin, Trendon Watford, no ale raczej nie ma co zbytnio szukać w tym zespole większych pozytywów. Pytanie tylko, kiedy oni wytradują, czy to Herba Jonesa, czy Treya Murphy'ego trzeciego.
0: Czy Ziona?
1: No Zion chyba tam zostanie.
0: No już chyba na wieczór.
1: Ale on sam mówił, że nie spodziewał się, że tak długo będzie siedział w Nowym Orleanie.
0: Okej, okay. To szacun dla niego za...
1: Ja mogę szybko powiedzieć, że dla mnie miejscem najwyższym, na jakim może być New Orleans Pelicans, jest 12, a ostatnie miejsce, czyli 15 w konferencji, jest też bardzo realne i to może być ich, to jest moim zdaniem ich podłoga.
0: Ja co roku, jak patrzę na ich roster, to mam wrażenie, że oglądam cały czas to samo.
1: Tak, a ja mam wrażenie, że oglądam w miarę nie najgorszą rzecz, a później przychodzi co do czego.
0: Potem patrzę, że DeJounte Murray tam gra.
1: Dokładnie, tak, no, tak, tak. No.
2: Teraz wraca. W sensie jedyne, co możemy popatrzeć...
0: I Jordan Poole jeszcze tam gra.
2: To myślę, tak, że na rozwój Pierce'a. Na rozwój Queena, który jest bardzo ciekawym zawodnikiem. Zobaczymy, czy oddanie piku było tego warte. Więc no to są tacy zawodnicy, może właśnie na jakieś transfery, bo zwłaszcza o Treju Murphy się mówi, że to jest rzeczywiście gracz, który może być po prostu ważnym elementem innej rotacji,
0: tak,
2: dużo
0: ale
2: lepszej.
0: Jego wartość bardzo wzrosła przez ten sezon ostatni.
2: Tak, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby właśnie gdzieś tam może ich wysłać. Żeby odhaczyć fakt cosezonowy, bo mamy dwa takie fakty. Do drugiego będziemy przy Sacramento, kolejna wzmianka.
0: To
2: Zion Williamson z Hood.
0: Ile?
2: Ale już chyba nikogo to
0: dwa
2: nie
0: funty?
2: Interesuje. Wiesz co, no...
0: Oddał Chetowi.
2: tak, tam chyba był transfer.
0: No,
2: tam był transfer za drugorundowy pick generalnie.
0: Za trzeciorundowy, o, tak powiem. Nie wiem, no Zion to
2: i
0: jest...
2: paczkę frytek dla Ziona, żeby odrobił sobie tutaj kalorie.
0: Ja nie wiem, czy ktokolwiek już bierze Ziona na poważnie w tym momencie. Jego obietnice. To już są takie obietnice jak Ben Simmons.
1: Przepraszam, który... przepraszam, no, chciałem wspomnieć o Sacramento i Benie Simmonsie.
0: Szósty raz.
1: Przeprosić za to Sacramento na antenie cały czas.
0: Albo Buddy Hield też, tak, o, tak, taka tak, sama no, sytuacja.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, bo... Co może oni mówić? Że... No.
2: Nie, no przejdźmy sobie do faworytów, do jedynki zachodu, może do Oklahoma City Thunder, bo...
0: A ta jedynka jest taka oczywista.
2: Dwa, tak, w sensie faworyta, faworyta jednego z dwóch. Tak jak tu Kuba powiedział, myślę, że tu jakichś wielkich potwierdzeń nie musi być, jakieś tam 12 czy 13 miejsce to jest pik tej drużyny.
0: Tak chyba musieli wszyscy tam, nie wiem.
2: Podłoga.
0: zachorować na jakąś ciężką chorobę na cały sezon.
1: Albo jak w tym filmie z Kevinem Durantem i dzieciakiem, teraz to powiem nazwy, że zamienią się umiejętnościami.
0: To wszyscy by musieli podmienić.
2: To chyba...
1: Może mają jakiś mecz na początku sezonu z San Antonio czy z Oklahoma.
0: I co by było, jakby z Pelikanami się zamienili?
2: To by musieli taką serię meczów. Ja myślę, że jakby w kosmicznym meczu rywalami, czy to w jedynce, czy w dwójce byli Pelikansi, to po prostu ani LeBrona, ani Jordana nie trzeba było fatygować do tego meczu.
0: A by siedział na ławie po prostu. No,
2: ja myślę, że wtedy by był load man management i ja bym tak po prostu podsumował tą ekipę i lećmy do
0: no, faktycznie dobrej ekipy. No.
2: Tak, tak.
1: Dobrej już... ekipy, która jednak się nie wzmocniła poza
0: ale osłabiła
1: draftem
0: się.
1: I Adeyem Marą, który wydaje się być też gotowy do NBA, także z Michigan, jak tak, wcześniej wspomniany Johnson.
0: Ale stracili Glugaja, dosyć mocnego Glugaja.
1: Lugenza Dorta, tak?
0: Tak, tak.
2: Tak, nawet paru, Aaron Wiggins czy tak, Isaiah Joe, to też są gracze naprawdę...
1: dostał Isaiah Hartenstein i Kenrich Williams, no ale tak. Dort na pewno jest największym osłabieniem, który, no tak jak Aaron Wiggins, leci do Atlanty Hawks.
2: Dokładnie, ale to są takie mądre osłabienia, patrząc jakby na sytuację kontraktową. No, Oklahoma miała po prostu wysyp tych graczy, którzy są świetni, jak na pozycje zadaniowców, zawsze może wejść. Mają Kaysona Wallace'a, mają AJ'a Michela, mają McCaina, którego absolutnie ukradli Philadelphia 76ers.
0: Caruso jeszcze, który jest super.
2: Więc...
0: bronił.
2: Zawsze wiadomo, nie, że jest Alex Caruso, więc oni akurat pod kątem fajnych zadaniowców to mają ich wielu i są to osłabienia, ale to są osłabienia w stylu Sama Presiego, czyli bardzo mądre, inteligentne ruchy.
0: Jeszcze mają największego hypemana i fana Shea.
2: Jalina Williamsa?
0: Tak jest, Jalin Williams, czyli ostatnia osoba w NBA, która ma numer 6 na trykocie. Taka ciekawostka. I powiedział, że nie pozbędzie się go.
2: Tak, chce chyba przebić tutaj legacy Billa Russella.
0: Tak.
2: Powodzenia.
0: Jest na dobrej drodze.
1: No już jeden pierścień ma.
0: No właśnie, jeszcze...
1: Jeszcze
0: no,
1: tylko 10. No,
2: ja zgłaszam zdanie odrębne co do tej drogi, ale tak, no... Ja myślę, że mimo tych osłabień nie mamy o co się bać. Tak,
1: 1-2 miejsca to są.
2: Dwa to jest podłoga, jedynka no to jest sufit.
0: Bo w wypadku zachodu wygląda to tak, że masz pierwsze i drugie miejsca i potem jest przepaść.
1: Dokładnie, zgadza się.
2: Tak.
0: No, że ludzie z dołu, z poniżej drugiego miejsca nie mają za bardzo szans wejść do tego top 2, za to top 2 nie ma za bardzo szans spaść do tego niższego niż trzecie miejsce, ale no, różne rzeczy się dzieją w NBA, no, ktoś może komuś moce przekazać i to, no, tak. Ale dobra, no pierwsze, drugie miejsce.
1: No, zgadzamy się wszyscy. I teraz, no już... Za oknami ciemno, ale pora na Phoenix Suns, ale wydaje mi się, że to tak. Na początku posłuchamy sobie muzyki i później pojedziemy do Arizony.

0: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Pora przejść do Phoenix Suns, ale może przed tym, jako o samej drużynie, to można powiedzieć, że ich wieloletnia legenda, czyli Amare Stoudemire, będzie teraz pracował jako policjant w Miami-Dade School Police Department i tam będzie odpowiadał za bezpieczeństwo w szkołach, także dość ciekawy kierunek kariery, bo on w tym roku w ogóle został chyba włączony do Basketball Hall of Fame. 10 miesięcy przygotowywał się do tej pracy, no ale jeszcze przed samodzielną służbą czeka go kolejny etap szkolenia. No to raczej nie będziemy zbyt często widywali teraz Amare Stoudemire'a na meczach Phoenix Suns, no ale będziemy widzieli chociażby Milesa Bridgesa, czyli taki największy dodatek słońc w ten off-season.
3: No, tak.
4: Gwiazd.
3: O. Tak. Ja powiem szczerze, myślę, że jestem odosobniony w tej opinii. Już się troszeczkę plączę język. Przepraszam za to, ale generalnie no Phoenix Suns bardzo mocno zaskoczyło w zeszłym sezonie i można powiedzieć, że nawet ten skład jest lekko ulepszony pod kątem właśnie dodania Bridgesa. Mają Brooksa, który jest po naprawdę dobrym sezonie. Gillespie tam fantastycznie wypalił, więc jest to ekipa, która jakby wyciąć na przykład i nie oglądać zeszłego sezonu, to można powiedzieć, że totalnie jakby nie ma o czym gadać, ale patrząc na to, co zrobili w zeszłym sezonie, to jest o czym mówić i Phoenix mogą być... Dodanie chociażby też Luka Kennarda jest fajnym dodatkiem.
4: Ale z drugiej strony nie mają w ogóle środkowego.
2: No właśnie, i o tym środkowym chciałem porozmawiać, Kto jeszcze raz?
3: Mark Williams. Nie
2: Mark Williams, tak, zawodnie. Ale który z nowych zawodników, nie pamiętam, który dokładnie, wypowiadał się o Kamanie Maluaczu, czyli teraz drugoroczniaku, który na studia chodził na uczelnię Duke, 2006 rocznik, powiedział, że rzadko kiedy, albo nawet nigdy nie widział tak pracującego zawodnika na treningach jak Maluasz. Także myślę, że to jest jeden z tych zawodników, których możemy oglądać w tym sezonie, no bo ten sezon pierwszy miał dość średni, raczej nie grał zbyt dużo, tam tylko 3 punkty na mecz i niespełna też 3 zbiórki, więc to jest taki jeden z zawodników, którego ja na pewno będę chciał oglądać w tym sezonie. Myślę, że może gdzieś tam zabłysnąć w drużynie Suns, no szczególnie tak jak mówimy, że gdzieś tam ta pozycja numer 5 nie jest zbyt dobrze obsadzona.
4: Sprawdziłem, Mark Williams wypada z powodu operacji ramienia.
2: Więc Maluacz będzie raczej nawet być może wyjściowym starterem. Widzę, że wzrost identyczny jak Mark
4: jeszcze
2: Williams.
4: Jeszcze jest Oso i Godaro.
2: 10 funtów cięższy od Williamsa, także na pewno ma warunki fizyczne na to, żeby gdzieś tam walczyć pod tym koszem.
3: Tak, zdecydowanie. Jeżeli ten sezon pójdzie w dobrym kierunku i chociażby Brooks właśnie podtrzyma formę z zeszłego sezonu, Gillespie...
4: Ale chodzi o formę na tego, jak był kibicem?
3: Nie chodzi o formę, jak był kibicem, chociaż tu też w dobrej formie się pokazał. Chodzi o formę sportową Dominiku. Także no, dostał też kontrakt, zaufali mu włodarze Suns. Myślę, że nie przez przypadek te pieniądze uzyskał. W ogóle te kontrakty, które oferowali Suns swoim graczom, to myślę, że bardzo rozsądne. I Gillespie dostał, nie został przepłacony, i Goodwin, i Mark Williams to są kontrakty bardzo fajne.
4: Rozsądne ruchy.
3: Możemy pogadać o kontrakcie Bookera, który może tutaj właśnie został
2: przepłacony. No i być może jeszcze o nowym numerze Bookera, bo jedynkę zamienił na 15, także.
3: Tak.
4: On jakoś warunkował to, nie?
3: Wydaje mi się, że przez ojca, coś który przez grał, ojca, ale... Ale tak, zmienił, kojarzony był zawsze z jedynką. Oddali Graysona Allena i Royce'a O'Neala do Charlotte Hornets, ale dostali, można powiedzieć, oddali dwóch przyzwoitych zawodników, gdzie ten Allen, myślę, że był lepszy, więc przyzwoitego i niezłego. Jeżeli słuchacze nie traktują to jako synonimów, to to tak mogę to określić, ale dostali zawodnika dobrego w postaci Milesa Bridgesa, który jeżeli nie będzie miał problemów pozaboiskowych, a lubi się w takie wplątać, to on też jest naprawdę fajnym zawodnikiem.
4: I Luka Kennarda jeszcze.
3: Tak jest.
4: O którym też warto powiedzieć, warto go szanować moim zdaniem.
3: Tak.
4: Dobra. Coś jeszcze? Chyba o tej drużynie nie ma co za bardzo co gadać.
3: Tak, jeszcze musimy mieć czas na Sacramento.
4: Dobre, no właśnie, siódmy raz.
3: Tak.
4: Ja ich sufit oceniam na... Trudno mi to powiedzieć. Szóste miejsce? Piąte? Daję szóste.
2: Ja dam siódme.
4: Ja dam szóste miejsce. Myślę, że mogą się oceć o te playoffy, ale ich podłogę daję na 11 miejsce. Będę to duży rozstrzał mam.
3: Ja uważam, że szóste, nawet siódme, bo jest jeszcze jedna taka ekipa tutaj spoza radaru, którą też będziemy omawiać, która jest uważam, że lepsza, nie będę teraz zdradzał, troszeczkę niepewności też się
4: tak
3: przyda.
2: Wydaje mi się, że myślimy o tej samej ekipie.
3: Jest taka duża szansa, więc ja powiem, że siódme, ósme miejsce, takie uważam, że maksymalnie to nie wiem, 10-11.
4: Okej, czyli...
3: No, że taka podobnie. Ekipa play-inowa, ja ich widzę w play-inach, mogą być nawet w czubie tego play-inu.
4: Dobra, teraz ekipa, do której doszło, ile w Polsce mieszka ludzi? 40 milionów ponad.
2: Dokładnie.
4: Do której doszło 40 milionów nowych fanów.
2: Tak.
3: Mówiąc szczerze, bardzo ekscytuje mnie ta ekipa.
4: Mnie też.
2: No to musimy się panowie zgadać na obejrzenie jakiegoś meczyku.
4: Zdecydowanie. Najbardziej chciałbym ich mecz obejrzeć. Sacramento.
2: Będziemy komentować.
4: Ósmy raz.
2: Teraz ale... jest casting na komentatora w polskiej lidze, to możemy się sprawdzić.
4: Jest casting na członka Radia Meteor. Jeśli chcecie dołączyć, to
3: zapraszamy.
4: Do 18 października może się składać wnioski i może usiądziecie tutaj za mikrofonem
2: 18
4: z nami. Tak jest.
2: Ale
4: nie wiem, czy was też to ekscytuje, jak mnie, ale mnie ekscytuje powrót Damiana Lillarda. Taki już pełnoprawny.
3: Tak, to jest bardzo ekscytujące z natury. Ja się troszeczkę boję i trzymam kciuki za Dejma, żeby wrócił dobrze, bo Achilles w tym wieku to jest bardzo poważna, w każdym wieku, ale w tym również, w tym szczególnie jest bardzo poważna sprawa. Mnie bawi te zawirowania. Damian Lillard mówiący, że wie, że w pierwszej piątce będzie grał Danny Avdija, on i Ja Morant, później żeby Mike Conley powiedział, że no nie widzi tego pod kątem defensywy duetu Ja Dame, żeby później w preseasonie wystawiać też w meczach taki duet, ale no preseason się rządzi swoimi prawami, różne rzeczy mogą być testowane, ale to jakie ma bogactwo Portland właśnie na pozycji obwodowych, czy to Morant, Lillard, doświadczony, bardzo szanowany defensor w postaci Jrue Holidaya, który jest jednym z tych, który nie dostał nigdy Defensive Player of the Year, a w każdym roku można powiedzieć długo się, może nie w każdym, ale długo się ocierał o tę nagrodę, jest Scoot Henderson, no i bardzo szkoda, że Shaedon Sharpe złapał kontuzję.
2: No, to bardzo szkoda właśnie Sharpa. Właśnie spojrzałem sobie na basketball reference na cały skład Portland na ten sezon, no i tak może trochę poza głównym tematem, ale gdzieś tu szukałem flagi Polski, no i nie znalazłem. Jeremy Sochan ma przy sobie flagę Stanów Zjednoczonych, ale to dlatego, że urodził się właśnie na terenie Ameryki. Ciężko znaleźć gdzieś Sochana, no ale tak, mnie też najbardziej ciekawią te pozycje 1-2, no i jak to w ogóle będzie wyglądało, no bo tak gdzieś naturalnie każdy myślał, że to Lillard zagra z Ja Morantem, no ale już Mike Conley powiedział, że taki duet wygląda defensywnie średnio. Zobaczymy, jak to będzie też wyglądało na innych pozycjach, no bo jest chociażby...
3: Spory eufemizm średnio.
2: Jest chociażby Tumani Kamara, który jest świetnym defensorem, no ale to jest raczej zawodnik na pozycję numer 3, no więc gdzieś tam będzie musiał rotować mocno, no bo jeszcze pamiętajmy, że jest taki gość jak Scoot Henderson, czyli trzeci pick draftu 2023. O którym każdy myślał, że gdzieś tam będą większe te...
4: Ludzie mówili, że będzie lepszy od Wembiego.
3: Tak. No to mocno przesadzone, już możemy zlikować. Nie będzie, aczkolwiek
4: Nie wiemy tego jeszcze.
3: Okej, okay, ty nie wiesz, ja wiem. Okay. Tak się umówmy,
4: Dominik.
3: Ale to się
4: Kling Kong tam przecież.
3: Jest Klingan, no, ale Williams. Ten, ale Skut...
2: Jan Hansen, młody Jokic.
3: Który w przeciwieństwie do Jokicia nie grał za dużo, aczkolwiek ten Skut w końcu się, można powiedzieć, że lekko odbił w zeszłym sezonie, już miał lepszy... zobaczymy,
4: play-offy miał okej. Okay.
3: Zobaczymy, czy ten progres właśnie, jak on będzie wyglądać przy takiej tak mocnej rotacji na pozycji
4: mnie ciekawi to, mnie ciekawi case Danny'ego Avdii, bo przychodzi do niego dwóch dobrych zawodników.
3: Tak,
4: do ekipy.
3: Jest na czym budować. Długo Sportland miałem taki problem, że niby się wydawało, że to jest ekipa młoda, że może właśnie podtankowanie, a tak naprawdę jakby się zagłębić w roster zeszłego sezonu na przykład, to nie była to ekipa młoda, bo dużo doświadczonych graczy, ale teraz jest to ekipa, która może być nieprzyjemna i która może sporo namieszać, uważam. I też ohaczając oczywiście o wątek Sochana, tam jest miejsce w rotacji, tam no nie ma miejsca w pierwszej piątce, myślę, że dla Polaka i Kamara i Avdija to są...
4: To byś musiał chyba szukać w jakichś faktycznie Pelikanach czy Netsach.
3: Tak, to jest opcja, ale tam ja widzę tam miejsce w rotacji, jeżeli Sochan dobrze przepracował off-season, żeby tam znaleźć minuty.
4: Ciekawe, ma tego kolegę z San Antonio.
3: Tak, CD Sissoko,
4: tak jest.
3: Tak. I z nim będzie walczyć o minuty.
4: No właśnie, taka bratobójcza rzeź będzie między nimi. Tak. Znaczy, miejmy nadzieję, że nie.
3: Liczymy, że nie, mimo wszystko.
4: Ale San Antonio tak akurat
3: San Antonio to
4: był niżej od
3: Sochana. Tak, to właśnie to chciałem wspomnieć. Dziękuję, że tutaj uprzedziłeś to. Sissoko przegrał tą rywalizację, więc nie wiem, czy panowie jeszcze chcecie coś powiedzieć.
4: Nie wiem, no możemy chyba przejść, możemy do naszych predykcji. Ja ich daję na piąte miejsce. Sufit.
2: Bardzo wysoko.
4: No, ja myślę, że mogą zaskoczyć, jak wszyscy będą zdrowi, jak Jamora dogarnie się.
2: Ja ich daję na ósme.
3: Ja 8-10.
2: Tak, bo mam jeszcze taką, Jędrzej, mamy tą samą drużynę. Ohaczającą o te playoffy,
4: ja ich widziałem
2: sobie
4: w serii San Antonio, nie radzili sobie najgorzej, a mieli mniej grajków, więc o to się jakby, to tym tłumaczę, o. A ich podłogę też rozstrzą w miarę duży, no bo 10 miejsce.
2: No, to prawda.
3: Rozumiem. Teraz to przejdziemy do następnej ekipy. Ja myślę, że teraz zrobimy...
2: No właśnie taka...
3: Tak, ja uważam, że mówimy pełną nazwę tej ekipy na 3-2-1.
2: 3-2-1.
3: Sacramento Kings!
4: Brawo!
2: W czasie naszej audycji myślałem sobie, że chyba jedynie Sacramento Kings Polska może być podcastem, gdzie pada więcej nazwa tego drużyny.
3: Ale to też ryzykowne stwierdzenie.
2: A Mike and Dunks jest na pierwszym lub drugim miejscu, jeśli chodzi o wymawianie drużyny Sacramento Kings.
4: Jaka ekipa
2: w podcastach na sezon 26-27.
3: To ja podbiję statystyki Sacramento Kings.
4: Jakby wrzucić Sacramento Kings Polska, to czy byliby lepszą drużyną niż Sacramento Kings oryginalne?
2: A wiesz co, może w jakąś przyszłą audycję trzeba zaprosić kogoś z Facebooka Sacramento Kings Polska.
3: Okej,
2: okay,
3: ale jakbyśmy mieli zrobić całą audycję o Sacramento Kings, to myślę, że trwałaby ona jak blok, czyli 15 minut.
4: Ja myślę,
3: z dwoma, że... Z dwoma tutaj segmentami muzycznymi.
4: Ja myślę, że
3: po 5 minut.
4: Ja myślę, że użytkownicy grupy Sacramento Kings Polska pamiętają jeszcze czas Oscara Robertsona.
3: Jest taka opcja.
2: Szukam na Facebooku fanpage'a lub grupy Sacramento Kings Polska, no i niestety nic nie widzę.
3: Ale nie, funkcjonuje. Na pewno
2: tak, właśnie ja też kojarzyłem.
3: Może Poland spróbuje.
2: Ale przejdźmy do samego zespołu, w którym zmieniło się jedynie tyle,
4: nic,
2: że przyszedł Ben Simmons i w drafcie wybrali Dariusa i Kafa Juniora.
4: Tak,
2: Sacramento Kings Poland jest.
4: Jest!
2: 1000 obserwujących.
4: Ej, to nie tak źle.
2: 938, zgadzam.
3: Tak, nie czyli tak można tak robić zasięgi na Sacramento Kings, co się wydawało ciężkie. Mieliśmy też segment z Tymkiem Simonem na początku. Powiedział o Kingsach dosłownie tak, że żaden zawodników nie zawarta mu pamięć. Jeżeli chodzi o jakościowych zawodników, to możemy powiedzieć chyba podobnie co Tymek. Odhaczamy bingo off-seasonowe, Ben Simmons trafia trójki w off-season, a jeżeli chodzi o inne rzeczy, to
4: To łowi ryby.
3: To łowi ryby i to, czego jestem pewny, to, że zawodnicy Sacramento w off-season też będą łowić ryby.
4: O,
2: no, dokładnie.
4: Już się off-season kończy w sumie.
2: Znaczy, ich off-season najpewniej zacznie się już w kwietniu, nie? Więc
4: tak. No tak.
2: Dużo czasu na jakieś nawet grubsze połowy.
4: Ty jesteś bardzo optymistyczny, myślę, że ich off-season zacznie się po All-Starach.
2: Bardzo możliwe, tak.
3: Będą musieli chłopacy dograć, no, mówiąc szczerze, no... Jak jesteśmy w stanie w słabych drużynach znaleźć czasami zawodników, nawet w Pelicans, takich, którzy mogą jakoś elektryzować, no to nie wiem, no to ci zawodnicy akurat no, mnie nie elektryzują.
4: Ja myślę, że w meczach Sacramento Kings najciekawszą częścią by było, jakby cheerleaderki tańczyły w przerwie między kwartami. To jest najbardziej elektryzująca część w ich grze.
3: Jest taka szansa, no nie wiem czy, no dla mnie Sabonis bardzo dobry gracz, ale no to już nie jest to,
4: jest Indiana Sabonis.
3: Tak, który elektryzuje. Myślę, że też przez kontrakt będzie ciężko gdzieś tam. No
4: to jest Sabonis, który tam już zgnił trochę.
3: Trochę tak, choć ja nie przesądzam, uważam, że jakby trafił do innej drużyny.
4: Tak, to by się odbił. To też uważam, że jakby...
3: Świeżości
4: nabrać. To by się, wydaje mi się, że jakby...
3: To jest bardzo jakoś...
4: Jakby ktokolwiek wyszedł z Sacramento, to by się odbił, no.
2: Do kogo
4: mam
2: trafić? To jest gorsze pytanie.
3: Jest problem, zwłaszcza, że się mówiło o Durenie. Już nie możemy mówić w kontekście tego Jaylena Durena. Fajny psikus zrobił za Klawin, bo powiedział, że chce opcję gracza i będą musieli jeszcze przez sezon mu płacić spore pieniądze. Miły gest, że Demara zwolnili z tego, tutaj można powiedzieć.
4: Wypuścili go z zakładu.
3: Tak jest, wypuścili go z zakładu pod tytułem Kings. I coś jeszcze?
4: Nie, no.
2: No, przejdźmy chyba do San Antonio.
3: Nie, jeszcze predykcja.
2: Jeszcze predykcja. Sufit 15.
4: Ja, okej. Okay,
3: sufit 14, podłoga 15.
2: Ja mam tak samo.
4: Nie, ja akurat biorę to pod uwagę, że Darius Aycliffe Jr. może mieć sezon jak Wilt Chamberlain, może mieć 50 punktów na mecz.
2: Tak, to jest bardzo możliwe, że on będzie gdzieś na palcu rukę w tam,
4: bo zdaje im sufit 14 miejsce. A podłogę 15.
3: No, ewentualnie tak na przykład jakby pół ligi się pochorowało, a Adam Silver by stwierdził, nie gramy cały czas, to Sacramento by mogło być na 13.
4: Albo nie. Tak. Daję im sufit 14, a 15 to jest relegacja do Seattle.
3: Okej.
2: Ale wiesz to... co, tylko pytanie, czy ta nowa drużyna Seattle nie byłaby jednak lepsza od Sacramento. O.
4: Dobra.
3: Tak. Przejdźmy może do ekipy, która... poważniejszej.
4: No.
3: W postaci San Antonio Spurs. Dużo się nie zmieniło, bo nie jest to ekipa, w której miało się dużo zmienić. To jest akurat komplement pod kątem zeszłorocznych finalistów NBA. Dodanie, myślę, że Tobiasa Harrisa to jest coś, co tutaj nawet w pliku, który nam zrobił Kuba z transferami, Tobiasa tutaj taką gwiazdką oznaczył, więc...
4: No to jest All-Star były przecież.
3: Więc może All-Starem nie będzie, ale wzmocnienie...
4: To?
2: Tobias Harris to All-Star? Tak właśnie się zastanawiam.
4: Wydaje mi się, że kiedyś był All-Starem, ale mogę się mylić.
3: No, był swego czasu takim zawodnikiem na pograniczu All-Star, myślę, że tam miał może sezon 2. Nawet to nie All-Star, ale to nie jest ważne pod tym kątem. Wzmocnili skrzydło.
4: No to było akurat...
3: I to było bardzo potrzebne.
4: To było, to było bardzo potrzebne i można było po nim przewidzieć, że chcą te skrzydło wzmocnić, bo no, były duże przecieki, że albo Rui Hachimura, albo właśnie Tobias Harris, albo jeszcze chyba... już nie pamiętam kto dokładnie, ale trzeci grajek też tam miał na tę pozycję iść.
3: Wybrali Tobias... Mówiło się o Kawaju nawet.
4: Tak, o Kawaju też się mówiło, ale Kawaj nawet chciał iść do San Antonio albo do Toronto, ale no tak. San Antonio się nie zgodziło i według mnie na dobrze to wyjdzie im, bo po perpetiach ich Kawajowych to no to dobrze, że go nie przyjęli.
3: Widać, że to wszystko tak organicznie idzie w San Antonio, tak. Ten rozwój i oni z tej ścieżki po prostu nie
4: schodzą. I tam nie ma nikt dużego ego, to też jest super. Tam Dylan Harper się zgodził, że on może grać z ławki, że De'Aaron Fox będzie tym startował w pierwszej piątce. I czy to dobrze, czy to niedobrze, trudno to opowiedzieć.
3: Ja jestem ciekawy, czy gracza, który uważam, że jest w stanie zrobić postęp, taki można powiedzieć, że nie trochę poza radarem, to jest Carter Bryant. Bardzo atletyczny zawodnik, który nabrał doświadczenia i zagrał dużo po prostu.
4: Carter Bryant zawsze mi się Carter Bryant mi się zawsze kojarzy z Sochanem, bo robi to samo co Sochan, tylko że lepiej.
3: Jest on
4: ma strasznie duży hasyl.
3: Jest bardzo
4: atletyczny, lata za każdą piłką i jest bardzo dobrym defensorem też. Więc on tam pasuje jak ulał, też charakterem pasuje jak ulał, bo czy to do na przykład Stefona Castla, jak były filmiki z off-seasonu, czy do Keldona Johnsona na przykład pasuje. Propos Keldona Johnsona, trochę się zawiodłem na nim, bo jego playoffy wyglądały.
2: Jako Sixman of the Year oczekiwało się od niego więcej.
4: Tak, no jego playoffy wyglądały bardzo miernie. Devin Vassell, bardzo lubię Devina Vassella, jest to co ciekawe, grajek, który tam najdłużej już jest. I zasłużenie, bo jest on dobrym skrzydłowym, nie bierze dużo. Znaczy, no, statystycznie nie bierze dużo, ale jestem ciekawy rookich, bo Jacoby Julius Peachley, pick z drugiej rundy, gra w preseasonie bardzo dobrze. Tariq Reid Jr. gra też wyśmienicie, jeśli chodzi o zbieranie piłek ofensywnych, co było dużym minusem, jeśli chodzi o San Antonio w serii z Nowym Jorkiem, gdzie oni byli po prostu gniecieni pod szkłem ofensywnym. To Tariq Reid Jr. potrafi zbierać te piłki ofensywne, kiedy Victor Wembanyama bawi się w jakiegoś quasi guarda i rzuca za trzy sloga.
3: W sensie ja myślę, że tam może nie być miejsca, literalnie.
4: Tak, no tam nie ma miejsca trochę już.
3: Na nich po prostu Gillespie może literalnie przez rotację, jaką mają.
4: Jordana McLaughlina przeskoczyć najwyżej.
2: Ale tak. Sytuacja kontraktowa San Antonio też teraz patrzę, jest bardzo przyzwoita, bo w tym sezonie są tylko lekko powyżej podatku, a w następnym już kończą się kontrakty Keldona Johnsona 18 milionów i Harrisona Barnesa 8 milionów.
4: Także no i oni wezmą
2: to
4: mniej.
2: Flexibility w tym planowaniu składu i w tych pieniądzach jest naprawdę bardzo,
4: i
2: bardzo dobre.
4: Jeszcze jedno powiem. Ciekawi mnie Jaden Quintenens.
2: Tak.
4: Bo to był ich najwyższy pick. Oni wzięli go najpierw, potem wzięli Tariqa Reida Juniora i wzięli go mimo wszystko tego, że miał kontuzję. Bo Jaden Quintenens przed tą kontuzją był top 5 prospektem w ogóle, nie wiem czy wiecie.
2: Tak, był wysoko, to prawda.
4: Tak, był bardzo wysoko, dostał kontuzję i trochę San Antonio Spurs gambluje z nim, uprawia hazard lekki.
3: Tak, ale stać ich na to.
4: Ale stać ich na to, tym bardziej na tej pozycji.
2: Jako zespół, który był w finałach i mają takiego centra.
3: Jak nie wypali, nikt nie będzie tutaj mieć żalu czy pretensji. Może poza samym zawodnikiem, no tutaj sufit oczywiście jeden albo dwa, to jest rywalizacja z Oklahomą, o czym też już wspomnieliśmy i chyba możemy przejść do ostatniej ekipy, do ekipy, która mnie i Kubę bardzo elektryzuje.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest drużyna, na którą najbardziej chcę patrzeć na zachodzie w tym sezonie. Bardzo jaram się, jak patrzę na ten skład Utah Jazz.
3: Tak.
2: Nie wiem, czy widzieliście takie nagranie, gdzie bardzo młody fan
4: John Stockton wrócił?
2: Bardzo młody fan Utah gdzieś tam hypuje ten swój zespół. No właśnie o Johnie Stocktonie mówisz gdzieś tam, zawsze jak czytałem książki koszykarskie, to gdzieś tam kiedyś kupiłem sobie biografię Johna Stocktona, to była jedyna, którą nie przeczytałem, ale gdzieś w tym sezonie może w końcu się zabiorę, jak przeczytam, to na pewno wspomnę o tym, że może jednak warto przeczytać, może nie warto, zobaczymy, ale no w tym sezonie Johna Stocktona nie zobaczymy.
4: Ale zobaczymy Mobambę.
2: Na parkietach, na pozycji numer 1 zobaczymy Keyontae George'a, który dostał bardzo dobry, bardzo wysoki kontrakt, 5 lat, prawie 160 milionów. Na pozycji 2 jest oczywiście Darren Peterson, jest Ace Bailey, także w styczniu przyszedł do tej drużyny Jaren Jackson Jr., Lauri Markkanen, ta ekipa wygląda naprawdę dobrze.
4: To nie
2: było
4: w sezonie, jak ktoś już.
3: No tak. Ale to było jedynie co to pod koszem można mieć zastrzeżenie.
2: Pod koszem, tak, bo nie mają flaky. Ale myślę, że Jaren Jackson Jr. będzie grał na piątce.
3: No to Kyle Filipowski myśli, że
2: myślę, że może być.
3: Że z Bailey będą próbować i wszyscy w do Bailey na 3, Markkanen 4 i Jackson na 5. No, minus...
2: Myślę, że Filipowski może wchodzić z ławki, tak.
3: No, w sensie ja myślę, że mankament tego zestawienia jest to, jak słabo zbiera piłkę po prostu Jackson
2: Junior. To prawda,
3: tak. Ale mimo wszystko to jest zespół, który już stwierdził, że tankowanie już czas nadszedł i teraz
4: się reguły zmieniły też.
3: Tak, ale teraz się zajmują wygrywaniem, naprawdę to ta
2: jest
3: ekipa
2: Nurkić na coś.
3: Może, tak, to duet Hejs Nurkić,
4: ta Nurkić, ekipa no,
3: może gdzieś tam elektryzować. Mocno też inwestują w Keontae George'a, który był nawet trenerem w zespole Summer League.
4: Keontae George był trenerem?
3: Tak.
2: Tak, a trener Utah Jazz Will Hardy normalnie trenuje z zawodnikami. Wydawało mi się, że GM tego zespołu też normalnie uczestniczy w treningach. Także
3: no, Danny Ainge,
2: chemia w tym zespole jest bardzo wysoka, motywacja też na pewno duża.
3: Paręnaście lat Danny Ainge rozegrał, więc te umiejętności są mistrzostwa z Bostonem zgarnął, więc Ainge znany tutaj z takich ruchów chytrych już na poziomie Bostonu, które nie zawsze się opłacały w postaci chociażby Fourniera, mi się tak kojarzy, czy Kemba Walker niestety też po świetnym sezonie pierwszym w Bostonie się źle zestarzał, ale teraz nie o Kembie. No mnie też naprawdę interesuje ta ekipa, rozwój, bo Bailey wchodzi w drugi sezon, w sezon, w którym często od prospektów się oczekuje największego rozwoju.
2: Prawda.
3: Więc też liczymy na to, że Bailey, który jest predykcja, że będzie wchodził z ławki, będzie takim mocnym zawodnikiem, który tą rotację podtrzyma. I naprawdę, jeżeli chodzi o obwód, to wygląda bardzo mocno i ja trzymam kciuki za tą ekipę, bo to jest taka duża świeżość.
2: Ja też.
4: Jestem ciekaw Darena Petersona akurat.
2: To prawda.
4: Bo który to był pick?
2: Drugi.
4: Tak, drugi, tak jest. Pierwszy był Dybalca.
2: Tak.
4: To uważam, że on jest dobrym dopełnieniem, tam jest idealny. Idealnie tam
2: to
4: pasuje.
2: Prawda, jest
4: W tym sezonie dobrze się pokazał w miarę. W sensie nic takiego, no pre-season nic nie znaczy, też umówmy się, ale...
2: Dla tych rookich może znaczy, bo to jednak takie pierwsze rzeczywiste dotknięcie NBA.
4: Tak, może ktoś już wtedy kupi ich koszulkę, no. Ile w ogóle koszykarze zarabiają z koszulek?
2: O, nie mam pojęcia. A to jest w sumie dobry pomysł na jakąś przyszłą audycję o tym, ile zarabiają koszykarze z różnych takich okołobojskowych spraw.
4: Ciekawe. Lauri Markkanen jednak zostaje. Były jakieś tam głosy, że on ma być wytradowany.
2: Teraz już
3: nie odejdzie. Nie odejdzie, bo ma sensu. Już
4: bo ma ekipę.
3: Już się wycierpiał. Nie grając w sykowych meczach, czwartych kwartach, bo trzeba było przegrywać. Była ta ekipa, która koszmarnie tankowała dla kibica, bo to było takie brutalne tankowanie. Teraz to już się kończy, no i możemy podsumować, myślę, powoli ekipę Utah, jaki jest ich sufit.
2: Moim zdaniem może dość wysoko i optymistycznie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby oni po tych pierwszych 82 spotkaniach bezpośrednio awansowali do playoffów, także szóste miejsce to jest moim zdaniem ich sufit. No i tutaj jak u mnie, przynajmniej tydzień temu, też w przypadku Indiany Pacers był duży taki rozstrzał. Myślę, że miejsca 6-10 to są tam, gdzie oni skończą, bo cały czas jest to młoda drużyna, która w tym sezonie może, ale nie musi.
4: To... Ja myślę...
3: No, śmiało.
4: Okej, ja myślę, że to jest taka ekipa też idealnie na play-iny jak Phoenix Suns, że ich za bardzo... Okej, widzę ich bardziej w playoffach niż Phoenix Suns, więc podobnie 6-10 miejsce.
3: Ja się zgadzam, to szóste będzie ciężkie.

0: Artorce Julii Cichej za to, że dotrwała z nami do końca tak. Te dwie godziny.
1: Tak. I myślę, że to jeden z takich ostatnich, dłuższych naszych audycji, no bo już za tydzień będą takie, mecze. Zaczynamy takie, NBA już.
2: Takie normalne już audycje tak, będą. No,
1: tak zapowiedzi jest. Skończyliśmy.
0: Wtorek 21.
1: Tak. Mike and Dunks, być może jedyna koszykarska audycja w Polsce, gdzie najczęściej wymienianą drużyną jest Sacramento Kings.
2: Wydaje mi się, że to jest jedyna audycja w Polsce, gdzie pamiętamy, że w ogóle istnieje taka drużyna jak Sacramento Kings.
1: No to prawda. A jeszcze, żeby ona była najczęściej wymawiana przez nas, to w ogóle zupełnie już.
0: Tak, to jest pewno... kosmos. Trzeba się na czymś wybić, panowie.
2: I powiem tak, jesteśmy jedynym programem w Polsce, który mówił o Jamesie Goldsteinie.
1: To prawda. To
0: tak, a to jest postać pomijana, uważam, w polskich mediach. Zalecam zainteresowanie się, ale no my już zmierzamy do końca, tak jak czasami James Goldstein po meczu zmierza do tutaj tunelu, wychodząc z hali, tak my zmierzamy do tunelu, kończąc tą tę piękną audycję, za którą dziękuję.
1: Jakub Cichy, dziękuję bardzo.
2: Dominik Maćkowiak, dziękuję bardzo, słuchajcie Radia Meteor.
0: Jędrzej Kaczmarek, dziękuję bardzo, słuchajcie Radia Meteor i rekrutujcie się do Radia Meteor. Tak. To jest super. Dziękujemy. Zapraszamy.
2: Dziękujemy. Job's not finished. Yeah.

Radio Meteor.

0: over in a millisecond, nigga.
1: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.
3: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
0: I Dawid Korbaczyński.
2: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: taki miały rapy na TV, o! Jak?
1: No, nawet nieźle, proszę pana. Ja się na tym nie znam, ale czuć taki bakcyl.
0: No coś w tym jest chyba.
1: I od kiedy pan się tym zajmuje?
0: Chciałem być znany jako majster od wersów, odkąd pierwszy raz widziałem blokersów moje. Pierwsze wersy po 30 wyświetleń moja. Pierwsza pensja to był kafel i 500. Pierwsze próby to był nieudolny rap po angielsku.
1: Pewnie każdy panu mówił, że to całkiem bez sensu.
0: Ta, powiem coś, czego nikt nie rozumiał. Robiłbym je nawet, gdybym nie miał wcale fanbase'u.

0: Nie, bo ja nie będę umiał tego zrobić, no ale wiesz.
1: No to po co to robimy?
0: Myślałem, żeby jakiś efekt nałożyć, kurwa.
2: Efekt.
0: Taki wiesz, znaczy...
2: efekt dziada.
0: Ja nie wiem.
1: Tak, nałożymy efekt dziada, kurwa.
0: Kurwa.
1: Rewelacja po prostu, sam to wymyśliłeś?
0: Cicho. Zesrałem się, kurwa, go. Tu miałem wejść. Tu miałem wejść, ale zapomniałem, że trzeba wejść.
3: Słuchasz Radia Meteor.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Data and free plan trajectory.

Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się

rozjaśnię ci drogę.

jaśnie ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.
1: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.